0: Jest 23. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Sprzeciw wobec planowanej budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic. W Myszkowie odbyło się spotkanie pod hasłem "Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior".
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiło o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wtedy Sejm. Jak mówi szef komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wniosek prokuratury został rozszerzony o nowe zarzuty i trzeba jeszcze raz zająć się sprawą.
2: Poseł Król ma uchylony immunitet w zakresie zarzutów, które mu przedstawiano wcześniej. W lipcu była decyzja Sejmu. Prokuratura przedstawia kolejne zarzuty. Czasami się o tym zapomina, że immunitet uchyla się w zakresie konkretnego zarzutu. Nie w ogóle, że oto teraz można o wszystko, tylko prokurator wnioskuje o uchylenie immunitetu w zakresie jakiegoś konkretnego.

0: tego zarzutu i tylko w takim można uchylić. Jeżeli pojawiają się nowe zarzuty w stosunku do posła senatora, musi być kolejny wniosek i musi być kolejna decyzja.
1: Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany o 1:00 w nocy, a głosowanie zaplanowano na piątek. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygląda się sprawie, dodał. Awarię urządzeń na stacji Katowice usunięto po 8 godzinach od jej zaistnienia.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Sprzeciw wobec planowanej przez prywatnego inwestora budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic Marcin Krupa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że obiekt nie wpisuje się w charakter otoczenia i nie powinien pogarszać jakości życia mieszkańców. Stanowisko włodarza miasta jest m.in. konsekwencją opinii lokalnej społeczności przedstawionej podczas spotkania z lokatorami okolicznych bloków oraz dwóch narad zorganizowanych przez inwestora. Zdaniem prezydenta nowe przedsięwzięcia urbanistyczne nie mogą powstawać w oderwaniu od istniejącej tkanki miejskiej. Manipulacja, wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania czy podszywanie się pod ważną osobę – to podstawowe czynniki, po których poznać można działanie oszustów okradających seniorów. Tak mówił w Myszkowie Marcel Szcześniak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zorganizowano tam spotkanie pod hasłem „Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior”.
3: Chcemy przestrzegać seniorów, żeby patrzyli na to dużo szerzej, żeby nie patrzyli tylko, że to jest legenda na policjanta, na wnuczka czy na pracownika banku. Tak naprawdę ten cyberprzestępca w tych oszustwach może podszyć się pod dowolną postać. To przede wszystkim mówimy, żeby nie patrzeć tymi schematami.
1: W ubiegłym roku przez internet oszuści wyłudzili od seniorów 150 milionów złotych. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Jest zielone światło na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Łukasza Mejzy. Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu polityka. Wniosek w tej sprawie do marszałka Sejmu skierował prokurator generalny Waldemar Żurek. Prowadzone postępowanie dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy realizacji szkoleń e-learningowych, a chodzi o oszustwo, wyłudzenie unijnych środków i poświadczenie nieprawdy w dokumentach.
1: Prokuratura twierdzi, że poseł Mejza nielegalnie z własnej kieszeni opłacił wkład własny uczestników szkoleń finansowanych z unijnych pieniędzy. Z tego powodu Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze nieprawidłowo wydała ponad 600 tysięcy złotych i sama straciła prawie 50 tysięcy.
2: Artur Karczmarczyk, Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Chodzi o przedłożenie nieprawdziwych dokumentów, w których znajdowały się środki niekwalifikowane, w związku z tym nienależne firmie szkoleniowej pana Łukasza Mejzy.
3: Ja przypominam, że ja byłem tylko właścicielem firmy, która przeprowadzała szkolenia, a nie ubiegała się o dotacje.
1: Posłowi Mejzie może grozić do 8 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Wojsko zbuduje schrony i miejsca schronienia na przejściach granicznych. Z taką prośbą zwróciła się Straż Graniczna po tym, jak w niedzielę rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niespełna kilometry od przejścia w Dorohusku. Zabezpieczenia mają przede wszystkim chronić życie i zdrowie funkcjonariuszy Straży Granicznej, wyjaśnia wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: W przypadku ewentualnego zagrożenia czy uderzenia, granica państwa i tak musi być chroniona. Czyli strażnicy graniczni są na tej pierwszej linii i w pierwszej kolejności właśnie ich życie i zdrowie musimy zabezpieczyć. No bo procedura jest jasna. Przejścia są ewakuowane z dużym wyprzedzeniem, ale to nie znaczy, że na posterunku nie ma nikogo. Tam są strażnicy Straży Granicznej i o nich musimy zadbać.
0: Polski rząd ocenia, że Rosjanie zwiększają skalę ataków na zachodzie Ukrainy, a w najbliższym czasie będą dążyli do sparaliżowania przejść granicznych między Ukrainą a Polską. W aktualnościach teraz uspokajamy. W Polsce nie zabraknie paliwa. Orlen podpisał kontrakt na nowe dostawy ropy m.in. z Azerbejdżanu, Kazachstanu, Algierii czy Wielkiej Brytanii. To nie zatrzyma wzrostu cen na stacjach przynajmniej do czasu, kiedy Donald Trump nie podejmie decyzji o zakończeniu wojny z Iranem, uważa ekonomista Piotr Kuczyński.
5: Jeżeli to będzie się tak rozwijało, jak się na razie rozwija i Donald Trump się nie wycofa, jeżeli go rynki nie zmuszą, on naprawdę, prezydent Trump naprawdę patrzy na to, co się dzieje na rynkach, na cenę ropy, na rentowność obligacji. Wtedy zobaczymy gwałtowne spadki ceny ropy i to jest chyba w zasadzie jedyna nadzieja.
0: Rząd chce ponownie wprowadzić program CPN, ale do tego potrzeba pieniędzy. Ma je zapewnić dodatkowy podatek od nadmiarowych zysków nałożony na koncerny paliwowe. Ustawa w tej sprawie ma przejść ekspresową ścieżkę. Dziś odbędzie się drugie czytanie w Sejmie, a w piątek głosowanie.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Francja, gdzie upał niestety zebrał śmiertelne żniwo. Wysoka temperatura przyczyniła się do prawie 8 tysięcy nadmiarowych zgonów, wynika ze wstępnych danych francuskich władz sanitarnych.
7: Francuska Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że zdecydowana większość zgonów dotyczy osób powyżej 75 roku życia. Dane pokazują, że osoby te często umierały w swoich mieszkaniach, zwłaszcza w dużych miastach. W szpitalach i domach seniora śmiertelność była natomiast niższa. Tragiczny bilans upału we Francji może się jeszcze zwiększyć, ponieważ statystyki nie zostały ostatecznie skonsolidowane. Na razie zgromadzono dane do końca trzeciej fali upałów, która nawiedziła kraj tego lata i trwała do 20 sierpnia. Tymczasem ostatnie tygodnie wakacje oraz początek września również były rekordowo gorące, dlatego liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec dobra informacja dla fanów tenisa. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolahite 6-4, 6-3. W ćwierćfinale Fręch zmierzy się z lepszą z pary Jović-Sonmez. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy możliwe opady deszczu w całej Polsce, na termometrach przeważnie kilkanaście stopni. W ciągu dnia także sporo chmur, rozpogodzenia głównie w zachodniej części kraju, a poza tym przelotne opady deszczu, miejscami też burze. Temperatura maksymalna na czwartek od 16 do 19 stopni w większości regionów. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa znad Finlandii, krajów bałtyckich i Polski przemieszcza się na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni właśnie. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, w dzień możliwa burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, w dzień możliwa burza. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz, w dzień możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy i Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Sprzeciw wobec planowanej budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic. W Myszkowie odbyło się spotkanie pod hasłem "Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior".
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiło o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wtedy Sejm. Jak mówi szef komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wniosek prokuratury został rozszerzony o nowe zarzuty i trzeba jeszcze raz zająć się sprawą.
2: Poseł Król ma uchylony immunitet w zakresie zarzutów, które mu przedstawiano wcześniej. W lipcu była decyzja Sejmu. Prokuratura przedstawia kolejne zarzuty. Czasami się o tym zapomina, że immunitet uchyla się w zakresie konkretnego zarzutu. Nie w ogóle, że oto teraz można o wszystko, tylko prokurator wnioskuje o uchylenie immunitetu w zakresie jakiegoś konkretnego zarzutu i tylko w takim można uchylić. Jeżeli pojawiają się nowe zarzuty w stosunku do posła senatora, musi być kolejny wniosek i musi być kolejna decyzja.
0: Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany o 1 w nocy, a głosowanie zaplanowano na piątek. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygląda się sprawie, dodał. Awarię urządzeń na stacji Katowice usunięto po 8 godzinach od jej zaistnienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sprzeciw wobec planowanej przez prywatnego inwestora budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic Marcin Krupa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że obiekt nie wpisuje się w charakter otoczenia i nie powinien pogarszać jakości życia mieszkańców. Stanowisko włodarza miasta jest między innymi konsekwencją opinii lokalnej społeczności przedstawionej podczas spotkania z lokatorami okolicznych bloków oraz dwóch narad zorganizowanych przez inwestora. Zdaniem prezydenta nowe przedsięwzięcia urbanistyczne nie mogą powstawać w oderwaniu od istniejącej tkanki.

0: mieszkanki miejskiej. Manipulacja, wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania czy podszywanie się pod ważną osobę – to podstawowe czynniki, po których poznać można działanie oszustów okradających seniorów. Tak mówił w Myszkowie Marcel Szcześniak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zorganizowano tam spotkanie pod hasłem „Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior”.
1: Chcemy przestrzegać seniorów, żeby patrzyli na to dużo szerzej, żeby nie patrzyli tylko, że to jest legenda na policjanta, na wnuczka czy na pracownika banku. Tak naprawdę ten cyberprzestępca w tych oszustwach może podszyć się pod dowolną postać. To przede wszystkim mówimy, żeby nie patrzeć tymi schematami.
0: W ubiegłym roku przez internet oszuści wyłudzili od seniorów 150 milionów złotych. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rosyjskie siły uderzyły w wielopiętrowy budynek mieszkalny w Odessie, poinformował szef administracji miasta Serhii Łysak. Moskwa kontynuuje też ataki na połączenia transportowe i infrastrukturę Ukrainy. Wczoraj 5 osób zginęło, a co najmniej 7 zostało rannych w wyniku rosyjskiego uderzenia dronowego na autobus w okolicach Nikopola w obwodzie Dniepropetrowskim. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o zwolnieniu dyscyplinarnym kluczowych członków dawnych władz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w tym byłego rektora uczelni Michała Sopińskiego i pełniącego obowiązki rektora komendanta doktora Sławomira Cudaka. Piotr Gąciorek ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia ocenia, że Michał Sopiński zawdzięczał stanowisko rektora koneksjom politycznym, a nie pozycji w świecie nauki.
1: Została podjęta decyzja administracyjna przez naczelny organ administracji ministra sprawiedliwości. Tu nie ma toku instancyjnego takiego klasycznego, czyli można wystąpić, strona może wystąpić o ponowne rozpoznanie sprawy przez ministra. To nastąpiło i rzeczywiście jest droga sądowa od każdej decyzji administracyjnej. Pan odwołany rektor też ma drogę do sądu administracyjnego, ale samo wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. On musiałby wystąpić do sądu z wnioskiem o wstrzymanie, a sąd musiał się do tego wniosku przychylić. Więc to, że on nie jest rektorem, to jest zupełnie oczywiste.
0: Akademię Wymiaru Sprawiedliwości powołano w 2018 roku. Jej głównym celem jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych służb. A teraz ostrzeżenie przed wyjątkowo atrakcyjnymi ofertami pracy w mediach społecznościowych. To mogą być zlecenia pracy dla obcych służb, wyjaśnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jeśli wynagrodzenie jest bardzo wysokie, a praca dotyczy robienia zdjęć, powinniśmy być zaniepokojeni, mówi Jacek Dobrzyński.
2: Taka oferta pracy, niby fotografa, już może być werbunkiem na działalność obcych służb, służb rosyjskich. Dlatego po prostu zachowajmy czujność i nie ma łatwego zarobku, nie ma łatwej pracy za duże pieniądze. To jest, powinien być pierwszy sygnał, że coś jest w tym momencie nie tak.
0: Dlatego służby apelują o zgłaszanie wszystkich podejrzanych zachowań lub zmian w otoczeniu, zwłaszcza w pobliżu infrastruktury strategicznej, obiektów wojskowych, zakładów energetycznych czy torów kolejowych.
3: To są aktualności jedynki.
0: Unijne kraje zgadzają się na złagodzenie regulacji środowiskowych, czyli na dodatkową pulę uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji na podstawie zużytego ciepła i paliwa. Skorzystać ma polski przemysł, a prace będą pilne. Poprowadzi je Adam Jarubas z PSL-u.
4: Koszty uprawnień do emisji CO2 znacząco wzrosły w ostatnich latach, więc to jest bardzo duże obciążenie dla przemysłów energochłonnych, dla ciepłownictwa, energetyki, więc w tym wypadku mamy wyjście naprzeciw oczekiwaniom przemysłu.
0: Negocjacje dotyczą ponad 110 milionów dodatkowych uprawnień do emisji CO2. Szczepienia przeciw HPV powinny być bezpłatne od 21 do 23 roku życia, uważa główny inspektor sanitarny. Obecnie z zalecanych darmowych szczepień mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 9 do 18 lat. Dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że ważne jest, aby ze szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego mogli skorzystać młodzi dorośli, których wcześniej nie zaszczepili rodzice.
5: Rozszerzenie tego dostępu do bezpłatnych szczepionek o te 3 do 5 lat, kiedy już możemy sami podjąć decyzję o szczepieniu, którzy nawet postulują do 23 roku życia, byłoby kluczowe, dlatego że spotykamy się w tej chwili często z taką sytuacją, gdzie dziecko deklaruje, żeby się chciało zaszczepić, ale rodzice nie wyrażają zgody.
0: Przypomnijmy, bezpłatne zalecane szczepienia przeciw HPV obowiązują od połowy 2023 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Opady deszczu w nocy możliwe w całym kraju, utrzymają się też w ciągu dnia. Czwartek przyniesie rozpogodzenia głównie w zachodniej Polsce, a deszczowi mogą też towarzyszyć burze. Na termometrach przeważnie zobaczymy od 16 do 19 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierci.

lesie oczywiście, w parku, w sklepie, na przystanku, oski.

i mówi: posłuchaj Tanka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadować

0: Jest 23. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Sprzeciw wobec planowanej budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic. W Myszkowie odbyło się spotkanie pod hasłem "Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior".
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiło o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Taką samą decyzję podjął wtedy Sejm. Jak mówi szef komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wniosek prokuratury został rozszerzony o nowe zarzuty i trzeba jeszcze raz zająć się sprawą.
2: Poseł Król ma uchylony immunitet w zakresie zarzutów, które mu przedstawiano wcześniej. W lipcu była decyzja Sejmu. Prokuratura przedstawia kolejne zarzuty. Czasami się o tym zapomina, że immunitet uchyla się w zakresie konkretnego zarzutu. Nie w ogóle, że oto teraz można o wszystko, tylko prokurator wnioskuje o uchylenie immunitetu w zakresie jakiegoś konkretnego zarzutu i tylko w taki można uchylić. Jeżeli pojawiają się nowe zarzuty w stosunku do posła senatora, musi być kolejny wniosek i musi być kolejna decyzja.
0: Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany o 1 w nocy, a głosowanie zaplanowano na piątek. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygląda się sprawie, dodał. Awarię urządzeń na stacji Katowice usunięto po 8 godzinach od jej zaistnienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sprzeciw wobec planowanej przez prywatnego inwestora budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic Marcin Krupa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że obiekt nie wpisuje się w charakter otoczenia i nie powinien pogarszać jakości życia mieszkańców. Stanowisko włodarza miasta jest m.in. konsekwencją opinii lokalnej społeczności przedstawionej podczas spotkania z lokatorami okolicznych bloków oraz dwóch narad zorganizowanych przez inwestora. Zdaniem prezydenta nowe przedsięwzięcia urbanistyczne nie mogą powstawać w oderwaniu od istniejącej tkanki miejskiej. Manipulacja, wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania czy podszywanie się pod ważną osobę. To podstawowe czynniki, po których poznać można działanie oszustów okradających seniorów. Tak mówił w Myszkowie Marcel Szcześniak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zorganizowano tam spotkanie pod hasłem "Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior".
3: Chcemy przestrzegać seniorów, żeby patrzyli na to dużo szerzej, żeby nie patrzyli tylko, że to jest legenda na policjanta, na wnuczka czy na pracownika banku. Tak naprawdę ten cyberprzestępca w tych oszustwach może podszyć się pod dowolną postać. To przede wszystkim mówimy, żeby nie patrzeć tymi schematami.
0: W ubiegłym roku przez internet oszuści wyłudzili od seniorów 150 milionów złotych. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trwa wzmacnianie przejść granicznych z Ukrainą. Ma to związek z niedawnym atakiem rosyjskiego drona na ukraińskim terytorium w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia z Polską.
1: Do budowy wzmocnionej infrastruktury na przejściach granicznych wysłany został 18 pułk saperów. Pracę rozpoczął od Dorohuska. To w pobliżu tego przejścia koło ukraińskiego Jagodzina. W niedzielę Rosjanie uderzyli dronami odrzutowymi.
2: Dwa posterunki, jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym z przejścia granicznego. Jeżeli będzie zagrożenie na przykład atakiem z powietrza, pełniący służbę funkcjonariusz w tym miejscu, będzie mógł do takiego strzeżonego posterunku się schować.
1: Wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej. Schrony to posterunki systemu HASK.

0: Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę. Podobne schrony mają powstać na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Rekomendacje Rady Przyszłości dla rządu będą w najbliższych miesiącach analizowane. Na czele gremium stoi minister finansów, a w jego skład wchodzą też eksperci z różnych dziedzin. Proponowane przez Radę rozwiązania dotyczą suwerenności technologicznej, zarządzania danymi rynku finansowego, efektywnego wykorzystywania środków na badania i rozwój, a także bezpieczeństwa w sieci. To odważne i daleko idące pomysły i idee, znacznie bardziej innowacyjne od tych powstających w większości resortów, zapewnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Trochę tutaj wzorujemy się na tym, jak zadziałał proces deregulacji, gdy te idee przygotowane przez zespół sprawdzamy, propozycje deregulacyjne były konfrontowane z konkretnymi ministerstwami i tutaj również w najbliższych tygodniach, miesiącach eksperci z Rady Przyszłości będą spotykać się z przedstawicielami instytucji rozwoju, ale także konkretnych ministerstw, aby o tych propozycjach rozmawiać.
1: Minister podkreślił, że proponowane rozwiązania mają wspierać polską gospodarkę, by rozwijała się równie szybko jak do tej pory. Obecnie Polska ma jedną z najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej, o czym przypomniał Andrzej Domański. I dodał, że jesteśmy na 6. miejscu we wspólnocie. A w aktualnościach przenosimy się za ocean. Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę przewidującą zaostrzenie sankcji i ceł wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Za przyjęciem ustawy głosowało 262 kongresmenów, przeciw było 159. Przepisy trafią teraz na biurko prezydenta. Sankcje obejmą rosyjski sektor energetyczny i obronny oraz tzw. flotę cieni, czyli tankowców wykorzystywanych do omijania ograniczeń. Donald Trump otrzyma też możliwość nakładania wysokich ceł na Chiny, Indie i inne państwa kupujące rosyjską ropę, a także rozszerzenia sankcji na Iran. Inicjatorem projektu był zmarły w lipcu senator Lindsey Graham.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich niepokojące informacje z Włoch. Prawie 3 miliony Włoszek doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej przed ukończeniem 16 roku życia. Wynika z najnowszych danych włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT.
4: Badanie pokazuje, że co mniej więcej siódma Włoszka doświadczyła przemocy w dzieciństwie. W przypadku przemocy seksualnej było to ponad 8% kobiet. W większości przypadków sprawcami byli członkowie rodziny. Ponad połowa kobiet, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, nikomu o niej nie powiedziała. Badanie pokazuje też związek między przemocą w dzieciństwie a tą, której kobiety doświadczają później. W dorosłym życiu przemocy fizycznej lub seksualnej doświadczyła około 1/3 kobiet, które nie były ofiarami jako dzieci. Wśród tych, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, było to już ponad 57%. Jednocześnie w porównaniu z poprzednim badaniem odnotowano spadek przemocy seksualnej doświadczanej przed 16 rokiem życia z 10,5% w 2014 roku do niecałych 8% w najnowszym badaniu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Na koniec powracamy do kraju. Jelenie w teatrach rozpoczęły rykowisko. Samce, wydając charakterystyczne odgłosy, przywołują swoje partnerki. Tatrzański Park Narodowy co roku w tym okresie dostaje wiele zgłoszeń od przerażonych turystów słyszących w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Niektórzy wciąż mylą godowe odgłosy jeleni z rykiem niedźwiedzia, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
5: Tutaj w okolicy Włosienicy, w Dolinie Rybiego Potoku już to rykowisko było słyszane, także zdecydowanie rozpoczął się okres jesieni. Ostrzegania, uświadamiania turystów, że jednak to nie jest niedźwiedź, tylko jest to okres godowy jeleni.
1: W Tatrach żyje około 300 jeleni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc deszczowa z kilkunastostopniową temperaturą w większości regionów. Popada też w ciągu dnia. Na rozpogodzenia i przejaśnienia mogą liczyć przede wszystkim mieszkańcy zachodniej Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 19 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

Na ulicach, na balkonach, wszędzie 8 gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzinę i tradycję. Jak tradycja trochę inna, to zawsze macie minę.

0: Jest 23. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Sprzeciw wobec planowanej budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic. W Myszkowie odbyło się spotkanie pod hasłem "Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior".
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Jest zgoda Komisji Regulaminowej na uchylenie immunitetu posła Wojciecha Króla. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnosiło o to Prokuratura Europejska w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To drugi wniosek w sprawie posła Króla. W lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu.

0: zarzutów i tylko w taki można uchylić. Jeżeli pojawiają się nowe zarzuty w stosunku do posła senatora, musi być kolejny wniosek i musi być kolejna decyzja.
1: Wniosek Prokuratury Europejskiej będzie rozpatrywany o 1:00 w nocy, a głosowanie zaplanowano na piątek. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie. Tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pytano o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygląda się sprawie, dodał. Awarię urządzeń na stacji Katowice usunięto po 8 godzinach od jej zaistnienia.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Sprzeciw wobec planowanej przez prywatnego inwestora budowy 130-metrowego wieżowca przy ulicy Chorzowskiej 1 wyraził prezydent Katowic Marcin Krupa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że obiekt nie wpisuje się w charakter otoczenia i nie powinien pogarszać jakości życia mieszkańców. Stanowisko włodarza miasta jest m.in. konsekwencją opinii lokalnej społeczności przedstawionej podczas spotkania z lokatorami okolicznych bloków oraz dwóch narad zorganizowanych przez inwestora. Zdaniem prezydenta nowe przedsięwzięcia urbanistyczne nie mogą powstawać w oderwaniu od istniejącej tkanki miejskiej. Manipulacja, wywieranie presji czasowej, zdobywanie zaufania czy podszywanie się pod ważną osobę – to podstawowe czynniki, po których poznać można działanie oszustów okradających seniorów. Tak mówił w Myszkowie Marcel Szcześniak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zorganizowano tam spotkanie pod hasłem „Poczuj się bezpiecznie, świadomy senior, bezpieczny senior”.
3: Chcemy przestrzegać seniorów, żeby patrzyli na to dużo szerzej, żeby nie patrzyli tylko, że to jest legenda na policjanta, na wnuczka czy na pracownika banku. Tak naprawdę ten cyberprzestępca w tych oszustwach może podszyć się pod dowolną postać. To przede wszystkim mówimy, żeby nie patrzeć tymi schematami.
1: W ubiegłym roku przez internet oszuści wyłudzili od seniorów 150 milionów złotych. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura około 13 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 13 osób zostało rannych w rosyjskich nocnych atakach na Kijów oraz położoną nad Morzem Czarnym Odessę, informują lokalne władze. W stolicy Ukrainy poszkodowanych zostało 10 osób. Odłamki spadły nie tylko na budynki mieszkalne, ale też na tereny magazynowe i w pobliżu stacji benzynowej. W Odessie ranne zostały 3 osoby, w tym dziecko. Rosyjskie uderzenie uszkodziło tam 19-piętrowy budynek mieszkalny. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi do siebie Macieja Berka, dopóki ten nie udokumentuje 10-letniej pracy na stanowisku radcy prawnego. Były minister został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Maciej Berek zapowiedział w TVP Info, że zwróci się do prezydenta z jasnym stanowiskiem prawnym, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Dodał, że liczy na taką możliwość w formie, miejscu i czasie wyznaczonych przez Karola Nawrockiego.
1: Rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz powiedział, że w sprawie Macieja Berka przede wszystkim należy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów formalnych. Chodzi o to, czy były minister wykonywał przez 10 lat zawód radcy prawnego.
2: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, no musi być krystalicznie czystym.
1: Maciej Berek powiedział w TVP Info, że złożenie ślubowania jest jego obowiązkiem, a brak ślubowania może być odczytywany jako zrzeczenie się urzędu.
3: Każdy sędzia ma obowiązek złożenia ślubowania. Przepisy ustawy powiedziały, że to ślubowanie składa się wobec prezydenta, ale prezydent nie jest tu podmiotem, organem, który przyjmuje albo odmawia przyjęcia.
1: Maciej Berek poinformował, że skieruje do prezydenta pismo, w którym wyjaśni wątpliwości dotyczące jego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył przy tym, że prezydent nie posiada formalnych kompetencji do sprawdzenia, czy wybór sędziego Trybunału był prawidłowy, czy też nie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Co najmniej kilka dni niektórzy mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego będą pozbawieni dostępu do ciepłej wody. Powodem awaria sieci ciepłowniczej.
4: O tym, jakie ulice między innymi są pozbawione ciepłej wody, mówi prezes Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rafał Cybulski.
5: To wynika z awarii ciepłociągu i dotyczy bloków zlokalizowanych na ulicy Zgierskiej numery parzyste przy ulicy Narutowicza, przy ulicy Sucharskiego i przy ulicy

0: Kopernika.
1: Brak ciepłej wody będzie doskwierać mieszkańcom najpóźniej do najbliższej niedzieli 20 września. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: To są aktualności jedynki.
3: Przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w krajowym systemie e-faktur do końca przyszłego roku. Ministerstwo Finansów o rok przedłużyło pierwotny termin. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
4: Rozwiązanie odpowiada na postulaty przedsiębiorców, organizacji branżowych i ekspertów podatkowych i ma ułatwić bezpieczne wdrożenie systemu, zwłaszcza najmniejszym firmom, które od 1 stycznia 2027 roku zostaną objęte obowiązkowym KSeF.
3: Krajowy system e-faktur ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i umożliwienie szybkiego kontrolowania wystawionych faktur. Dzięki temu rocznie budżet państwa ma zyskiwać nawet do 2 miliardów złotych. Na koniec Stany Zjednoczone i zwrot do biblioteki po, uwaga, 132 latach, a chodzi o czasopismo wypożyczone w stanie New Hampshire.
5: 84-letni John Hanson odwiedził niedawno bibliotekę publiczną w miejscowości Concord, by oddać zachowany w stosunkowo dobrym stanie egzemplarz miesięcznika ilustrowanego The Century z września 1894 roku. Teoretycznie Hansonowi groziła grzywna w wysokości $12,055 za 48 220 dni zwłoki w zwrocie. Jednak w momencie, gdy oddał egzemplarz, bibliotece obowiązywało zawieszenie naliczenia kar, dzięki czemu opłaty za przetrzymanie zostały anulowane. Czasopismo to ewidentnie stanowi własność biblioteki publicznej w Concord. Świadczy o tym wklejka z nazwą placówki oraz przypomnieniem dla czytelników, że egzemplarz można wypożyczyć na tydzień. Hanson, rodowity mieszkaniec Concord, poinformował, że po raz pierwszy natknął się na to czasopismo w 1966 roku podczas przeprowadzki. Nie wiedział wówczas i do dziś nie wie, w jaki sposób weszło ono w jego posiadanie. Czasopismo to było typowe dla swojej epoki i zawierało różnorodne teksty, w tym poezji, eseje oraz wiadomości. Jednym z aktualnych tematów poruszonych w tym wydaniu, który przykuł uwagę, była kwestia powstania placów zabaw przy miejskich szkołach publicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Aura raczej dziś nie zachęci do wizyty w bibliotece. W całej Polsce możliwe opady deszczu, lokalnie też burze z rozpogodzeniami, głównie na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. I do my makeup in somebody else's car.

0: to już czwartek. Woda z wodociągu Kamieńszczyzna w gminie Popów nie nadaje się do spożycia. Dwóch chłopców otrzymało w Katowicach terapię genową przeciwko rdzeniowemu zanikowi mięśni. Posłanka PiS-u Maria Kurowska opuściła Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Woda z wodociągu Kamieńszczyzna w gminie Popów nie nadaje się do spożycia. Jak poinformował sanepid w Kłobucku, w wodzie dostarczonej do miejscowości Kamieńszczyzna, Zawady i Rębielice Królewskie wykryto bakterie kałowe. Wody z kranu nie wolno tam wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, płukania warzyw i owoców, do mycia kąpieli, mycia zębów czy przemywania otwartych ran. Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Spożycie zanieczyszczonej wody może być przyczyną zatrucia pokarmowego, a woda zdatna do spożycia dostarczana jest mieszkańcom przez służby gminne. Dwóch chłopców otrzymało terapię genową przeciwko rdzeniowemu zanikowi mięśni. Dzieci były leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Wadliwe geny wykryto w czasie badań przesiewowych. Chłopcy to dwaj z trojaczków, ich siostra jest zdrowa. Jak mówi Wojciech Gumułka, rzecznik szpitala, leczenie rozpoczęto bardzo wcześnie.

0: sieci strojaczków. Ruszyły zapisy do tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu Fujifilm Moment Street Photo Awards. Adresowane jest do fotografów profesjonalnych i amatorów działających w gatunku fotografii ulicznej. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca października, ogłoszenie wyników w grudniu. Organizatorami konkursu są Muzeum Częstochowskie, Urząd Miasta, Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater oraz Uniwersytet Jana Długosza.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska opuściła Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Od kilku dni polityk protestowała na uczelni przeciwko odwołaniu związanego z suwerenną Polską i Zbigniewem Ziobrą byłego rektora Michała Sopińskiego. Pani poseł zrozumiała, w co wrobili ją koledzy z PiSu i postanowiła opuścić budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, kończąc bezprawną okupację. Lepiej późno niż wcale, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szanowni Państwo, wymusili na mnie opuszczenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, odcinając mi prąd. Nadal kontynuuję głodówkę, napisała z kolei Maria Kurowska. O pogodzie jeszcze. Do rana zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura około 13 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 13 osób zostało rannych w rosyjskich nocnych atakach na Kijów rozpołożoną nad Morzem Czarnym Odessę, informują lokalne władze. W stolicy Ukrainy poszkodowanych zostało 10 osób. Odłamki spadły nie tylko na budynki mieszkalne, ale też na tereny magazynowe i w pobliżu stacji benzynowej. W Odessie ranne zostały 3 osoby, w tym dziecko. Rosyjskie uderzenie uszkodziło tam 19-piętrowy budynek mieszkalny. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi do siebie Macieja Berka, dopóki ten nie udokumentuje 10-letniej pracy na stanowisku radcy prawnego. Były minister został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Maciej Berek zapowiedział w TVP Info, że zwróci się do prezydenta z jasnym stanowiskiem prawnym, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Dodał, że liczy na taką możliwość w formie, miejscu i czasie wyznaczonych przez Karola Nawrockiego.
4: Rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz powiedział, że w sprawie Macieja Berka przede wszystkim należy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów formalnych. Chodzi o to, czy były minister wykonywał przez 10 lat zawód radcy prawnego.
5: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, no musi być krystalicznie czystym.
4: Maciej Berek powiedział w TVP Info, że złożenie ślubowania jest jego obowiązkiem, a brak ślubowania może być odczytywany jako zrzeczenie się urzędu.
6: Każdy sędzia ma obowiązek złożenia ślubowania. Przepisy ustawy powiedziały, że to ślubowanie składa się wobec prezydenta, ale prezydent nie jest tu podmiotem, organem, który przyjmuje albo odmawia przyjęcia.
4: Maciej Berek poinformował, że skieruje do prezydenta pismo, w którym wyjaśni wątpliwości dotyczące jego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył przy tym, że prezydent nie posiada formalnych kompetencji do sprawdzenia, czy wybór sędziego Trybunału był prawidłowy, czy też nie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Co najmniej kilka dni niektórzy mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego będą pozbawieni dostępu do ciepłej wody. Powodem awaria sieci ciepłowniczej.
7: O tym, jakie ulice między innymi są pozbawione ciepłej wody, mówi prezes Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rafał Cybulski.
8: To wynika z awarii ciepłociągu i dotyczy bloków zlokalizowanych na ulicy Zgierskiej numery parzyste przy ulicy Narutowicza, przy ulicy Sucharskiego i przy ulicy Kopernika.
7: Brak ciepłej wody będzie doskwierać mieszkańcom najpóźniej do najbliższej niedzieli 20 września. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: To są aktualności jedynki.
3: Przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w krajowym systemie e-faktur do końca przyszłego roku. Ministerstwo Finansów o rok przedłużyło pierwotny termin. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
9: Rozwiązanie odpowiada na postulaty przedsiębiorców, organizacji branżowych i ekspertów podatkowych i ma ułatwić bezpieczne wdrożenie systemu, zwłaszcza najmniejszym firmom, które od 1 stycznia 2027 roku zostaną objęte obowiązkowym KSeF.
3: Krajowy system e-faktur ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i umożliwienie szybkiego kontrolowania wystawionych faktur. Dzięki temu rocznie budżet państwa ma zyskiwać nawet do 2 miliardów złotych. Na koniec Stany Zjednoczone i zwrot do biblioteki po, uwaga, 132 latach. A chodzi o czasopismo wypożyczone w

0: stanie New Hampshire.
1: 84-letni John Hanson odwiedził niedawno bibliotekę publiczną miejscowości Concord, by oddać zachowany w stosunkowo dobrym stanie egzemplarz miesięcznika ilustrowanego The Century z września 1894 roku. Teoretycznie Hansonowi groziła grzywna w wysokości 12 055 dolarów za 48 220 dni zwłoki w zwrocie. Jednak w momencie, gdy oddał egzemplarz, bibliotece obowiązywało zawieszenie naliczenia kar, dzięki czemu opłaty za przetrzymanie zostały anulowane. Czasopismo to ewidentnie stanowi własność biblioteki publicznej w Concord. Świadczy o tym wklejka z nazwą placówki oraz przypomnieniem dla czytelników, że egzemplarz można wypożyczyć na tydzień. Hanson, rodowity mieszkaniec Concord, poinformował, że po raz pierwszy natknął się na to czasopismo w 1966 roku podczas przeprowadzki. Nie wiedział wówczas i do dziś nie wie, w jaki sposób weszło ono w jego posiadanie. Czasopismo to było typowe dla swojej epoki i zawierało różnorodne teksty, w tym poezji, eseje oraz wiadomości. Jednym z aktualnych tematów poruszonych w tym wydaniu, który przykuł uwagę, była kwestia powstania placów zabaw przy miejskich szkołach publicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Aura raczej dziś nie zachęci do wizyty w bibliotece. W całej Polsce możliwe opady deszczu, lokalnie też burze z rozpogodzeniami, głównie na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: mając maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej dupie, czy w kieszeni?
1: Chciałbyś pogadać, to plączesz im język i chuj z tym, ważne, że są piękni i lż.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Pierwszego grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem wpierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: myślę. Tu Radio Dźwięk.
1: Starczy poczekać, słońce i wróci. Babie lato będzie. Na razie Autoradio w Radiu Katowice, Anna Iśkiewicz.
2: Witam Państwa. No, warunki jazdy nie są niestety najlepsze, bo w wielu miejscach padał deszcz albo pada deszcz. Drogi są w każdym razie mokre. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali 11 zdarzeń drogowych. Z ostatnich mamy 2. W Dąbrowie, nie w Dąbrowie, na drodze krajowej nr 78 w Nieborowicach. Tutaj samochód osobowy zderzył się z busem. I w Mikołowie na drodze krajowej 81, czyli na Wiślance, mamy zdarzenie 3 pojazdów. Te utrudnienia na jezdni prowadzącej do Katowic, więc dojeżdżając do tego miejsca noga z gazu. Droga krajowa nr 86, odcinek Sosnowiec-Czelać. Tutaj prace związane z budową ekranów akustycznych. Te prace potrwają do końca grudnia tego roku. Są ograniczenia prędkości. Od dziś od 8 do 15 roboty drogowe także na drodze S1 planowane są w Mysłowicach na 550 km. Na odcinku 100 metrów wymiana uszkodzonych barier energochłonnych na łącznicy węzła Brzezinka w kierunku Pyrzowic. Częściowo zajęty będzie lewa strona jezdni i będzie ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Oczywiście będziemy o tym Państwu przypominać w ciągu dnia. A teraz przypomnę numer naszego telefonu, bo być może się przyda. 691-400-400. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
1: I kolejne Autoradio tuż przed 7. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
1: Teraz
4: tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Katowice, Karolina Michalik.
5: Sejmowa Komisja Regulaminowa rekomenduje wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Poinformował o tym wieczorem w Sejmie sprawozdawca Komisji Łukasz Osmalak. Wojciech Król nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. Głosowanie ma się odbyć jutro. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która też przygląda się sprawie. Wskutek wczorajszej awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany między 3 a 5. Usuwanie awarii trwało 8 godzin. Sosnowieccy policjanci poszukują kierowcy ciemnego Fiata, który wczoraj nad ranem potrącił kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Grota Roweckiego. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia w kierunku ulicy Orlej, a ranna piesza została przetransportowana do szpitala. Funkcjonariusze apelują do świadków w wypadku o kontakt oraz do kierowców przejeżdżających tą trasą o sprawdzenie nagrań z wideorejestratorów. Na terenach wystawowych pod Szyndzielnią odbywają się międzynarodowe energetyczne targi bielskie. Ponad 500 wystawców z całego świata prezentuje różne urządzenia i technologie związane z energetyką, elektrycznością, komunikacją, budownictwem oraz informatyką. Dziś trzeci dzień wydarzenia. Targi będą czynne od 9 do 14.
0: Tu Radio Dźwięk.
6: Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Izabela Kuczyńska
7: i Andrzej Kocjan. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek wzywa prezydenta do przyjęcia ślubowania. Zapowiada, że przedstawi w tej sprawie jasne stanowisko prawne.
6: Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości żegna się z uczelnią. Michał Sopiński został zwolniony dyscyplinarnie. Razem z nim 3 inne osoby.
7: Polak w świetle reflektorów na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Rafał Modrzewski i jego firma zostali wyróżnieni za innowacyjność.
6: Maciej Berek wciąż nie rozpoczął pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Wybrany przez sejmową większość sędzia nadal nie został zaprzysiężony przez prezydenta.
6: Pałac Prezydencki kolejny raz wezwał Berka do przedłożenia dokumentów potwierdzających jego działalność radcowską.
8: I będziemy konsekwentnie o to pytać. Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, no musi być krystalicznie czystym.
7: Takie stanowisko prezydenta przedstawił jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
6: A Maciej Berek zapewnił Karola Nawrockiego, że przedłożył zaświadczenie, zgodnie z którym zawód radcy prawnego wykonywał przez 17 lat.
7: W rozmowie z TVP Info powiedział, że prezydent wykracza poza swoje kompetencje.
9: Wykonywanie przeze mnie zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w jedynym miejscu, w którym może być udokumentowane, czyli w ewidencji radców prawnych, ale to nie jest problem. Problem polega na czym innym. Każdy organ władzy publicznej może tylko tyle, ile wynika z przepisów, które przyznają temu organowi określoną kompetencję. Prezydent nie ma uprawnienia do wykonywania tych czynności, które teraz próbuje wykonywać. Nie ma takiej procedury, w której prezydent mówi, a ja bym chciał coś otrzymać, bo uważam, że kontroluje działalność Sejmu.
6: Maciej Berek został wybrany przez sejmową większość na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Wczoraj powinien zacząć pełnić obowiązki sędziego.
7: Koniec kariery Michała Sapińskiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Były rektor został zwolniony dyscyplinarnie, wraz z nim trzy inne osoby.
6: Obecne władze uczelni jako powód wymieniły ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
7: Sapiński już po odwołaniu, wspierany przez polityków PiS-u, próbował dostać się do swojego gabinetu.
6: Posłanka Maria Kurowska przez kilka dni blokowała dostęp do gmachu nowemu rektorowi, a jej partyjny kolega Dariusz Matecki sforsował płot uczelni, by udzielić jej wsparcia.
7: A w sprawie ich zachowania jest śledztwo. Politycy dopuścili się czynu zabronionego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
10: Czyny z artykułu 193 kodeksu karnego nie są bardzo poważnymi przestępstwami. Są zagrożone one albo karą grzywny, albo karą ograniczenia wolności, albo karą pozbawienia wolności do jednego roku.
6: Śledczy wystąpili już do Sejmu o uchylenie immunitetów posłance Kurowskiej i posłowi Mateckiemu.
7: Rząd reaguje na rosyjskie ataki dronowe na Ukrainie. Sprzed kilku dni w pobliżu granicy z Polską na przejściu granicznym w Dorohusku powstały wzmocnione posterunki dla Straży Granicznej.
6: Pełniący służbę będą mogli tam ukryć się w razie zagrożenia z powietrza. Podobne schrony powstają też na innych przejściach. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Schrony to posterunki systemu Hasco Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę, wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej.
12: Oto dwa posterunki, jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym. Funkcjonariusz, który pewnie służył na posterunku, a więc pełni tą służbę na tak zwanym szlabanie. Jeżeli coś się dzieje, coś złego, na przykład jest zagrożenie, wtedy podnoszone są zapory, kolczatki, a funkcjonariusz przechodzi do takiego schronu, aby przeczekać zagrożenie.
11: Podobne schrony powstają także na innych przejściach z Ukrainą. Wczoraj wzmocnienie posterunków granicznych zapowiedział resort obrony. W zeszłą niedzielę doszło do ataku rosyjskich dronów odrzutowych na terenie Ukrainy w pobliżu przejścia granicznego z Polską. Z Dorohuska Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: A tej nocy Ukraina stała się ponownie celem ataków Rosjan. 13 osób zostało rannych po uderzeniach w Kijów oraz położoną nad Morzem Czarnym Odessę.
6: W stolicy Ukrainy odłamki spadły nie tylko na budynki mieszkalne, ale także na tereny magazynowe i w pobliżu stacji benzynowej.
13: To są aktualności jedynki.
7: Wielkie wyróżnienie dla Polaka na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
6: Szefowa komisji Ursula von der Leyen wymieniła Rafała Modrzewskiego i jego firmę Ice Eye w orędziu o stanie Unii.
7: Podkreśliła, że to przykład innowacyjności i europejskiego ducha przedsiębiorczości.
6: A Polak stworzył firmę Ice Eye razem z kolegą z Finlandii. Zajmuje się ona budowaniem małych satelitów do obserwacji Ziemi.
7: Rafał Modrzewski, który został zaproszony do Strasburga, mówił dziennikarzom, że produkowane satelity zapewniają bezpieczeństwo w regionie.
14: Jeżeli ktokolwiek pomyśli o tym, że chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje w jakimkolwiek miejscu na świecie, czy to w Polsce, czy za granicą, czy w Australii, w ciągu godziny mamy satelitę przelatującą nad tym miejscem. Niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia, widzimy, co się dzieje.
6: Firma ICEYE, założona w 2014 roku, wystrzeliła do tej pory 84 satelity.
7: Są częścią systemu bezpieczeństwa wojskowego i systemu ostrzegania przed katastrofami naturalnymi.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polska przegrała w Sofii z Bułgarią 2-3 w piątym ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Środkowy Bartłomiej Lemański żałował straconej szansy na zwycięstwo.
16: Na gorąco jest mi mega szkoda tego meczu i sam jestem trochę zły na to, jak się potoczyło. Bułgarzy widocznie się lepiej pokazali, gdzie dzisiaj trzeba się z tym po prostu pogodzić i wyciągnąć wnioski. Każdy mecz jest istotny, nawet jeśli teoretycznie on nie był o jakieś rozstawienie w grupie, no to mimo wszystko każdy z nas najwyżej chciał wygrać ten mecz za wszelką cenę. Atmosfera była naprawdę super, aż do tej pory mi dudni w uszach jeszcze od tej wrzawy, więc hala była wypełniona, było bardzo głośno. Myślę, że to było fajne siatkarskie wydarzenie dzisiaj. Myślę, że niewiele zabrakło i tyle.
15: W 1/8 finału rywalami podopiecznych Nikoli Grbicia będą Łotysze. Ten mecz odbędzie się także w Sofii, w sobotę lub w niedzielę. Na inaugurację zasadniczej fazy piłkarskiej Ligi Europy Jagiellonia Białystok poniosła porażkę w Pireusie. Zespół z Podlasia przegrał z Olympiakosem 1-2. Jaga prowadziła po golu Kajetana Szmyta, ale później już trafiali tylko gospodarze Gonzales i Jaremczuk. Dziś w Londynie w innym meczu tej fazy Ligi Europy Lech Poznań zmierzy się z Crystal Palace. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisistek w Guadalajarze w Meksyku. Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolehight 6-4 i 6-3 i o półfinał zmierzy się z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Iwą Jović. Hiszpan Carlos Alcaraz jest trzecim tenisistą, który zapewnił sobie występ w turnieju ATP Finals w Turynie, zaplanowanym na połowę listopada. Wcześniej pewni udziału w imprezie dla najlepszych zawodników sezonu byli już Włoch Jannik Sinner i Niemiec Aleksander Zwieriew. Alcaraz triumfował na początku roku w Australian Open, a niedawno wrócił do gry po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją nadgarstka. Wystąpił w US Open, gdzie odpadł w ćwierćfinale. Ponownie o sporcie za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda. Dzisiaj duże chmury, ale od czasu do czasu wyjrzy za nich słońce. Rozpogodzenia możliwe głównie na zachodzie kraju, okresami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie możliwe ciągłe opady deszczu. Będzie jednak ciepło. Na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 21% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale miejscami średnie.
13: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Katowice, Karolina Michalik.
2: Sejmowa Komisja Regulaminowa rekomenduje wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Poinformował o tym wieczorem w Sejmie sprawozdawca komisji Łukasz Osmalak. Wojciech Król nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. Głosowanie ma się odbyć jutro. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która też przygląda się sprawie. Wskutek wczorajszej awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany między 3 a 5. Usuwanie awarii trwało 8 godzin. Sosnowieccy policjanci poszukują kierowcy ciemnego Fiata, który wczoraj nad ranem potrącił kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Grota Roweckiego. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia w kierunku ulicy Orlej, a ranna piesza została przetransportowana do szpitala. Funkcjonariusze apelują do świadków w wypadku o kontakt oraz do kierowców przejeżdżających tą trasą o sprawdzenie nagrań z wideorejestratorów. Na terenach wystawowych pod Szyndzielnią odbywają się międzynarodowe energetyczne targi bielskie. Ponad 500 wystawców z całego świata prezentuje różne urządzenia i technologie związane z energetyką, elektrycznością, komunikacją, budownictwem oraz informatyką. Dziś trzeci dzień wydarzenia. Targi będą czynne od 9 do 14.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Feeling sick of myself.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal zwalniamy w Będzinie na drodze krajowej 86.1 w kierunku Katowic. Tu prędkość teraz nie przekracza kilkunastu kilometrów na godzinę. Wydłuża się sznur pojazdów dalej na krajowej drodze 86 przy wjeździe do Katowic od strony Będzina Sosnowca. Teraz jedziemy tu z prędkością 20 paru kilometrów, co powoduje, że do czasu przejazdu doliczamy około 10 dodatkowych minut. Na tej drodze, na odcinku Sosnowiec-Czelać, prace związane z budową ekranów akustycznych i remontami nawierzchni. Te prace prowadzone będą do końca grudnia bieżącego roku. Do jutra włącznie utrudnienia w Bieruniu na drodze krajowej nr 44 na odcinku A. Powodują je roboty drogowe związane z oznakowaniem pionowym na obwodnicy Bierunia, na tak zwanej łącznicy węzła Bieruń. Na S1 między Tychami, Mysłowicami a Dąbrową Górniczą prace przy barierach i wymianie infrastruktury. Ograniczenie prędkości do 79 km/h.
2: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach, ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Eins, zwei, drei, vier.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

zostań. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: Jest 8. Dziś w katowickim sądzie apelacyjnym ma się odbyć rozprawa odwoławcza mężczyzny skazanego za zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych. Częstochowskie Starostwo Powiatowe zaprasza do swojej siedziby, aby skorzystać tam z bezpłatnych badań.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Rozprawa odwoławcza Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka, proboszcza parafii w Kłobucku, ma się rozpocząć dziś przed katowickim sądem apelacyjnym. Wcześniej mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Duchowny zginął 13 lutego ubiegłego roku podczas napadu na plebanie. Policjanci znaleźli go w garażu. Miał skrępowane ręce, a jego usta i nos były owinięte taśmą. Sekcja zwłok wykazała, że duchowny zmarł wskutek uduszenia. Sprawca miał zaatakować księdza, gdy ten wjechał do garażu. Jak zeznał przed sądem, chciał okraść księdza, ale nie planował jego zabójstwa. Dowiedział się, że ksiądz zebrał wcześniej sporą sumę pieniędzy od wiernych, a on sam miał problemy finansowe. Liczył, że duchowny się przestraszy i odda mu pieniądze. Od wyroku odwołała się prokuratura, która domaga się dla Tomasza J. dożywocia. Zdaniem śledczych sprawca działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Tomasz J. nie był wcześniej karany. Biegli uznali, że w chwili zbrodni był poczytalny. Prezydent nie zwoła w najbliższym czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O taką naradę w związku z nasileniem agresywnej polityki Rosji apelowało od kilku dni wielu polityków. Zamiast RBN-u prezydent i jego najbliżsi współpracownicy spotkają się z wybranymi członkami rządu. Pierwsza runda takich rozmów odbędzie się dziś. Do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybiera się minister Tomasz Siemoniak, który koordynuje służby specjalne. W piątek natomiast do Pałacu Prezydenckiego zaproszono szefa MON i szefa Sztabu Generalnego.
2: Poranne spotkanie z ministrem koordynatorem to inicjatywa samego Tomasza Siemoniaka. Minister jest świeżo po wizycie w Stanach Zjednoczonych i rozmowach z szefem CIA i chce się podzielić wiedzą uzyskaną od amerykańskich służb z prezydenckim ośrodkiem, a szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki chętnie taką wiedzę przyswoi.
3: My się z panem ministrem koordynatorem regularnie widujemy i wymieniamy informacjami.
2: Jutro w południe kolejne ważne spotkanie. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na naradę w wąskim gronie szefa MON i szefa Sztabu Generalnego i będzie to okazja do ostatnich uzgodnień przed sesją plenarną ONZ, ale również czas na omówienie dalszych rozmów z administracją USA na temat stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Po weekendzie do Waszyngtonu leci w tej sprawie minister Władysław Kośniak-Kamysz.
0: A o szczegółach tych politycznych spotkań mówiła Agnieszka Drążkiewicz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Mniejsze miasta chcą być traktowane na równi z większymi. W porannej rozmowie w Radiu Katowice prezydent Świętochłowic Daniel Beger zwracał uwagę na rosnący dysonans między wpływami do miejskich budżetów. Jego zdaniem konieczna jest zmiana algorytmu wyliczania wpływów z podatków PIT i CIT. Obecny system faworyzuje duże ośrodki, podczas gdy mniejsze samorządy także potrzebują pieniędzy na rozwój infrastruktury, tereny inwestycyjne i zapewnienie odpowiednich warunków mieszkańcom. Całej rozmowy można posłuchać na stronie internetowej Radia Katowice. Powiat częstochowski z profilaktyką Twój wybór, Twoje zdrowie. To inicjatywa, którą częstochowskie starostwo wpisuje się w kampanii Ministerstwa Zdrowia. Między godziną 9 a 15 w siedzibie starostwa można skorzystać z bezpłatnych badań i spotkać się z ekspertami. Choć wrzesień jest miesiącem profilaktyki, to my organizujemy takie akcje kilka razy w roku, mówi Anna Dziewior z Zarządu Powiatu Częstochowskiego.
4: Łącznie w latach 23, 24 i 25 z bezpłatnych badań skorzystały 542 osoby. Pamiętajmy, że to nie tylko liczba, bo za tą cyfrą po prostu stoi tyle ludzi. Profilaktyka jest najtańsza i nie bójmy się, nie żyjmy tym mitem, nie pójdę, bo mi coś znajdą. Także zachęcam, żebyśmy przede wszystkim o siebie dbali.
0: W ramach kampanii

tęskni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy, byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: to nie warto.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. 33 zdarzenia drogowe od północy do chwili obecnej. Mamy kilka nowych. Doszło do nich w Jaworznie na Krakowskiej. Tu zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Jaworznie na Grunwaldzkiej także zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Tychach na Czereśniowej podobna sytuacja i w Katowicach na skrzyżowaniu Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu również zderzenie dwóch samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie zmieniła się sytuacja wjazdowa do Katowic od strony Sosnowca, bo nadal na ulicy Rozdzińskiego, czyli części Krajowej Drogi 86, zwalniamy do 20 paru kilometrów na godzinę. Tak jest na odcinku od Sosnowca praktycznie do węzła Bagienna w Katowicach, a więc do rozjazdu na centrum Katowic i na Tychy, czy w kierunku A4. W Dąbrowie Górniczej na drodze S1 na 534 kilometrze od godziny występują utrudnienia spowodowane pracami prowadzonymi na lewej stronie jednopasmowej łącznicy wyjazdowej w kierunku Pyrzowic. To właśnie ją zajmują drogowcy i tak będzie do jutra do godziny 15, o czym będziemy Państwu przypominać. Jest tu ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego?

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: Jest ósma. Dziś w katowickim sądzie apelacyjnym ma się odbyć rozprawa odwoławcza mężczyzny skazanego za zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych. Częstochowskie Starostwo Powiatowe zaprasza do swojej siedziby, aby skorzystać tam z bezpłatnych badań.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Rozprawa odwoławcza Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka, proboszcza parafii w Kłobucku, ma się rozpocząć dziś przed katowickim sądem apelacyjnym. Wcześniej mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Duchowny zginął 13 lutego ubiegłego roku podczas napadu na plebanie. Policjanci znaleźli go w garażu. Miał skrępowane ręce, a jego usta i nos były owinięte taśmą. Sekcja zwłok wykazała, że duchowny zmarł wskutek uduszenia. Sprawca miał zaatakować księdza, gdy ten wjechał do garażu. Jak zeznał przed sądem, chciał okraść księdza, ale nie planował jego zabójstwa. Dowiedział się, że ksiądz zebrał wcześniej sporą sumę pieniędzy od wiernych, a on sam miał problemy finansowe.

0: Bezpieczeństwa Narodowego wybiera się minister Tomasz Siemoniak, który koordynuje służby specjalne. W piątek natomiast do Pałacu Prezydenckiego zaproszono szefa MON i szefa Sztabu Generalnego.
1: Poranne spotkanie z ministrem koordynatorem to inicjatywa samego Tomasza Siemoniaka. Minister jest świeżo po wizycie w Stanach Zjednoczonych i rozmowach z szefem CIA i chce się podzielić wiedzą uzyskaną od amerykańskich służb z prezydenckim ośrodkiem, a szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki chętnie taką wiedzę przyswoi.
2: My się z panem ministrem koordynatorem regularnie widujemy i wymieniamy informacjami.
1: Jutro w południe kolejne ważne spotkanie. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na naradę w wąskim gronie szefa MON i szefa Sztabu Generalnego i będzie to okazja do ostatnich uzgodnień przed sesją plenarną ONZ, ale również czas na omówienie dalszych rozmów z administracją USA na temat stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Po weekendzie do Waszyngtonu leci w tej sprawie minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: A o szczegółach tych politycznych spotkań mówiła Agnieszka Drążkiewicz.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Mniejsze miasta chcą być traktowane na równi z większymi. W porannej rozmowie w Radiu Katowice prezydent Świętochłowic Daniel Beger zwracał uwagę na rosnący dysonans między wpływami do miejskich budżetów. Jego zdaniem konieczna jest zmiana algorytmu wyliczania wpływów z podatków PIT i CIT. Obecny system faworyzuje duże ośrodki, podczas gdy mniejsze samorządy także potrzebują pieniędzy na rozwój infrastruktury, tereny inwestycyjne i zapewnienie odpowiednich warunków mieszkańcom. Całej rozmowy można posłuchać na stronie internetowej Radia Katowice. Powiat częstochowski z profilaktyką Twój wybór, Twoje zdrowie. To inicjatywa, którą częstochowskie starostwo wpisuje się w kampanii Ministerstwa Zdrowia. Między godziną 9 a 15 w siedzibie starostwa można skorzystać z bezpłatnych badań i spotkać się z ekspertami. Choć wrzesień jest miesiącem profilaktyki, to my organizujemy takie akcje kilka razy w roku, mówi Anna Dziewior z Zarządu Powiatu Częstochowskiego.
4: Łącznie w latach 23, 24 i 25 z bezpłatnych badań skorzystały 542 osoby. Pamiętajmy, że to nie tylko liczba, bo za tą cyfrą po prostu stoi tyle ludzi. Profilaktyka jest najtańsza i nie bójmy się, nie żyjmy tym mitem, nie pójdę, bo mi coś znajdą. Także zachęcam, żebyśmy przede wszystkim o siebie dbali.
0: W ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka Podaj Dalej we wrześniu w całym kraju odbywa się ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń i akcji zdrowotnych. Do 18 stopni pokażą dziś termometry w regionie. Będzie pochmurno i mokro. Okresami może niebo się jednak przejaśniać.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. 33 zdarzenia drogowe od północy do chwili obecnej. Mamy kilka nowych. Doszło do nich w Jaworznie na Krakowskiej. Tu zdarzenie dwóch samochodów osobowych. W Jaworznie na Grunwaldzkiej także zdarzenie dwóch samochodów osobowych. W Tychach na Czereśniowej podobna sytuacja i w Katowicach na skrzyżowaniu Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu również zdarzenie dwóch samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie zmieniła się sytuacja wjazdowa do Katowic od strony Sosnowca, bo nadal na ulicy Rodzińskiego, czyli części Krajowej Drogi 86, zwalniamy do 20 paru kilometrów na godzinę. Tak jest na odcinku od Sosnowca praktycznie do węzła Bagienna w Katowicach, a więc do rozjazdu na centrum Katowic i na Tychy, czy w kierunku A4. W Dąbrowie Górniczej na drodze S1 na 534 kilometrze od godziny występują utrudnienia spowodowane pracami prowadzonymi na lewej stronie jednopasmowej łącznicy wyjazdowej w kierunku Pyrzowic. To właśnie ją zajmują drogowcy i tak będzie do jutra do godziny 15, o czym będziemy Państwu przypominać. Jest tu ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 17 września, jest dziewiąta. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Artur Ewertowski.
10: Trzeba Rosjanom uświadomić korelację sił, tak szef MSZ Radosław Sikorski mówi w Trójce o zaogniającym się konflikcie.
11: Pieniądze safe nie dla Ukrainy, unijni dyplomaci nie popierają pomysłu przewodniczącej Komisji Europejskiej.
10: Wakacyjny rekord w Tatrach, w góry wyszło ponad 2 miliony turystów.
11: Nie szukamy konfliktu z Rosją, ale to Rosja napada na sąsiadów, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef MSZ.
10: Radosław Sikorski zaznaczył, że NATO ma ośmiokrotną przewagę nad Rosją. Trzeba towarzyszom radzieckim.

0: Teraz rosyjskim uświadomić korelację sił, mówił Sikorski.
1: Sygnalizowanie strategiczne jest bardzo ważne, bo Rosjanie mogą ulec iluzji takiej, która skłoniła ich do inwazji na Ukrainę, że ktoś nie będzie walczył. Oni sobie zabrali na tą inwazję mundury galowe. No więc trzeba Rosjanom uświadamiać zawczasu, że jeśli dokonają agresji, której nikt sobie nie życzy, to będziemy robić to, co nasi przodkowie od pokoleń. Będziemy bronić polskiej wolności.
2: Szef MSZ mówił też, że spodziewa się dalszej eskalacji wojny hybrydowej ze strony Rosji.
0: Cała rozmowa z Radosławem Sikorskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
2: Województwo podlaskie ma przygotować się tymczasem do roli korytarza tranzytowego dla ludności uciekającej z Litwy, Łotwy i Estonii. To reakcja na zaostrzające się działania hybrydowe Rosji.
0: Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul stwierdził, że region posiada plan masowej ewakuacji własnych mieszkańców, ale ich poszerzenie to wyzwanie i ogromne przedsięwzięcie.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabiega o to, żeby to było jak najszybciej przygotowane poprzez Podlaski Urząd Wojewódzki. Świeży temat i się dopiero nad tym pochylamy i my tego nie chcemy zrobić nie wiadomo w jakim długim okresie czasu, bo na te czarne scenariusze musimy być przygotowani.
2: Urząd czeka na pierwsze spotkanie organizacyjne zapowiedziane przez MSWiA na październik. Wtedy mają być przedstawione rządowe wytyczne.
0: Unijne kraje nie zgadzają się na pomysł przewodniczącej Komisji Europejskiej dotyczący przekazania Ukrainie niewykorzystanych pieniędzy z funduszu na dozbrojenie SAFE.
2: Tak wynika z rozmów naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej z unijnymi dyplomatami.
4: Wielkiego zaskoczenia wczoraj nie było, bo choć nie odbyła się poważna dyskusja w gronie 27 na ten temat z Komisją, to unijne kraje wiedziały o pomysłach Ursuli von der Leyen, a ona wiedziała, że im się to nie podoba. Fundusz SAFE jest funduszem pożyczkowym i te pożyczki unijne kraje będą spłacać, zatem są to pieniądze państw członkowskich i chcą one same decydować, co z nimi zrobić. Poza tym fundusz SAFE jest zapisany w unijnych regulacjach, warunki korzystania z niego także. I to nie jest tak, że sama szefowa komisji może sobie coś zmienić. A niektórzy zwracali uwagę, że w orędziu o stanie Unii były inne słowa Ursuli von der Leyen, które powinny martwić. Szefowa komisji, mówiąc o bezpieczeństwie Europy, nie widzi miejsca dla Stanów Zjednoczonych. Mówi o obronie każdego centymetra europejskiej ziemi, tylko jak chciałaby to zrobić bez udziału Stanów Zjednoczonych. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Teraz ważna informacja dla kierowców. Dzisiaj na drogach jest więcej patroli policji. Funkcjonariusze ustawiają się przy drogach i kontrolują prędkość albo jeżdżą z fotoradarami.
2: Akcja nazywana Prędkość odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na drogi wyjechały też super szybkie patrole z grupy Speed.
0: W Tatrach padł wakacyjny rekord frekwencji. Tylko w lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To niemal 250 tysięcy więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku.
2: I od razu pojawia się pytanie o limit wejść na teren parku. Odpowiada Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.
5: My wielokrotnie powtarzamy, że nie będziemy wprowadzać żadnych limitów ilościowych, tylko chcemy zarządzać tym bardziej adaptacyjnie, określić pewne wskaźniki, pewne progi, po przekroczeniu których będziemy podejmować działania zarządcze.
2: W sumie od początku tego roku przez tatrzańskie szlaki przeszły 4 miliony osób.
0: Premier Włoch zapowiedziała zniesienie bolo auto. To jak sama Giorgia Meloni przyznała, jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków.
2: A dotyczy daniny za posiadanie małych i średnich samochodów oraz motocykli. Wysokość obowiązkowego podatku ustalają poszczególne regiony.
0: We Włoszech jest 14,5 miliona samochodów. Likwidacja daniny oznacza straty dla regionów. Łącznie może chodzić o ponad 2 miliardy euro.
2: A rząd planuje wypłacać im rekompensatę.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 25% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
2: Między 19 a 20 zaleca się oszczędzanie prądu. W tym czasie największa część energii będzie powstawać w elektrowniach na węgiel i gaz.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Od 19 do 20 proszę czerpać energię z meczu polskich piłkarek, o którym pewnie dwa słowa za chwilę. Krzysztof Łoniewski.
9: Będzie rzeczywiście, natomiast zaczniemy od siatkówki, bo tego się nie spodziewaliśmy. Nasi siatkarze przegrali ostatnie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy z Bułgarami na ich terenie 2-3. Porażkę bagatelizuje rozgrywający kadry Jan Firlej.
10: Bardzo cięty mecz, uważam, że nas stojący momentami na bardzo wysokim poziomie. Fajne dla nas przetarcie, bo zagranie tutaj przy kibicach bułgarskich, ale przede wszystkim bardzo głośnych. Na poziomie naprawdę dobrym, to takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
9: A w 1/8 gramy w sobotę z Łotwą. Mimo porażki z Bułgarią wygraliśmy rozgrywki grupowe. Teraz piłka i porażka. Jagiellonii Białystok w pierwszym meczu Ligi Europy. Porażka 1-2 w Pireusie z Olympiakosem. To goście prowadzili jednak po efektownej bramce Kajetana Szmyta. Powinniśmy pójść za ciosem, żałował po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Przede wszystkim jak można na takim stadionie jak tutaj, taki okres gry jakby mieliśmy między 15 a 43 chyba minutą, czyli do tej straconej bramki. Tam był moment taki, że mogliśmy wycisnąć więcej niż to 1-0 i potem łatwiej by nam było zarządzać wynikiem, łatwiej by nam było wytrzymać intensywność drugiej połowy.
9: Dziś w Lidze Europy gra Lech Poznań i stanie przed arcytrudnym zadaniem. Spotka się w południowym Londynie z Crystal Palace. Ten mecz o 21:00. Od 18:30 nasze piłkarki z kadry do lat 20 grają ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Bielsku Białej z Kolumbią. Skolstad Handball w Norwegii w Lidze Mistrzów grali szczypiorniści Industrii Kielce i zwyciężyli 35-29. Kończymy bieganiem ulicznym. W najbliższy weekend w Kopenhadze odbędą się Mistrzostwa Świata w półmaratonie i na starcie zamelduje się była znakomita biegaczka narciarska, czterokrotna mistrzyni olimpijska, ale i ex-dopingowiczka z Norwegii Teresa Johaug, która tak mówi o ostatnim czasie przed startem. Nie jestem optymalnie przygotowana, ponieważ od kilku tygodni mam problem z mięsiem przywodzicielem uda. Na szczęście dwukrotne badanie rezonansem nie wykazało urazu zmęczeniowego, czego się obawiałam, lecz tylko lekki stan zapalny. Zdecydowałam się zatem wystartować, co planowałam od roku. Moim celem jest uzyskanie wyniku godzina i 10 minut, powiedziała. Doprecyzujmy, godzina 10 w półmaratonie to dla większości biegaczy czas niebotyczny. Ta informacja kończy serwis, kolejny sportowy na naszej antenie po 16.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
8: Dziś będzie, powiedziałbym, że ciepło, jak na drugą połowę września, od 17 do 20 stopni Celsjusza w większości kraju, ale też będzie deszczowo, przede wszystkim na wschodzie, o poranku, ale także po południu, na wschodzie, na Pomorzu i na południu Polski. Więcej słońca na zachodzie kraju.
11: Sponsorem audycji była...
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Polsce.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach też się schował.

Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem, zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

0: Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor, wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 10:00. Prokuratura przygotowała akty oskarżenia w sprawie 26 nielegalnych składowisk odpadów. Kontrola kierowcy zakończyła się długą listą zarzutów. Okazało się, że mężczyzna ma na sumieniu sprzedaż narkotyków. Komisja Europejska odpowiada na groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Śląska policja rozbiła mafię śmieciową. 12 osób odpowie przed sądem za zorganizowanie sieci nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Przestępcy wynajmowali hale magazynowe oraz prywatne tereny, gdzie w nieszczelnych pojemnikach porzucali toksyczne substancje zagrażające życiu ludzi i środowisku. Przestępczy proceder obejmował teren całego kraju, mówi nadkomisarz Sabina Hyra-Gieraś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Członkowie grupy mieli doprowadzić do powstania 26 nielegalnych składowisk z lokalizowanych m.in. w Rejkowie, Nowej Piasecznicy, Janowie, Jasieńcu czy Sarnowie, na których znalazły się odpady niebezpieczne. Wśród ujawnionych odpadów znajdowały się bowiem pojemniki wypełnione tzw. stężonymi wodami czerwonymi, będącymi pozostałością po produkcji trotylu.
0: Podejrzani to w większości mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku od 28 do 69 lat. Połowa z nich trafiła do tymczasowego aresztu. Grozi im nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Bielscy policjanci zatrzymali 25-letniego kierowcę Tesli, który prowadził pojazd będąc pod wpływem środków odurzających oraz pomimo sądowego zakazu. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy nim marihuanę, a dalsze przeszukanie jego miejsca zamieszkania doprowadziło do znalezienia blisko 1,5 kg różnego rodzaju substancji odurzających. W związku ze sprawą zatrzymano łącznie 4 osoby, w tym 25-letniego kierowcę oraz 24-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i ich wprowadzenia do obrotu. Wobec mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Materiał dowodowy trafił do prokuratury rejonowej w Pszczynie, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Komisja Europejska odpowiada na groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump grozi Unii Europejskiej nałożeniem ceł i restrykcjami handlowymi w razie, gdyby przyznała Kanadzie status państwa stowarzyszonego. Tak jak powiedziała wczoraj przewodnicząca komisji, zacieśnienie partnerstwa Unii z Kanadą nie jest wymierzone przeciwko komuś, ale służy wzmocnieniu wspólnej siły, napisał rzecznik komisji Olof Gill w komentarzu przesłanym Polskiemu Radiu. Wczoraj wygłaszając orędzie o stanie Unii, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii. Prezydent Donald Trump powiedział, że jeśli do tego dojdzie, to będzie to wrogi akt i nałoży wysokie cła lub wstrzyma handel z Europą w wielu dziedzinach. Wczoraj przewodnicząca Komisji mówiła, że chce, aby relacje Unii z Kanadą osiągnęły jak najwyższy poziom. Zapowiadała zacieśnioną współpracę technologiczną w cyberbezpieczeństwie, w Arktyce, w energetyce czy integrację przemysłowych baz obronnych. Osobną sprawą jest to, że nie konsultowała tego z państwami członkowskimi i jak się okazuje, wielu

0: krajobraz, a sama nazwa Orle Gniazdo już wskazuje, że tym głównym charakterystycznym elementem są to ruiny zamków, które są położone na ostańcach wapiennych. Tym zachwyciliśmy przedstawicieli Rady Europy, pisząc wniosek, i następnym krokiem jest właśnie wizyta ekspertów, aby na własne oczy zobaczyli, docenili to, co proponujemy do objęcia dyplomem europejskim.
1: Europejski dyplom obszarów chronionych przyznawany jest przez Radę Europy od 1965 roku. Na razie sporo chmur nad regionem, ale z biegiem dnia ma się nieco przejaśniać, co jednak nie wyklucza ponownych przelotnych opadów deszczu. W nocy chmur będzie już dużo mniej, ale za to pojawią się mgły.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. 42 zdarzenia drogowe od północy do chwili obecnej. W tej chwili z ich powodu mamy i zwalniamy w Mysłowicach na ulicy Długiej 25. Tutaj doszło do kolizji dwóch pojazdów. Na autostradzie A1 na wysokości Mszany na jezdni w kierunku Łodzi także zdarzenie dwóch samochodów, tyle osobowego z ciężarowym. Zachowajmy ostrożność. Ruch w regionie obecnie umiarkowany. Mamy niewielkie jego spowolnienie na bramkach autostradowych w mysłowickich Brzęczkowicach, jadąc zarówno do Krakowa, jak i do Katowic. Zwalniamy też na alternatywnej dla autostrady drodze krajowej nr 79, jadąc od Jaworzna w kierunku Mysłowic. Niewielkie spowolnienie jazdy na tej drodze także między Mysłowicami a Katowicami. Prace i ograniczenie prędkości do 40-50 km na godzinę, także na S1 w rejonie.
4: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Trójka, 17 września, minęła godzina 10. A to znak, że czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
6: Rosja eskaluje konflikt, ale nie damy się zastraszyć, mówi w Trójce minister spraw zagranicznych. Proces apelacyjny w sprawie zabójcy księdza w Kłobucku. Prokuratura chce dla sprawcy dożywocia. Sprawą fałszywych reklam wykorzystywanych przez internetowych oszustów zajmie się sejmowa komisja. Rosjanie zaatakowali w nocy obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie sumskim i odeskim, poinformował o tym prezydent Ukrainy. Uszkodzenia odnotowano w 8 obwodach, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. W poniedziałek amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swojej infrastruktury energetycznej. Ze strony Rosji niestety spodziewamy się dalszej eskalacji, ale nie damy się zastraszyć, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki szef MSZ. Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że Rosja prowadzi z Zachodem konflikt już nie tylko hybrydowe.
7: Jeśli w polską przestrzeń powietrzną drony czy rakiety uzbrojone, czy są rażone cele, także słychać to po polskiej stronie, jeżeli nad Litwą są uzbrojone drony, no to ewidentnie Rosja eskaluje, więc musimy się przygotowywać.
6: Radosław Sikorski podkreślał, że Zachód nie może dać się zastraszyć takimi działaniami i zapowiedział, że Unia Europejska nie zrezygnuje ze wspierania Ukrainy. A za półtorej godziny początek rozprawy odwoławczej Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza w Kłobucku. Odbędzie się ona przed katowickim sądem apelacyjnym. Wcześniej mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Duchowny zginął 13 lutego zeszłego roku podczas napadu na plebanie. Sprawca zeznał, że chciał okraść księdza, ale nie planował go zabić. Sąd wymierzył mu karę 20 lat więzienia, bo uznał, że działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Od wyroku odwołała się prokuratura, która domaga się dla Tomasza J. dożywocia. Mężczyzna nie był wcześniej karany, biegli uznali, że w chwili zbrodni był poczytany. Sejmowa Komisja Cyfryzacji przyjrzy się sprawie tworzenia fałszywych reklam wykorzystywanych przez internetowych oszustów. Przestępcy często sięgają po wizerunki znanych osób. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, spółka Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, miała zarobić na oszukańczych reklamach nawet 760 milionów złotych w ciągu roku.
8: Minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o ponad miliard złotych kary dla Mety za naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platform cyfrowych. Prezes Impostu Rafał Brzoska, który toczy wojnę z koncernem, zwraca uwagę, że aż 41% fałszywych reklam znika z biblioteki Mety.
9: Ukrywacie przestępców, robicie to celowo, przestańcie ściemniać, przestańcie mówić Polakom, że coś z tym robicie, bo dziś już wiemy, że to 40% waszych przychodów.
8: Prezes UODO Mirosław Wróblewski w rozmowie z Polskim Radiem twierdzi, że problem nie zniknie, dopóki Polska nie wdroży Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych. Wtedy Urząd Komunikacji Elektronicznej mógłby blokować fałszywe reklamy.
10: Niezwłoczność działań urzędu pozwoli na podejmowanie szybkich interwencji, oczywiście od jego

0: do decyzji będzie można się odwołać, będzie istniała kontrola sądowa.
1: Ustawę wdrażającą DSA zawetował prezydent Karol Nawrocki, który uznał, że ustawa prowadzi do urzędowej cenzury internetu. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prezydent Autonomii Palestyńskiej nie dostał amerykańskiej wizy. Nie przyjedzie więc do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. A wizy nie dostali także pozostali członkowie palestyńskiej delegacji. Mahmoud Abbas ma wygłosić przemówienie na forum ONZ w przyszły czwartek, tego samego dnia co premier Izraela Benjamin Netanyahu. Drugi rok z rzędu zrobi to wirtualnie. Zniesiony zakaz korzystania z wody Bobru na odcinku, który od początku lipca był objęty ograniczeniami. Kolejne badania i monitoring nie wykazały podstaw do dalszego utrzymywania zakazu, wyjaśnia rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
3: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Przypominamy też, że ten odcinek Bobru nie jest kąpieliskiem. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
2: Ograniczenia wprowadzono w czerwcu. Podczas obniżenia poziomu wody w zbiorniku Pilchowickim, prowadzonego w związku z remontem zapory, do Bobru przedostały się osady denne. Przy wysokich temperaturach i niskim stanie wody wystąpił też niedobór tlenu. 29 czerwca służby dostały pierwsze zgłoszenia o śniętych rybach, a do 4 lipca zebrano ich ponad 15 ton. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Pochmurno, tylko na zachodzie będzie się przejaśniać. Lokalnie opady deszczu, a na Pomorzu także burze. Od 14 stopni na Podhalu do 17 na wschodzie, 18 nad morzem i 19 w centrum i na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem programu był...
6: Tu Radio Dźwięk.

fakt. Bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

0: jest tej karty?
1: 255.
2: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na wynik.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Prawy górniczej. Jest 11. Dziś ma ruszyć rozprawa odwoławcza w sprawie morderstwa proboszcza z Kłobucka. Sprawca usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Prokuratura domaga się jednak dożywocia. Po wczorajszej dużej awarii na kolei dziś pociągi jeżdżą już bez opóźnień. Tak zapewnia PKP PLK. Posłowie koalicji rządzącej będą próbowali dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Za pół godziny w katowickim sądzie apelacyjnym ma się rozpocząć rozprawa odwoławcza Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka, proboszcza jednej z parafii w Kłobucku. Wcześniej mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. O szczegółach Joanna Opas.
3: Duchowny zginął 13 lutego zeszłego roku podczas napadu na plebanie. Przybyli na miejsce policjanci i znaleźli go w garażu. Miał skrępowane ręce, a jego usta i nos były owinięte taśmą. Sekcja zwłok wykazała, że duchowny zmarł wskutek gwałtownego uduszenia. Sprawca miał zaatakować księdza, gdy ten wjechał do garażu. Jak zeznał przed sądem, chciał okraść duchownego, ale nie planował jego zabójstwa. Dowiedział się, że ksiądz zebrał sporą sumę od wiernych, a on sam miał problemy finansowe. Liczył, że duchowny się przestraszy i wtedy da mu te pieniądze. Sąd okręgowy w Częstochowie wymierzył mu karę 20 lat więzienia, bo uznał, że działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Miał także zapłacić rodzinie księdza zadośćuczynienie. Od wyroku odwołała się prokuratura, która domaga się dla Tomasza J. dożywocia.
1: Zdaniem śledczych sprawca działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Tomasz J. nie był wcześniej karany. Biegli uznali, że w chwili zbrodni był poczytany. Pasażerowie kolei, którzy wczoraj utknęli na peronach z powodu awarii w Katowicach, dziś już nie muszą się obawiać o dalsze opóźnienia. Jak zapewnia Katarzyna Głowacka z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych, pociągi kursują już według rozkładów.
4: Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice została usunięta wczoraj o godzinie 11. Dziś ruch pociągów jest prowadzony bez przeszkód. Linie kolejowe w regionie są przejezdne. Przyczyny wczorajszego zdarzenia zostaną ustalone. Na miejscu wczoraj pracowały służby, w tym policja.
1: Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem, do której doszło po godzinie 3 w nocy i której usuwanie trwało 8 godzin, spowodowała paraliż węzła kolejowego oraz poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów na terenie całego województwa śląskiego. Sytuację dodatkowo skomplikowała 30-minutowa przerwa w ruchu na stacji Katowice-Ligota po godzinie 5 oraz konieczność telefonicznego zapowiadania składów w Sosnowcu. W efekcie skumulowanych utrudnień opóźnionych zostało ponad 220 pociągów różnych przewoźników na łączny czas ponad 6 tysięcy. Minut. Kilkadziesiąt kursów odwołano.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Posłowie koalicji rządzącej będą próbowali dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa zakłada, że po zarejestrowaniu umowy w Urzędzie Stanu Cywilnego dwie dorosłe osoby, również tej samej płci, będą mogły wspólnie rozliczać podatki, dziedziczyć po sobie majątek albo korzystać z prawa do renty rodzinnej. Nadzwyczajna sejmowa komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie prezydenckiego weta.
5: Do odrzucenia prezydenckiego weta oprócz głosów koalicji rządzącej potrzeba głosów Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus oraz Koła Razem. Minister Katarzyna Kotula zwraca uwagę, że polska wersja związków partnerskich ma ułatwić życie ponad 2 milionów osób żyjących w związkach nieformalnych.
6: Małżeństwo nie może być jedyną formą egzystencji, która gwarantuje wsparcie prawne. Zmienia się struktura społeczna, maleje nam liczba małżeństw, rośnie nam liczba rozwodów.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker stwierdził, że ustawa o osobie najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu próbuje podważyć szczególną rolę małżeństwa w polskim systemie prawnym.
7: Kiedy ustawodawca tworzy dla dwojga ludzi instytucję zapewniającą podobne korzyści przy mniejszym zakresie obowiązków i łatwiejszym sposobie rozwiązania związku, to w praktyce zachęca do rezygnacji z zawarcia małżeństwa.
5: Głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta zaplanowano dzisiaj po południu.
1: O tych szczegółach mówił Michał Makowski. Jeszcze ważna informacja dla turystów, którzy wybierają się na wycieczki do naszych południowych sąsiadów. Słowaccy przyrodnicy ostrzegają przed zwiększonym ryzykiem napotkania niedźwiedzia. W ostatnich dniach na północy kraju doszło do ataków tych zwierząt na ludzi. We wtorek niedźwiedź przebiegł przez miejscowość Blatnica u podnóża Wielkiej Fatry, lekko raniąc starszą kobietę. Wczoraj w tej samej okolicy zwierzę zaatakowało pasterza. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Słowackie służby wzmocniły monitoring tej okolicy.

0: I z ich powodu mamy i zwalniamy w Mysłowicach na ulicy Długiej 25. Tutaj doszło do kolizji dwóch pojazdów. Na autostradzie A1 na wysokości Mszany na jezdni w kierunku Łodzi także zdarzenie dwóch samochodów, tyle osobowego z ciężarowym. Zachowajmy ostrożność. Ruch w regionie obecnie umiarkowany. Mamy niewielkie jego spowolnienie na bramkach autostradowych w mysłowickich Brzęczkowicach, jadąc zarówno do Krakowa, jak i do Katowic. Zwalniamy też na alternatywnej dla autostrady drodze krajowej numer 79, jadąc od Jaworzna w kierunku Mysłowic. Niewielkie spowolnienie jazdy na tej drodze także między Mysłowicami a Katowicami. Prace i ograniczenia prędkości do 40-50 km na godzinę także na S1 w rejonie.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
4: Zacieśnienie partnerstwa Unii z Kanadą nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek. Tak Bruksela komentuje groźby Waszyngtonu. Niewielkie, ale jednak spadki cen ropy na światowych giełdach to efekt zapowiedzi Saudyjczyków o tym, że uruchomią ponownie uszkodzony rurociąg. Na drogach więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze zwracają baczną uwagę na prędkość. Komisja Europejska odpowiada na groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zagroził Unii wysokimi cłami lub wstrzymaniem handlu z Europą, jeśli Bruksela zrealizuje pomysł i nada Kanadzie status kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii. Zapowiedziała to wczoraj Ursula von der Leyen.
5: Tak jak powiedziała wczoraj przewodnicząca komisji, zacieśnienie partnerstwa Unii z Kanadą nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek, służy wzmocnieniu wspólnej siły, przekazał mi rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill. Wczoraj przewodnicząca komisji mówiła, że chce, aby relacje Unii z Kanadą osiągnęły jak najwyższy poziom. Zapowiadała zacieśnioną współpracę technologiczną w cyberbezpieczeństwie, w Arktyce, w energetyce czy integrację przemysłowych baz obronnych. Osobną sprawą jest, że nie konsultowała tego z państwami członkowskimi. Jak się okazuje, wielu dyplomatów przyjęło tę deklarację ze zdziwieniem. Nie wiadomo też, na czym dokładnie takie członkostwo stowarzyszone miałoby polegać. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
4: Minister spraw zagranicznych uważa, że amerykański prezydent powinien nałożyć sankcje na Rosję, a nie Unię Europejską. Radosław Sikorski mówił w Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki, że w tej sprawie na Donalda Trumpa powinien wpłynąć polski prezydent.
6: Ja bym miał prośbę do pana prezydenta, który jest delegatem ruchu MAGA na Polskę i ma ponoć wpływ na prezydenta Trumpa, żeby go przekonał, żeby cła i sankcje prezydent Stanów Zjednoczonych zechciał nałożyć na Rosję, a nie na Unię Europejską.
4: Między Ottawą a Waszyngtonem trwa wojna handlowa. Sam prezydent USA wielokrotnie nazywał Kanadę 51. stanem Ameryki. Ceny ropy na światowych giełdach wyhamowały, a nawet zaczynają spadać. Aktualnie baryłka kosztuje nieco ponad 104 dolary. Arabia Saudyjska ogłosiła, że w ciągu kilku dni przywróci połowę przepustowości rurociągu wschód-zachód. Jak informuje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła saudyjskie, Aramco, który jest właścicielem instalacji przesyłowej, pracuje nad konstrukcją, która ominie uszkodzony odcinek. Ma to przywrócić połowę przepustowości rurociągu w ciągu kilku dni, a pełną w ciągu 6 tygodni.
7: Rurociąg odpowiadający za transport około 4% światowego zapotrzebowania na ropę został zaatakowany w ubiegły piątek, co spowodowało jego wyłączenie. To razem z ofensywą Houthi w Jemenie i przejęciem przez nich pełnej kontroli nad cieśniną Bab el-Mandab spowodowało gwałtowny wzrost cen benzyny i ryzyko zakłóceń dostaw. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
4: Trwa policyjna akcja Prędkość to element europejskiej kampanii Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Można się zatem spodziewać większej liczby policyjnych patroli, zapowiada Andrzej Jurkun z komendy w Olsztynie.
8: Policjanci z Warmii i Mazur sprawdzają, czy kierowcy jeżdżą zgodnie z limitami prędkości. Policjanci będą wykonywać pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością.
4: Ta jest niezmiennie główną przyczyną tragedii na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada testy syren w powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim. Syreny będą słyszane między 12 a 15. Będzie to trening systemu alarmowania. Należy zachować spokój. Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego otrzymali SMS-y w tej sprawie od RCB. Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy otrzyma imię Wandy Traczyk-Stawskiej. W ten sposób stolica chce uhonorować zmarłą niedawno uczestniczkę Powstania Warszawskiego. O nadaniu Izbie Pamięci jej imienia zadecydują radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: To będzie pewne dopełnienie jednej z najważniejszych misji pani Wandy, dlatego że zawsze mówiła o tym, że powierzona jej została misja zadbania o ten cmentarz.

0: tutaj na Woli, o pamięć o swoich koleżankach i kolegach, o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego.
1: Radni zdecydują też o losach wieżowca w centrum miasta o wartości około 120 milionów złotych, które ma zostać przekazane na potrzeby wojska i zmianach w systemie miejskich żłobków. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno i deszczowo. Tylko na zachodzie będzie się przejaśniać. Na Pomorzu burzowo i wietrznie. W Zakopanem 14 stopni, w Augustowie i Rzeszowie 17, w Krakowie, Gdańsku, Ustce i Szczecinie 18, a w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 19.
2: Trójka. Tu gramy i dźwięk. Gramy i.

0: Wybiła północ. W Katowicach ruszyła sprawa odwoławcza Tomasza J., oskarżonego o zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. Na drogi wyjechało dziś więcej policyjnych patroli, trwa policyjna akcja Prędkość. Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej świętuje 50-lecie swojego istnienia.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach tuż przed południem ruszyła rozprawa odwoławcza w sprawie 52-letniego Tomasza J., oskarżonego o zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji sąd okręgowy w Częstochowie skazał mężczyznę na 20 lat więzienia oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz rodziny zmarłego, uznając, że działał on w tak zwanym zamiarze ewentualnym. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodziła się prokuratura, która w apelacji domaga się wymierzenia kary dożywocia, twierdząc, że oskarżony kierował się bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia duchownego. Do tragicznego napadu doszło w lutym ubiegłego roku. Sprawca zaplanował rabunek po tym, jak dowiedział się, że proboszcz z datków kolędowych uzbierał kilkadziesiąt tysięcy złotych. Napastnik zaatakował księdza w garażu, skrępował mu ręce oraz owinął głowę taśmą foliową, doprowadzając do jego uduszenia. Odgłosy walki usłyszeli sąsiedzi, którzy zawiadomili policję. Napastnik został zatrzymany na gorącym uczynku. Biegli lekarze orzekli, iż w chwili popełnienia zbrodni Tomasz J. był w pełni poczytalny, ale w trakcie późniejszych obserwacji usiłował symulować objawy zaburzeń psychicznych. Kierowcy, noga z gazu. Na drogi wyjechało dziś więcej policyjnych patroli. Trwa akcja Prędkość, mówi Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
2: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, tych oznakowanych, jak i również nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolować prędkość również przy użyciu ręcznych mierników prędkości, a także będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę również na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. Między innymi nieprawidłowe wyprzedzanie, a także wymuszanie pierwszeństwa.
0: Mogą posypać się mandaty, dlatego policja przypomina, aby na drogach po prostu przestrzegać przepisów.
2: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, kierowców, pieszych, rowerzystów o ostrożność, rozsądek i wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
0: Akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Do końca tego roku Świętochłowice podpiszą umowę na rewitalizację dawnego Parku Jordanowskiego. Zapowiedział to prezydent miasta Daniel Bager na antenie Radia Katowice. Zaniedbany obecnie teren ze stawami Magiera i Matylda ma być nowoczesną i zieloną przestrzenią do wypoczynku, ale i organizacji różnego typu wydarzeń. Stawy również zostaną zagospodarowane.
3: Współpracujemy tutaj z kołami wędkarskimi, tak żeby nie robić sobie na złość, natomiast rzeczywiście tam też widzimy potrzebę, żeby te tereny wyglądały troszeczkę inaczej. Może one dzisiaj, co niektórym podobają się ze względu na swoją taką dziką przyrodę, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest jednak dobro wszystkich mieszkańców i wszyscy chcieliby z tych terenów korzystać.
0: Prace mają potrwać do końca 2028 roku. Świętochłowice otrzymały na ten cel ponad 33 miliony złotych unijnego dofinansowania. Dotacja pozwoli też na modernizację zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. A całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. 50-lecie istnienia świętuje Muzeum Miejskie imienia Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Jak mówi Ewelina Pieczka, dyrektorka placówki, jubileusz jest okazją do uhonorowania twórców pierwszych zalążków muzeum, czyli Izby Regionalnej.
4: W 1976 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ruda Śląska, ludzi zakochanych w historii swojego miasta i pasjonatów kolekcjonerstwa, powstała Miejska Izba Regionalna. Rozpoczynaliśmy kolekcją składającą się z 1200 obiektów. Dzisiaj nasze muzeum, które od 1990 roku jest placówką miejską, posiada kolekcję, która składa się z prawie 25 tysięcy artefaktów.
0: Z okazji jubileuszu otwarto wystawę pod nazwą Skarby Rudzkiego Muzeum. Będzie ją można zwiedzać do 30 października. W nocy zachmurzenie małe, miejscami ewentualnie umiarkowane. W dolinach mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie wtedy od 8 do 10 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Zbliża się 13:00, pora na drogowy raport w Radiu Katowice. Do szczegółu tego raportu Wojciech Pacula. W regionie pochmurno, warunki do jazdy nie są jednak złe. Trzymamy kciuki, by oczywiście się nie skomplikowało. A zdarzeń drogowych z przewagą stłuczek mamy na liczniku śląskiej drogówki na temperę około 80. Przypomnę, wcześniej w Mysłowicach stłuczkę sygnalizowano na ulicy Długiej, teraz nie ma już tam problemów. I podobnie w Częstochowie, gdzie półtorej godziny temu doszło do poważniejszej kolizji na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Sobieskiego. W Katowicach ogólnie na tę porę mogę powiedzieć, że przeciążenia owszem, ale nie są one bardzo dokuczliwe i bez zatorów. Dotyczy to Aleje Rozdzińskiego, zwłaszcza tego rozjazdu w stronę Sosnowca, więc węzeł Bagienna, jak i na odcinku, gdy się odbija w drogę 44 od Tychów. I na 44 mamy natomiast na tę porę problem z przejazdem, to w okolicy prace drogowe.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już po spotkaniu koordynatora spec-służb z szefem BBN-u dotyczyło bezpieczeństwa w naszym regionie. Europatriot to pomysł premiera Czech na europejski system obrony przeciwrakietowej. Elfy mają awarię. Kilkanaście nowych pociągów łódzkiej kolei aglomeracyjnej wyłączonych z użytkowania. Na początek jednak alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Wydano go dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy powinni znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alert w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę z użyciem m.in. odrzutowych dronów. Sytuacja bezpieczeństwa w regionie i niedawna wizyta ministra koordynatora służb specjalnych w Stanach Zjednoczonych to najważniejsze zagadnienie, jakie omówili minister Tomasz Siemoniak i Bartosz Grodecki, który kieruje prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Rozmowa została zainicjowana przez ministra koordynatora służb specjalnych. Tomasz Siemoniak chciał podzielić się z szefem BBN-u Bartoszem Grodeckim swoją wiedzą z dwóch obszarów: eskalacji agresywnej polityki Rosji, wzmożonych ataków na terytorium Ukrainy, ale również możliwych aktów dywersji i sabotażu przy naszej wschodniej granicy. Drugi obszar to wiedza, jaką minister Tomasz Siemoniak pozyskał od szefa CIA. Ten w trakcie ubiegłotygodniowego pobytu ministra koordynatora za oceanem przekazał ważne dla polskich służb ostrzeżenia. Niestety federacja w najbliższych miesiącach może być bardzo groźna. Należy spodziewać się groźnych zdarzeń, a te obserwowaliśmy chociażby w ostatnich dniach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Utworzenie wspólnego europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej proponuje premier Czech. Andrej Babiš pomysł przedstawił podczas szczytu obronnego w Pradze. Europatriot, jak nazwał swój pomysł, nie miałby stanowić konkurencji dla Stanów Zjednoczonych. Jestem przekonany, że posiadanie własnej europejskiej tarczy antyrakietowej powinno być naszą ambicją. Wzmocniłoby nasz wkład w Sojusz Północnoatlantycki i zbliżyło do tego, co niektórzy nazywają NATO 3.0. Moving towards what some describe as a NATO 3.0. Zdaniem premiera Czech Europa powinna wyciągnąć wnioski z wojny na Ukrainie i wzmocnić ochronę przed pociskami balistycznymi. Przedstawiciele polskiego oddziału Mety, czyli właściciela Facebooka i Instagrama, nie przyjdą na Sejmową Komisję Cyfryzacji w sprawie fałszywych reklam, ustaliła Rzeczpospolita. Posłowie chcą otrzymać informacje dotyczące funkcjonowania systemów reklamowych platform cyfrowych oraz wykorzystywania wizerunków znanych osób do promocji reklam tworzonych przez oszustów. Nawet 1/3 przychodów Mety w Polsce może pochodzić z takich reklam, mówi Jarosław Kopeć z Fundacji Instrat.
2: Środki, które obecnie Meta stosuje, żeby zapobiegać emisji tych oszukańczych reklam, są niewystarczające. Jednocześnie ofiarami tych oszustw padają przede wszystkim osoby najsłabsze. Z tego powodu należy domagać się, by Meta zaostrzyła kryteria, które stosuje przy dopuszczaniu reklam na swoje platformy, a także wykazała się aktywnym działaniem na rzecz ograniczenia tego procederu.
0: Meta krytykuje raport Fundacji Instrant, z którego wynika, że spółka miała zarobić nawet 760 milionów złotych w ciągu roku na oszukańczych reklamach publikowanych na swoich platformach w Polsce. W oświadczeniu przesłanym Rzeczpospolitej Meta twierdzi, że raport opiera się na błędnych założeniach, nieprawidłowych definicjach i małej próbie badawczej, co daje zawyżone i absurdalne liczby przedstawiające w fałszywym świetle szeroko zakrojoną pracę firmy na rzecz walki z oszustwami. Nowe pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej uziemione. Przez usterkę oprogramowania 14 składów zostało wyłączonych z użytku. Chodzi o najnowsze w taborze pociągi ELF 3.0. Przez ich awarię przewoźnik musiał zmniejszyć liczbę połączeń.
3: Jak podaje portal Rynek Kolejowy, problemy mają związek z oprogramowaniem pociągów, a dokładniej z systemem sterowania drzwiami. Przez usterkę w niektórych składach część drzwi się nie domykała. Przez to ze względów bezpieczeństwa przewoźnik zdecydował się wycofać z użytku 14 składów pociągów PESA ELF 3.0, które wrócą na tory po aktualizacji oprogramowania i upewnieniu się, że system nie zawodzi. Problemy z pociągami sprawiły, że od poniedziałku do środy łódzka kolej aglomeracyjna musiała odwołać część połączeń na trasach z Łodzi do Ozorkowa, Łasku, Zgierza i Tomaszowa Mazowieckiego. Skontaktowaliśmy się z przewoźnikiem z prośbą o komentarz i szczegółowe informacje w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, jedynie w części Wrocławia umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 46% energii. W zlewni Supraśli na Podlasiu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem stanów wody. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Pochmurno tylko na zachodzie będzie się przejaśniać. Lokalnie opady deszczu, a na Pomorzu także burza. Teraz na termometrach w Białymstoku i Zakopanem 13 stopni, w Warszawie 14, w Legnicy 17, a w Przemyślu 18.
1: Sponsorem audycji. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: wybiła północ. W Katowicach ruszyła sprawa odwoławcza Tomasza J., oskarżonego o zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku. Na drogi wyjechało dziś więcej policyjnych patroli, trwa policyjna akcja Prędkość. Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej świętuje 50-lecie swojego istnienia.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach tuż przed południem ruszyła rozprawa odwoławcza w sprawie 52-letniego Tomasza J., oskarżonego o zabójstwo proboszcza parafii w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji sąd okręgowy w Częstochowie skazał mężczyznę na 20 lat więzienia oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz rodziny zmarłego, uznając, że działał on w tak zwanym zamiarze ewentualnym. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodziła się prokuratura, która w apelacji domaga się wymierzenia kary dożywocia, twierdząc, że oskarżony kierował się bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia duchownego. Do tragicznego napadu doszło w lutym ubiegłego roku. Sprawca zaplanował rabunek po tym, jak dowiedział się, że proboszcz z datków kolędowych uzbierał kilkadziesiąt tysięcy złotych. Napastnik zaatakował księdza w garażu, skrępował mu ręce oraz owinął głowę taśmą foliową, doprowadzając do jego uduszenia. Odgłosy walki usłyszeli sąsiedzi, którzy zawiadomili policję. Napastnik został zatrzymany na gorącym uczynku. Biegli lekarze orzekli, iż w chwili popełnienia zbrodni Tomasz J. był w pełni poczytalny, ale w trakcie późniejszych obserwacji usiłował symulować objawy zaburzeń psychicznych. Kierowcy, noga z gazu, na drogi wyjechało dziś więcej policyjnych patroli. Trwa akcja Prędkość, mówi Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
2: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, tych oznakowanych, jak i również nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolować prędkość również przy użyciu ręcznych mierników prędkości, a także będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę również na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, między innymi nieprawidłowe wyprzedzanie, a także wymuszanie pierwszeństwa.
0: Mogą posypać się mandaty, dlatego policja przypomina, aby na drogach po prostu przestrzegać przepisów.
2: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, kierowców, pieszych, rowerzystów o ostrożność, rozsądek i wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
0: Akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Do końca tego roku Świętochłowice podpiszą umowę na rewitalizację dawnego Parku Jordanowskiego, zapowiedział to prezydent miasta Daniel Beger na antenie Radia Katowice. Zaniedbany obecnie teren ze stawami Magiera i Matylda ma być nowoczesną i zieloną przestrzenią do wypoczynku, ale i organizacji różnego typu wydarzeń. Stawy również zostaną zagospodarowane.
3: Współpracujemy tutaj z kołami wędkarskimi, tak żeby nie robić sobie na złość, natomiast rzeczywiście tam też widzimy potrzebę, żeby te tereny wyglądały troszeczkę inaczej. Może one dzisiaj, co niektórym podobają się ze względu na swoją taką dziką przyrodę, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest jednak dobro wszystkich mieszkańców i wszyscy chcieliby z tych terenów korzystać.
0: Prace mają potrwać do końca 2028 roku. Świętochłowice otrzymały na ten cel ponad 33 miliony złotych unijnego dofinansowania. Dotacja pozwoli też na modernizację zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. A całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. 50-lecie istnienia świętuje Muzeum Miejskie imienia Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Jak mówi Ewelina Pieczka, dyrektorka placówki, jubileusz jest okazją do uhonorowania twórców pierwszych zalążków muzeum, czyli Izby Regionalnej.
4: W 1976 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ruda Śląska, ludzi zakochanych w historii swojego miasta i pasjonatów kolekcjonerstwa, powstała Miejska Izba Regionalna. Rozpoczynaliśmy kolekcją składającą się z 1200 obiektów. Dzisiaj nasze muzeum, które od 1990 roku jest placówką miejską, posiada kolekcję, która składa się z prawie 25 tysięcy artefaktów.
0: Z okazji jubileuszu otwarto wystawę pod nazwą Skarby Rudzkiego Muzeum. Będzie ją można zwiedzać do 30 października. W nocy zachmurzenie małe, miejscami ewentualnie umiarkowane. W dolinach mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie wtedy od 8 do 10 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Zbliża się 13, pora na drogowy raport w Radiu Katowice. Do szczegółu tego raportu Wojciech Pacula. W regionie pochmurno, warunki do jazdy nie są jednak złe. Trzymamy kciuki, by oczywiście się nie skomplikowało. A zdarzeń drogowych, trzeba gąstuczek, mamy na liczniku śląskiej drogówki na tempo około 80. Przypomnę, wcześniej w Mysłowicach stuczkę sygnalizowano na ulicy Długiej, teraz nie ma już tam problemów i podobnie w Częstochowie, gdzie półtorej godziny temu doszło do poważniejszej kolizji na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Sobieskiego. W Katowicach ogólnie na tę porę mogę powiedzieć, że przeciążenia owszem, ale nie są one bardzo dokuczliwe i bez zatorów. Dotyczy to Aleje Roździńskiego, zwłaszcza tego rozjazdu w stronę Sosnowca, więc węzeł Bagienna, jak i na odcinku, gdy się odbija w drogę 44 od Tychów. I na 44 mamy natomiast na tę porę problem z przejazdem, to w okolicy prac drogowych. Bieruń Nowy. Kierunek Oświęcim tutaj przeciążony. Olkusz przywołałem, drogę 94, tam w przebudowie nadal układ drogowy i kilka minut na tę porę trzeba także doliczyć do 8.

0: Będzie prezydencki projekt w sprawie obniżki cen paliw, w nim ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Według Eurostatu inflacja w sierpniu w Unii wyniosła 3,2%, w Polsce 3,5%. O eksplozjach w odległości kilku kilometrów od granicy Ukrainy z Polską informuje agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela ukraińskich władz. Premier Donald Tusk informuje, że bardzo blisko polskiej granicy koło ukraińskiego Jagodzina zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych precyzuje, że na Ukrainie około 4 kilometrów od granicy z Polską spadł dron. Ewakuowano przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie, odprawy zostały wstrzymane. Po polskiej stronie uruchomiono alertę RCB o zagrożeniu z powietrza dla województw lubelskiego i podkarpackiego.
1: Było to związane z zbliżaniem się do naszych granic bezzałogowego statku powietrznego odrzutowego. Bardzo szybko się zbliżał, stąd też decyzje o aktywacji naziemnych systemów, aktywacji lotnictwa myśliwskiego. Mamy informację, że około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej bądź to uderzył w cel ten dron, bądź to został zwalczony przez Ukraińców.
0: Mówił rzecznik dowództwa Jacek Goryszewski. Dla zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Alert RCB został już odwołany. W Sejmie informacja rządu o działaniach podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Przedstawił ją wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Michale, o czym mówił wiceminister?
2: Wiceminister mówił, że przed nami trudne miesiące. Mówił o zagrożeniach ze strony Rosji. Mówił, że one są poważne. Wskazał, że chodzi chociażby o akty dywersji, ataki dronów i rakiety, czy zlecenia zabójstw ważnych urzędników państwowych oraz osób zajmujących się przemysłem zbrojeniowym. Tłumaczył, że ich celem jest przede wszystkim osłabienie pomocy dla Ukrainy. Cezary Tomczyk przypomniał też, że polskie wojsko już dziś odpiera ataki ze strony Rosji.
3: Żołnierze Wojska Polskiego z cyberwojsk mierzą się z atakami na nasze sieci wojskowe. Na granicy polsko-białoruskiej mierzą się z zagrożeniami z tamtej strony. Mamy do czynienia z wlotami obcych statków powietrznych.
2: Przekazał też tą informację, o której informowaliśmy na początku serwisu, a więc 4 km od granicy po stronie ukraińskiej prawdopodobnie uderzył w stację benzynową dron. Minister przekazał, że to odcinek granicy, który był wczoraj umacniany przez polską stronę. Przekazał również taką informację ważną dla mieszkańców Lubelszczyzny, że hałasy, które było słychać na niebie, to po prostu polskie F-16, które przekraczały granice bariery dźwięku.
0: Michał Fabisiak, dziękuję. Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia skieruje do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach, zapowiedział szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker. Projekt wprowadzi ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. 3,2% wyniosła w sierpniu inflacja w Unii Europejskiej, podał Eurostat. Taka sama była w strefie euro. W Polsce wskaźnik ten kształtował się w sierpniu na poziomie 3,5%. Rok wcześniej roczna stopa inflacji wyniosła 2% w strefie euro, 2,4% w całej Unii, a w Polsce było to 2,8%. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pochmurno, miejscami opady deszczu, lokalnie intensywne, a na Pomorzu także burze. Ale na zachodzie chwilami będzie się przejaśniać. Od 14 stopni w Zakopanem do 19 w Opolu.
5: Sponsorem programu był...
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone świata trucizna mi, słońce w tamtej barwie.

0: Jest 14. Są zatrzymania po wczorajszej awarii na kolei. To dwaj obywatele Polski w wieku 50 lat, przekazała katowicka prokuratura. Premier Donald Tusk będzie w nocy jechał na Ukrainę. Dziś 4 kilometry od polskiej granicy spadł dron. Tragiczny wypadek w kopalni Knurów Szczygłowice. Zmarł górnik. W zakładzie nie doszło do wstrząsu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła dzisiaj śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Poinformował zastępca prokuratora rejonowego Dawid Szulik. Zatrzymano dwóch mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem. To obywatele polscy w wieku 50 lat. Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Prokurator Szulik zasygnalizował, że sprawa prowadzona jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Mężczyznom w przeszłości karanym za przestępstwa przeciwko mieniu może grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, wskutek wczorajszej awarii urządzeń ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany od 3 w nocy do 5, a do godziny 11 prowadzono go przy znacznych ograniczeniach. W efekcie 649 składów zostało opóźnionych, łącznie na ponad 13 tysięcy minut. Odwołano 76 pociągów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że tej nocy będzie na Ukrainie. Szef rządu mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Premier powiedział, że będzie miał okazję sprawdzić, czy na Ukrainie rzeczywiście nie atakuje się już sektora energetycznego. Obostronny rozejm rosyjsko-ukraiński ogłosił kilka dni temu prezydent USA Donald Trump.
2: Co do zapowiedzi prezydenta Trumpa o tym, że Rosja zobowiązała się nie atakować infrastruktury energetyczną w Ukrainie, ta odpowiedź padła bardzo szybko i niestety bardzo blisko naszej granicy. Zaatakowano dziś i dwa dni temu między innymi stacje benzynowe. Ja tej nocy będę jechał przez Ukrainę i zdam Państwu raport po powrocie, jak wygląda infrastruktura energetyczna. No ale wiecie dobrze, że jest wciąż przedmiotem ataków.
0: Premier spodziewa się, że im bliżej zimy, tym ataków na energetykę może przybywać. Premier zabrał głos tuż po alercie przed atakiem z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wprowadzono go w związku z atakami w zachodniej Ukrainie. Jeden z dronów lecących w kierunku Polski spadł 4 kilometry od naszej granicy. Według premiera Donalda Tuska trafił prawdopodobnie w stację benzynową.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Do tragicznego wypadku doszło nad ranem w kopalni Knurów Szczygłowice. Jak przekazał Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, zginął 38-letni pracownik. Podczas pracy związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej w likwidowanej ścianie górnik doznał urazu głowy. Poszkodowany został zabrany na powierzchnię, ale tam jego stan uległ pogorszeniu. Mimo reanimacji nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon. Okoliczności tego wypadku będą wyjaśniać się służby kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Jeszcze więcej spotkań siatkarskich w nadchodzącym sezonie zobaczą kibice odwiedzające halę Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Ze względu na brak odpowiedniej hali od kilku lat z obiektu korzysta Aluron CMC Warta Zawiercie. Teraz nasza współpraca będzie jeszcze mocniejsza, powiedział prezes aktualnego mistrza Polski siatkarzy Kryspin Baran.
3: Decyzją Polskiej Ligi Siatkówki mecze rundy zasadniczej z top 4 muszą być rozgrywane w obiekcie, który nie jest obiektem dopuszczonym warunkowo, tak jak nasza hala Zawierciu. I podtrzymujemy formułę rozgrywania playoffów w Tauron Ligi, podtrzymujemy współpracę w zakresie Ligi Mistrzów, natomiast rozszerzamy współpracę o rozgrywki grupowe klubowych mistrzostw świata, których nasz klub jest organizatorem. A to, że nie jesteśmy traktowani tutaj jako przyjezdni, to jest miłe i jesteśmy za to wdzięczni. Staramy się odwzajemnić organizacją dobrych wydarzeń.
0: Korzyść jest obostronna, podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
4: Jesteśmy jedną wielką rodziną i nawzajem sobie pomagamy, wspieramy się, żeby osiągać sukcesy. Bardzo z tego powodu się cieszymy, zwłaszcza, że 20% kibiców dzisiaj drużyny Zawiercia to mieszkańcy Sosnowca, a 40% szeroko rozumianego Zagłębia, to pokazuje, że to jest dobre miejsce, bo ściąga z całego regionu tych kibiców i myślę, że dzięki temu wsparciu kibiców poziom jeszcze tych zawodników wzrasta i stąd te sukcesy, to jestem przekonany, będą w bieżących rozgrywkach.
0: Władze klubu od kilku lat zabiegają o budowę w Zawierciu nowej hali. W ostatnim czasie miejsce radni wyrazili na to zgodę, ale wciąż nie ma terminu realizacji. Arkadiusz Chęciński zapewnia, że jeśli zajdzie taka potrzeba, Warta będzie mogła rozgrywać w Sosnowcu cały sezon. Do końca dnia na ogół bez opadów, w nocy od 7 do 10 stopni, a jutro do 22 i pogodnie.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Za 2 minuty będzie 2:30. W Radiu Katowice przenosimy się na drogi województwa śląskiego. Sytuację śledzi dla Państwa Wojciech Pacula.
7: I zdarzeń drogowych oficjalnie zgłoszonych policji mamy prawie 80, ale są to niegroźne.

0: Osiedla Syberka. No taka typowa popołudniowa sytuacja po prostu. Sznur aut, wolne tempo jazdy 94, czyli tym tranzytem orkuskim przez Dąbrowę, ale w samym Orkuszu, przypomnę, na kilkanaście minut przyjdzie nam odstać w korku. Tam poważniejszy remont i tak będzie przez co najmniej rok. Mocniej odciska się przeciążenie teraz na 79, gdy od Jaworzna dojeżdża się do trasy S1. S1 z kolei przeciążona również na wysokości Lędzin, potem od Tychów odbijając w stronę Oświęcimia odstoimy w kilku miejscach. Urbanowice, Bieruń, Bieruń Nowy i tak w zasadzie aż do Oświęcimia na 44. Natężenie większe oczywiście w aglomeracji, jeśli chodzi o przelotową tutaj Chorzów, Katowice i do Sosnowca, czyli fragment 79 przywołałem, ale dotyczy to także fragmentu DTS-ki na pograniczu Chorzowa i Katowic. Zatoczona na południu regionom 52, dojazd do KUS z problemami, jadąc od granicy ze Słowacją w stronę Węgierskiej Górki, no utkniemy i przed Żywcem, i na dojeździe do Bielska-Białej, więc jadąc od granicy do Bielska problemy. Wszystkim w trasie bezpiecznej i szczęśliwej drogi przede wszystkim. Przypomnę, alarmowy telefon Autoradia 691-400-400.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Jest 14.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Alert o ataku z powietrza dla wschodniej Polski odwołany. Na Ukrainie, kilka kilometrów od granicy z Polską, spadł dron. Przeszukania na Dolnym Śląsku w śledztwie w sprawie marki Polska. Odwołane zagrożenie atakiem z powietrza ze strony Rosji dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zakończył się atak na zachodniej Ukrainie. Nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej. Podrywane myśliwce wróciły do baz, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, lecący w kierunku Polski dron spadł 4 km od naszej granicy po stronie ukraińskiej. W związku z alarmem wstrzymane zostały odprawy na przejściach z Ukrainą w Zosinie i Dorohusku. W pobliskim Chełmie jest Paweł Buszko.
6: W Chełmie syreny zawyły kilka minut przed południem. Potem w ciągu kilkudziesięciu minut alarmy były powtarzane. Jak się dowiedziałem, w nadbużańskim oddziale Straży Granicznej wstrzymano pracę przejścia w Dorohusku, ale też w Zosinie. Rzecznik dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goryszewski przekazał, że alerty wprowadzono w związku ze zbliżaniem się do polskich granic odrzutowego drona. Dlatego aktywowano myśliwce i naziemną obronę powietrzną.
7: Mamy informację, że około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej bądź to uderzył w cel ten dron, bądź to został zwalczony przez Ukraińców.
6: Informacje o wybuchu drona w pobliżu granicy z Polską podają ukraińskie media. Do uderzenia miało dojść w pobliżu przejścia z Dorohuskiem, a więc tam, gdzie Rosjanie uderzyli w zeszłą niedzielę. Atakowana miała być infrastruktura kolejowa. To wciąż nieoficjalne informacje. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Wiele przedszkoli i szkół w Lubelskiem podjęło decyzję o ewakuacji uczniów. Opiekunowie zabrali ich do piwnic, podziemnych szatni i na korytarze, bez okien. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego we Włodawie w Lubelskiem została wstrzymana, poinformowała Kancelaria Głowy Państwa. Bezpieczeństwa Unii Europejskiej dotyczyły rozmowy premiera Donalda Tuska z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem. Przed kancelarią szefa rządu jest Krzysztof Polasik. Krzysztofie, o czym mówili politycy?
8: Dzień dobry. Premier Donald Tusk powiedział, że przez dwie dekady, bo tyle czasu minęło od ostatniej takiej wizyty, wiele zmieniło się, jeśli chodzi o zagrożenia w Europie. Szef rządu przekazał, że w trakcie spotkania z kanclerzem otrzymał informację o kolejnym ataku blisko granicy z Ukrainą.
9: Bardzo brutalny atak, niestety znowu na zachodnią część Ukrainy, bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową.
8: To nie są spokojne czasy. Wiedeń i Warszawa powinny więcej współpracować, powiedział kanclerz Austrii. Christian Stocker podkreślił także, że jego państwo jest za deportacją nielegalnych migrantów poza granicę Unii Europejskiej. Musimy współpracować nad kwestiami readmisji i ośrodkami powrotowymi. Jeżeli ktoś nie ma prawa do pobytu w Europie, musi opuścić Europę. Kanclerz spotka się dziś w Warszawie z funkcjonariuszami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.
5: Krzysztof Polasik, dziękuję. Przeszukania w domu Barbary Mróz-Gorgoń i innych miejscach na Dolnym Śląsku w związku ze śledztwem dotyczącym marki Polska. Prokuratura bada, czy przy realizacji jednego z projektów doszło do wyłudzenia publicznych pieniędzy. Zabezpieczone materiały mają trafić do analizy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
10: Mogę potwierdzić, że postępowanie prowadzone jest bardzo sprawnie. Przesłuchano do tej pory wielu świadków. Planowane są kolejne przesłuchania.
5: Tłem sprawy jest raport Polaków Portret Własny. Po jego publikacji autorce zarzucono wykorzystanie sztucznej inteligencji. Barbara Mróz-Gorgoń.

0: zapowiadała, że dokument był przeznaczony do użytku wewnętrznego i nie był częścią zamówienia ani umowy. Nieznana sztuka Wacława Havla trafi na scenę w Nowym Jorku. O szczegółach sprawdzi nasz korespondent.
1: Tekst ostrzeżenia odnaleziono wśród materiałów pozostawionych przez przyjaciela Wacława Havla, pisarza Zdeńka Urbanka. To niedokończona jednoaktówka, której akcja koncentruje się wokół Ferdynanda Wańka, alter ego Havla, znanego z innych dramatów napisanych przez późniejszego prezydenta Czech. Sztuka nawiązuje do pobytu Havla w więzieniu, do którego trafił jeszcze jako działacz antykomunistycznej opozycji. Niekompletny rękopis ostrzeżenia opracował reżyser Jiří Havelka. Po zaplanowanym na 26 września nowojorskim czytaniu scenicznym sztuka trafi również na praską scenę. Od 23 października będzie prezentowana w ramach festiwalu Havel Alive, upamiętniającego 90. rocznicę urodzin dramatopisarza i polityka. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Do końca dnia pochmurno na zachodzie i nad morzem, lokalnie rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, a na Pomorzu także burze. Od 14 stopni pod Tatrami do 18 nad morzem i 19 w centrum.
3: Sponsorem programu był właściciel...
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: idziemy do lasu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Na zegarze 15.30 to czas na skrót najświeższych informacji w studiu Agnieszka Tatarczyk.
2: Prezydent Świętochłowic Daniel Beger uważa, że miasta średniej wielkości powinny mieć większy udział we wpływach z podatku PIT i CIT. Przygotowujemy już konkretne dokumenty, projekty ustaw, które powinny pojawić się na posiedzeniu rządu. Zobaczymy, czy rząd będzie chciał je przyjąć, tak powiedział na antenie Radia Katowice samorządowiec, który od niedawna związany jest ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, podobnie jak prezydent Mysłowic Dariusz Wojtowicz. Podłożył ładunek wybuchowy w aucie byłej partnerki. Policjanci z Sosnowca zatrzymali 45-latka po tym, jak wczoraj ładunek uszkodził pojazd. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Kryminalni po wysłuchaniu właścicielki auta i świadków szybko ustalili podejrzanego. Podczas przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez mężczyznę, funkcjonariusze znaleźli podejrzane materiały oraz przedmioty przypominające broni. Na czas trwania czynności służb ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców budynku. 59 załóg wystartuje w rozpoczynającym się jutro dwudniowym rajdzie Wisły, ostatniej rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. W trakcie 13 odcinków specjalnych kierowcy pojawią się m.in. na szosach w Wiśle, Ustroniu, Goleszowie czy Brennej. 26 projektów zgłosili mieszkańcy Lędzin w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród pomysłów są ławeczki w mieście, kastracja kotów, interaktywna pracownia w bibliotece, zielona sala ze strefą relaksu, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, budowa boiska do gry w padla czy wielopokoleniowy plac zabaw. Do wydania jest ponad 500 000 zł, a głosowanie wystartuje 1 października.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert dla województw podkarpackiego i lubelskiego odwołany. Przed południem Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Bezpieczeństwo i tym rozmawia premier i kanclerz Austrii. Górnik zginął w wypadku pod ziemią w kopalni Knurów Szczygłowice. Odwołano zagrożenie z powietrza dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Wcześniej zawyły syreny, a mieszkańcy otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem. W Rzeszowie i Lublinie zamknięte zostały lotniska. Powodem był rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jak na alarm zareagowali mieszkańcy i szkoły, sprawdzała Agata Jodłowska.
5: W wielu miejscach regionu zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy dostali też SMS z informacją o zagrożeniu z powietrza. W centrum Rzeszowa życie toczyło się jednak normalnie. Jak mówili mi przechodnie, część z nich nie wiedziała, co powinna zrobić po usłyszeniu alarmu.
6: Nie wiem, czy mam siać panikę i organizować tutaj ludzi i nie wiem, co robić.
5: Część mieszkańców była przekonana, że mają one związek z przypadającą dziś rocznicą.
7: Upamiętnieniem napadu ZSRR na Polskę.
5: Na alarm zareagowały także szkoły. W podstawówce numer 4 w Przemyślu uczniowie zostali przeprowadzeni do pomieszczeń ewakuacyjnych. Poinformowała o tym dyrektorka placówki Agnieszka Kowaliw.
8: Zeszliśmy z dziećmi do pomieszczeń, które są przeznaczone na taką ewentualność. Czekamy na zakończenie alarmu.
5: Alert dla województw lubelskiego i podkarpackiego został odwołany. Do mieszkańców rozesłano SMS-y, a syreny nadały 3-minutowy sygnał ciągły. Dla Polskiego Radia Rzeszów Agata Jodłowska.
4: O tym, co działo się w związku z wydarzeniami przy polsko-ukraińskiej granicy, informował w Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
9: Wiem, że też ludzie czasami w oczywisty sposób w Polsce są zaniepokojeni. Takie informacje też pojawiły się w Łodzi albo w okolicy Dęblina. To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia.
4: O tym, że rosyjski dron odrzutowy spadł 4 km od granicy, mówił premier Donald Tusk po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Stocherem. Rozmowy dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa, ale i migracji. O pierwszej od 20 lat wizycie szefa austriackiego rządu w Warszawie Krzysztof Polasik.
0: Premier Donald Tusk powiedział, że przez 2 dekady, bo tyle czasu minęło od ostatniej wizyty austriackiego kanclerza, wiele zmieniło się, jeśli chodzi o zagrożenia w Europie. Dowodem na to jest fakt, że w trakcie spotkania szef rządu otrzymał informację o kolejnym ataku blisko granicy z Ukrainą.
10: Niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
0: Austria zachowuje neutralność, ale jednocześnie chce wspierać sojuszników, powiedział kanclerz Austrii. Christian Stocker podkreślił, że Unia Europejska powinna podjąć stanowcze kroki względem nielegalnych migrantów. Musimy współpracować nad kwestiami readmisji i ośrodkami powrotowymi. Jeżeli ktoś nie ma prawa do pobytu w Europie, musi opuścić Europę. Rozumiemy szczególną pozycję Polski w obronie europejskich granic, powiedział kanclerz Austrii. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Tragiczny wypadek w kopalni Knurów Szczygłowice na Śląsku. Zginął 38-letni górnik nad ranem. Podczas pracy w likwidowanej ścianie doznał urazu głowy. Został przetransportowany na powierzchnię. Tam jego stan pogorszył się. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia mężczyzny. Okoliczności tragedii będą wyjaśniać służby kopalni i Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Słowaccy przyrodnicy ostrzegają przed zwiększonym ryzykiem napotkania niedźwiedzia. W ostatnich dniach na północy kraju doszło do kilku ataków. Więcej o zagrożeniu Wojciech Stobba.
11: We wtorek niedźwiedź przebiegł przez miejscowość Blatnica u podnóża Wielkiej Fatry, lekko raniąc starszą kobietę. Wczoraj w tej samej okolicy zwierzę zaatakowało pasterza. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Słowackie służby wzmocniły monitoring okolicy. Przyrodnicy apelują jednocześnie o ostrożność. Zwiększone ryzyko spotkania ze zwierzęciem wiąże się m.in. z trwającymi zbiorami kukurydzy. Niedźwiedzie żerujące w gęstych uprawach mogą zostać spłoszone przez pracujące maszyny. Ryzykowne są także okolice sadów. Słowacja wraz z Rumunią zabiega o obniżenie poziomu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku rząd Roberta Ficy mimo protestów ekologów zatwierdził odstrzał 350 zwierząt. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
4: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, jedynie w Rzeszowie dostateczna. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Do końca dnia pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Lokalnie deszcz i od

0: Drogówki, jak do tej pory, ma wpisanych 93 zgłoszenia kolizyjne. Na szczęście tylko kolizyjne, ktoś powie, przejazd. Oczywiście od ponad godziny katowickim fragmentem A4 właśnie po kolizji z prawej strony tutaj w Alei Górnośląskiej z problemami, jak przekazuje policja. Prawie jest na miejscu patrol, ale właśnie, wszyscy zwalniają i stąd również i korek tutaj na gliwickim kierunku A4 na wysokości Doliny Trzech Stawów. Skoro węzeł Brzęczkowice, a więc teraz kierunek Kraków, A4 nieopodal na trasie S1, to na południe od tego węzła, odstoimy w korku na obu kierunkach S1 formalnie, mniej więcej na wysokości Lędzin. Auta hamują, tutaj formuje się zator i ten zator ma ponad 2 km w jedną i drugą stronę teraz. Korek utrzymuje się na jedynce w okolicy Pszczyny, tutaj gdzie jeden pas tylko do jazdy, stąd spowolniona jazda w stronę Bielska-Białej. Od pewnego czasu poważne utrudnienie przejazdu mamy i obustronny zator na tranzytowej S1 między Żywcem a Węgierską Górką. To południe regionu od Słowacji nadjeżdżające tiry i tam utkną w korku. Szerokości dla wszystkich, którzy w trasie.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 100. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: To już najwyższy czas na najświeższe informacje Radia Katowice. W skrócie Agnieszka Tatarczyk.
2: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Zatrzymano dwóch polskich obywateli w wieku około 50 lat, mających związek z tym zdarzeniem. Chodzi o uszkodzenie elementów infrastruktury kolejowej, w wyniku czego doszło do poważnego zakłócenia ruchu pociągów. Podejrzanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Nie ma zielonego światła dla 130-metrowego wieżowca mieszkalnego w centrum Katowic. Jak twierdzi prezydent miasta Marcin Krupa, w proponowanej formie budynek nie spełnia warunków. Wieżowiec chce wybudować prywatny inwestor. Ma to nastąpić u zbiegu ulic Chorzowskiej i Korfantego w miejscu, gdzie obecnie znajduje się budynek byłego banku. Prezydent Marcin Krupa zapowiedział nadzór nad postępowaniem administracyjnym w tej sprawie. Opublikowano wyniki 5. edycji Indeksu Zdrowych Miast. W zestawieniu największych ośrodków w Polsce triumfuje Warszawa. Z kolei wśród miast do 300 tysięcy mieszkańców pierwsze miejsce w kraju zajęła Bielsko-Biała, pokonujące Rzeszów i Białystok. Główny tytuł miasta pięciolecia trafił do Zabrza, które w ostatnich latach zanotowało największy awans w całym zestawieniu. Rybnik został liderem w kategorii zdrowie, z kolei w dziedzinie przestrzeń pierwsze miejsce zajął Chorzów. Interaktywna mapa lokalizacji defibrylatorów jest już dostępna w Siemianowicach Śląskich. Dzięki temu można szybko i łatwo znaleźć miejsce, gdzie znajduje się taki sprzęt, a urządzeń jest już ponad 40.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-17 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Rosjanie ustaje w agresywnych działaniach, podkreśla po eksplozji drona przy polskiej granicy szef MON-u. Dwie osoby zatrzymane w związku z wielką awarią na kolei w Katowicach, jest prokuratorskie śledztwo. Irlandia drugi rok z rzędu nie weźmie udziału w Eurowizji, powodem sytuacja w Strefie Gazy. Rosjanie ustaje w agresywnych działaniach. Polska wzmacnia systemy obrony powietrznej i szybkiego reagowania, podkreśla szef MON-u. Około południa rosyjski dron spadł kilka kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza przez ponad godzinę obowiązywały w województwach lubelskim i podkarpackim. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypomniał, że z powodu rosnącej eskalacji w ostatnich tygodniach zwiększona została aktywność myśliwców F-16 i wojskowych śmigłowców. Do tego tematu wrócimy w naszej audycji chwilę po serwisie. Koalicja rządowa znów spróbuje odrzucić prezydenckie weto. Tym razem nie chodzi o kryptoaktywa, ale o ustawę o statusie osoby najbliższej. Dyskusji w Sejmie przysłuchuje się nasz reporter Michał Fabisiak. Powiedz, Michale, jakie są szanse na odrzucenie weta?
5: Wniosek o odrzucenie weta razem z koalicją rządową musiałby poprzeć 37 posłów opozycji. Wsłuchując się jednak w ich głosy, można przypuszczać, że to się nie wydarzy. Opozycja popiera bowiem stanowisko prezydenta. Ten, jak mówił prezydencki minister Paweł Szefernaker, uważa, że ustawa tworzy alternatywną instytucję wobec małżeństwa.
6: A jednocześnie nie wiąże z takim samym poziomem trwałości, odpowiedzialności i obowiązków, jakie prawo łączy z małżeństwem. Dlatego prezydent nie mógł tej ustawy podpisać.
5: Katarzyna Kotula z Lewicy odpowiada jednak, że ta ustawa nie jest w kontrze do małżeństwa, a jej jedynym celem jest ułatwienie życia osobom żyjącym w związkach nieformalnych.
7: Czy państwo ma wspierać człowieka, kiedy trafia on do szpitala, traci najbliższą osobę, chce chronić wspólne mieszkanie? Państwu mówi dzisiaj tym ludziom, jesteście dla siebie osobami obcymi.
5: Ustawa przewiduje, że dwie dorosłe osoby będą mogły sformalizować swój związek przed notariuszem. Dzięki temu uzyskają prawo do wspólnego rozliczania podatków czy dostęp do informacji medycznej partnera. Głosowanie około godziny 17.
4: Michał Fabisiak, dziękujemy za relację. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem na kolei. Wczoraj opóźnionych było ponad 220 pociągów, a kilkadziesiąt połączeń odwołano. Zatrzymano dwóch mężczyzn.
8: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku zaburu oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
4: Jak dodaje prokurator Dawid Szulik, to obywatele Polski w wieku 50 lat. Może im grozić do 8 lat więzienia. Kolejny kraj bojkotuje Eurowizję. Irlandia nie weźmie udziału w przyszłorocznym konkursie, poinformował publiczny nadawca RTE, tłumacząc decyzję kryzysem humanitarnym i dramatyczną sytuacją cywilów w Strefie Gazy. Irlandzka stacja poinformowała też, że nie będzie transmitować konkursu. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Teraz w Trójce Sport. Adam Malecki.
9: Czas na Kolumbię. Reprezentacja Polski do lat 20 kobiet zagra w 1/8 finału Mistrzostw Świata. O rywalkach więcej powie kapitan drużyny Zuzanna Witek, która przy okazji ma pewną prośbę do kibiców.
10: Myślę, że już wszystko wiemy na temat przeciwnika, ale skupiamy się przede wszystkim na sobie. No, uważam, że to są na pewno bardzo szybkie zawodniczki. Dobrze podchodzą i szybko przede wszystkim do pressingu, do odbioru piłki. Musimy się spodziewać, że to na pewno będzie jeden z cięższych meczów. No to serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich kibiców. To będzie na pewno niesamowite spotkanie. Mam nadzieję, że przyjdzie was jeszcze więcej niż do tej pory.
9: Początek meczu na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej o 18:30. W piłkę pokopią dzisiaj także w Lidze Europy po porażce w Pireusie Jagiellonii. Dzisiaj swoje spotkanie rozegra Lech Poznań, który na wyjeździe zmierzy się z Crystal Palace. Początek o 21:00. Z wątków piłkarskich dodam, że odbyło się losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski. Zagrają m.in. Motor Lublin z Rakowem Częstochowa, Piast Gliwice z Górnikiem Zabrze, Lechia Gdańsk z Jagiellonią Białystok czy Polonia Warszawa z Koroną Kielce. W piłce ręcznej dziś ciąg dalszy grania w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Norwegii wygrała Industria Kielce, dzisiaj zagra Wisła Płock z MT Melsungen. W pierwszej kolejce na Wciarze przegrali jedną bramkę z bramką z Nantes, dzisiaj zmierzą się, by rozegrać się spotkanie z Niemcami. Początek meczu w Płocku o 18:45. Jeszcze koszykówka. Drużyna Dzików Warszawa awansowała do półfinału rozgrywanego w Samokowie turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale pokonali WF Ryga 102-95. Ich rywalem w półfinale będzie zwycięzca meczu, który trwa, a grają w nim Brytyjczycy z Manchesteru Basketball z Hiszpanami z Breogan. Jedynie triumfator imprezy zagra w rundzie zasadniczej Ligi Mistrzów.
3: W nocy może kropić, temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. Jutro rano mgły, głównie na południu i wschodzie, z kolei na północy i zachodzie pojawi się przelotny deszcz, a na wybrzeżu mogą być też burze i to nie tylko rankiem. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni, ale to tylko miejscami w rejonach podgórskich, przeważnie będzie od 19 do 22 stopni.
11: Zapraszam. Tu Radio Dźwięk.
1: I z drogowym raportem przed godziną 16 w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Oficjalnie meldunek śląskiej drogówki jak do tej pory ma wpisanych 93 zgłoszenia kolizyjne. Na szczęście tylko kolizyjne, ktoś powie. Przejazd oczywiście od ponad godziny katowickim fragmentem A4 właśnie po kolizji z prawej strony tutaj w Alei Górnośląskiej z problemami, jak przekazuje policja. Prawie jest na miejscu patrol, ale właśnie wszyscy zwalniają i stąd również i korek tutaj na gliwickim kierunku A4 na wysokości Doliny Trzech Stawów. Skoro węzeł Brzęczkowice, a więc teraz kierunek Kraków A4, nieopodal na trasie S1.

0: i tam utknął w korku. Szerokości dla wszystkich, którzy w trasie.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: To już najwyższy czas na najświeższe informacje Radia Katowice. W skrócie Agnieszka Tatarczyk.
2: Prokuratura Rejonowa Katowice podjęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Zatrzymano dwóch polskich obywateli w wieku około 50 lat, mających związek z tym zdarzeniem. Chodzi o uszkodzenie elementów infrastruktury kolejowej, w wyniku czego doszło do poważnego zakłócenia ruchu pociągów. Podejrzanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Nie ma zielonego światła dla 130-metrowego wieżowca mieszkalnego w centrum Katowic. Jak twierdzi prezydent miasta Marcin Krupa, w proponowanej formie budynek nie spełnia warunków. Wieżowiec chce wybudować prywatny inwestor. Ma to nastąpić u zbiegu ulic Chorzowskiej i Korfantego w miejscu, gdzie obecnie znajduje się budynek byłego banku. Prezydent Marcin Krupa zapowiedział nadzór nad postępowaniem administracyjnym w tej sprawie. Opublikowano wyniki 5. edycji Indeksu Zdrowych Miast. W zestawieniu największych ośrodków w Polsce triumfuje Warszawa. Z kolei wśród miast do 300 tysięcy mieszkańców pierwsze miejsce w kraju zajęła Bielsko-Biała, pokonujące Rzeszów i Białystok. Główny tytuł miasta pięciolecia trafił do Zabrza, które w ostatnich latach zanotowało największy awans w całym zestawieniu. Rybnik został liderem w kategorii zdrowie, z kolei w dziedzinie przestrzeń pierwsze miejsce zajął Chorzów. Interaktywna mapa lokalizacji defibrylatorów jest już dostępna w Siemianowicach Śląskich. Dzięki temu można szybko i łatwo znaleźć miejsce, gdzie znajduje się taki sprzęt, a urządzeń jest już ponad 40.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17 i 17 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
5: Zatrzymania w sprawie wczorajszej wielkiej awarii na kolei śledztwo prowadzi katowicka prokuratura. Mieszkańcy przygranicznych terenów zaniepokojeni po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem.
6: Stres jest i nerwy. Śmigłowiec mi zaniepokoił, jakby siadłam z auta.
5: Komisja Europejska chce, żeby dzieci do 13 roku życia nie korzystały z mediów społecznościowych.
7: Tutaj występują wszystkie mechanizmy uzależnienia.
5: Dwie osoby zatrzymane w związku z awarią sterowania ruchem kolejowym w Katowicach to obywatele Polski w wieku 50 lat. Jak informuje katowicka prokuratura, która wszczęła śledztwo, sprawa prowadzona jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Podejrzewanym, w przeszłości karanym już za przestępstwa przeciwko mieniu, może grozić do 8 lat więzienia. Prokuratura planuje przesłuchanie zatrzymanych jutro. Wczoraj przez awarię opóźnionych było prawie 650 pociągów, a ponad 70 odwołano. Około godziny obowiązywało ostrzeżenie o zagrożeniu atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Rosyjski dron około południa spadł 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. W rejonie Dorohuska mieszkańcy obawiają się nasilających się rosyjskich ataków po ukraińskiej stronie.
8: Niech nie straszą nas, bo nie ma czego straszyć. A on nie jest jeszcze przygotowany na Polskę.
9: Putin?
8: Tak.
9: Czyli bez nerwów?
8: Całkowicie.
6: Stres jest i nerwy, ale ja wiem, czy dojdzie. Może do Polski nie dojdzie. Ale śmigłowiec mi zaniepokoił, jakby siadłam z auta. Ja tam się na razie nie boję. No jak coś dojdzie, do czego będziemy uciekać?
10: Dzisiaj byłem w mieście i wyły syreny. I do tego jeszcze przyszły na dodatek alerty. No troszkę jest stres po prostu, bo tu mieszka się przy strefie przygranicznej. No trochę jest ryzyków.
11: Ludzie się przyzwyczaili chyba już, bo co jakiś czas to coś słychać.
5: Ostrzeżenia wprowadzono w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, jak podało dowództwo armii. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Sejm w ekspresowym tempie zajmuje się drugim projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jutro planowane jest głosowanie. Dzięki tym przepisom nawet 4 miliardy złotych trafią na program obniżający ceny paliw na stacjach. Prezes grupy multienergetycznej Unimot Adam Sikorski uważa, że podatek powinien objąć rafinerię.
12: Gdzie są te dodatkowe zyski? One nie są na stacjach paliw, gdzie 8 tysięcy stacji paliw w Polsce sprzedawało paliwo przez długi okres z marżą 30 groszy, która jest poniżej referencyjnej marży rentowności stacji benzynowej. Ona nie jest u importera, który dzisiaj z trudem osiąga te 5 groszy, naprawdę 5 groszy, tylko ona dzisiaj jest w rafineriach.
5: Poprzednią ustawę z lipca prezydent Karol Nawrocki zablokował, wysyłając ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci będzie mieć działanie profilaktyczne, mówi nam psychiatra Marek Mokosa. Jak podkreśla, 15% z nich jest uzależnionych od smartfonów i social mediów.
7: Tutaj występują wszystkie mechanizmy uzależnienia, czyli utrata kontroli nad używaniem, nagradzanie się poprzez używanie, czy poprawa nastroju poprzez używanie, dyskomfort psychiczny towarzyszący temu, kiedy do tego dostępu nie mamy, różne objawy związane z bezczynnością, z objadaniem się w trakcie używania, czyli otyłość, która jest kolejnym poważnym problemem. To wszystko jest związane z tym uzależnieniem.
5: Regulacje zakazujące dzieciom do 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych chce wprowadzić Komisja Europejska. Według unijnych danych najmłodsi spędzają przed ekranami smartfonów nawet 7-8 godzin dziennie. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 17.04 i sport w Trójce. Adam Malecki.
9: Wczoraj nie powiodło się Jagiellonii Białystok. Dzisiaj w pierwszym meczu Ligi Europy zagra Lech Poznań. Zadanie od razu z tych niełatwych. Kolejorz wystąpi na wyjeździe w Londynie z Crystal Palace. Na spotkanie z drużyną z Premier League cieszy się obrońca kolejorza Wojciech Mońka.
13: Wiadomo, że jak gramy w Lidze Europy, no to chciałem grać ze wszystkimi najmocniejszymi zespołami. Uważam, że jest dużo możliwości do pokazania się też na całą Europę i też dużo możliwości dla nas, żeby się rozwijać.
9: Początek tego meczu o 21:00. Wcześniej, bo już od 18:30 od ćwierćfinału Mistrzostw Świata zagra piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 20. Polki w Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbią. W Płocku za to w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wisła podejmie Niemców z MT Melsungen. Nawciarze w pierwszej kolejce przegrali we Francji z Nantes i chcą sobie odbić porażkę w meczu u siebie, mówi skrzydłowy Przemysław Krajewski.
14: Po pierwszej porażce w Nantes chcemy się zrehabilitować przed własną publicznością, zdobyć, tylko to nas interesuje. W domu nie możemy tracić punktów.
9: Początek grania w Płocku o 18:45. I jeszcze wieści z tenisa. Iga Świątek zapowiedziała, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi w Seulu, gdzie wystąpi w turnieju pokazowym. W zeszłym roku w Korei Południowej zaprezentowali się m.in. Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, którzy za efektowne zagranie otrzymali czeki o wartości 2 milionów euro. W Seulu zagrają także Naomi Osaka i Jasmine Paolini.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: W nocy może pokropić, będzie od 8 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 19 do 22. Mgły rano mogą być na południu i wschodzie, a na północy i zachodzie przelotnie popada. To już w ciągu dnia. A na wybrzeżu mogą być burze.
0: Sponsorem programu.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: W Radiu Katowice przenosimy się więc na drogi regionu. Sytuację tam śledzi Wojciech Pacula.
15: Tak, wspomagam się także meldunkami śląskiej drogówki. Tych zgłoszeń o kolizjach mamy 112 jak do tej pory. Akurat statystycznie w odniesieniu do innych dni tygodnia to nie za dużo. Obym oczywiście teraz nie zapeszył. Ostatnie stuczki i akurat poważniejsze to w Chorzowie na ulicy Rynek. Tutaj doszło do zdarzenia autobusu komunikacji miejskiej z autem osobowym. Nie ma informacji, by ktoś z pasażerów został tutaj poturbowany z autobusu. Kolizję mamy też zgłoszoną w Katowicach. Chodzi o aleję Roździeńskiego, ten wyjazdowy odcinek za węzłem Bagienna w stronę Sosnowca. W konsekwencji zatłoczona mocniej teraz prawa strona jezdni, mówimy o 86. O tej porze tłoczą także na wjeździe do Ochojca i do Ligoty, tutaj od centrum miasta i także nadjeżdżając od alei Murckowskiej. Mówię też o 73. Pułku Piechoty, gdy się odbija właśnie od trasy 86. Za Murckami tutaj problem z dojazdem do Tychów potem, a za Tychami na wschód kierując się w stronę Bierunia. Również w kilku miejscach ze względu na remontowe zwężenia utkniemy w korku. Na szczęście te korki są teraz coraz krótsze. Aglomeracja i spowolniona jeszcze jazda autostradą A1 między Bobrownikami a Siemonią. To także remontowany, a więc zwężony również odcinek. Luźniej natomiast już na A4 od Katowic do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach na krakowskim kierunku jazdy, ale postoje jeszcze na małopolskim fragmencie tejże autostrady i dojazd do obwodnicy Krakowa też spowolniony. Alternatywa to trasa do A4 między aglomeracją a Krakowem, czyli 94, ale niestety spory fragment tejże trasy w Olkuszu rozkopany i tutaj tracimy co najmniej 20-30 minut na przejazd. Tyle od Autoradia na tę porę. Szerokości dla wszystkich, którzy w trasie.

od granicy polsko-ukraińskiej. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w sprawie wczorajszej dużej awarii na kolei w Katowicach. Jutro zostaną przesłuchani. To obywatele polscy w wieku około 50 lat. Mieli dokonać uszkodzenia i kradzieży infrastruktury kolejowej. Wiele pociągów było opóźnionych. Część odwołano. Zabrze zmienia zasady odbioru odpadów. Do końca roku ma zostać wyłoniony wykonawca usługi. Ma być większy zakres odbioru odpadów wielkogabarytowych. Nowe zamówienie uwzględnia również tekstylia jako wyodrębnioną frakcję. W każdej dzielnicy Zabrza pojawi się co najmniej jeden mobilny PSZOK. Miasto nie przesądza dziś jeszcze, czy od 2027 roku opłaty się zmienią. Na pewno chcielibyśmy uniknąć podwyżek dla mieszkańców, a jeśli nie będzie to możliwe, aby ich poziom był jak najmniej. Zaznacza prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach spotkają się z dwoma studentami, którzy w poniedziałek w drodze na rysy pomogli poszkodowanemu. Turysta spadł z około 20 metrów i doznał urazu głowy. Studenci Wydziału Nauk Medycznych Michał Kula i Bartosz Antonik zaopatrzyli poszkodowanego i dbali o niego do czasu przylotu śmigłowca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po tym wszystkim zdobyli szczyt.

0: Na WF-ie w Katowicach odbyły się zajęcia w ramach programu Fantazja w ruchu. Wzięło w nich udział prawie 100 dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, by wspierać sprawność, koordynację i integrację z rówieśnikami.
1: Dążenia głową w prawą stronę. Dobra, teraz do przodu i do tyłu. Hop, góra.
2: Jesteśmy na hali sportowej AZS-u AWF Katowice, gdzie trwają zajęcia o jakże wyjątkowej nazwie Fantazja w ruchu. Na czym one polegają?
3: Są to zajęcia zarówno sportowe.
2: Nauczycielka szkoły podstawowej.

0: numer 7 w specjalnej w Katowicach, Roxana Rusinowska.
1: Jak i budowanie z klocków Lego.
0: Dotyczą one głównie młodszych uczestników.
1: Tak, są to uczniowie niepełnosprawni, więc są i klasy, jest i klasa siódma i również młodsi.
2: Okej, teraz pojedynczo, hop. Raz, dwa, do tyłu, trzy.
0: Łapię was w trakcie ćwiczeń, wybaczcie, że przeszkadzam, no ale co tutaj robicie? Opiszcie nam.
3: Przyszliśmy poćwiczyć.
0: I tutaj na takim stepie, prawda?
3: Mhm.
0: Czyli jesteście gotowi na mocny trening?
3: No. Tak.
4: No ćwiczymy, jest bardzo fajnie, rozruszamy się.
0: Widzę, że macie różne atrybuty, bo tu i guma, i ciężarki, czyli taki prawdziwy taki trening.
4: Ciężko jest.
5: No, dzieci wykazywały bardzo duże zainteresowanie tym, bo pytały się, co tu będzie, jak to będzie wyglądało. My mówimy, jest to niespodzianka. Fundacja nie zdradziła nam tajemnicy żadnej.
0: Nauczyciel szkoły podstawowej numer 5 w Katowicach, pan Waldemar.
5: Więc były chętne do przyjścia. Miało przyjść 10 osób, ale okazało się, że jest więcej chętnych dzieciaków. Także są bardzo ciekawe w naszej szkole. W ogóle dzieciaki w szkole specjalnej bardzo lubią WF, bardzo lubią ruch. Mimo, że sprawność tych dzieciaków jest bardzo zróżnicowana, to mimo wszystko jednak starają się bardzo, że tak powiem, podchodzić do tego tematu z zaciekawieniem, zainteresowaniem. Kiedyś było urodzeń autystów, na 100 tysięcy było jedno. Teraz obecnie jest to już tylko w dziesiątkach, jest jedno na 10 tysięcy w zasadzie.
2: Jeszcze 5. 4, 3, 2.
0: Pani tutaj jest prowadzącą ćwiczenia. Program jest napięty. Zajęcia rodzaju fitness. Jakie pani przewidziała tutaj ćwiczenia?
6: Jakie ćwiczenia? Tak naprawdę na początku, w każdym planie Fantazji w Ruchu, na początku jest rozgrzewka.
0: Koordynatorka projektu Fantazja w Ruchu, Małgorzata Wasińska.
6: Później prowadzam ćwiczenia cardio, pomieszane trochę z, tak jak pani widziała, czyli podskoki, trochę pajacyków, później są hantle, później mamy trochę rozciągania na macie. Ćwiczenia ogólno takie rozwijające, jeżeli chodzi o stawy, tak. Niektóre dzieci tutaj mają przykurcze. No niestety, stawy kolanowe, biodra, stopy, okrągłe plecy. Jest to podstawa niestety u dzieci, które mają problem z kręgosłupem. No i też nie ukrywajmy, ale dużo dzieci nie ma nawyku prawidłowej postawy. Więc ja zawsze mówię, tak jak pani widziała tutaj, proszę wyprostować plecy, ramiona do tyłu. Dużo też mamy tutaj ćwiczeń, które mają krążenia ramionami do przodu i do tyłu.
0: Cześć dziewczyny, jak macie na imię?
7: Julka.
8: Weronika.
0: Odpoczywacie sobie tutaj na boku, ale widziałam, że ćwiczyłyście. Zmęczone?
7: No, trochę.
8: Trochę.
0: Jakbyście miały opisać, co się działo, jaka była ta pierwsza część treningu?
8: No, były ciężarki, była taka guma.
0: A jakbyście miały wybrać ulubiony sport, to który?
7: Akrobatyka, no i może piłka nożna.
0: O, proszę.
8: Karate i boks.
9: Z całej Polski spływały do nas sygnały, że nasze dzieci, nasi podopieczni, niepełnosprawne dzieci nie mają gdzie ćwiczyć.
0: Członkini zarządu Fundacji Dziecięca Fantazja, Patrycja Wróbel.
9: Niestety w większości przypadków na lekcjach WF-ów są proszone o siedzenie na ławkach albo nieprzychodzenie na lekcji WF-u, bo po prostu ćwiczą dzieci zdrowe, a te chore siedzą, tak? No i nie mieli gdzie ćwiczyć, więc postanowiliśmy ruszyć z nowym programem. Jeździmy po całej Polsce teraz ze stepami, z piłkami, z całym sprzętem. I ktoś, kto nie zobaczy, nawet nie uwierzy, jak te dzieci się starają i jak ćwiczą. Zdrowe dzieci tak nie cisną jak te nasze chore. Naprawdę się starają, uśmiech z ust nie schodzi.
0: Ćwiczenia z fantazją, to w czym ta fantazja się przejawia?
6: Fantazja się przejawia? Powiem pani tak, to w ogóle jest super pomysł, bo tak naprawdę ja nie mam ustalonego planu. Ten projekt powstał w tym roku, jestem koordynatorem tego projektu i dla mnie ogólnie fantazją jest to, żeby...
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna, piękna.

0: Jest 18. Prezydent Katowic zapowiada nadzór nad planami dotyczącymi wieżowca mieszkalnego w ścisłym centrum. Inwestycje obawiają się mieszkańcy. Prezydent Świętochłowic apelował na antenie Radia Katowice o większy udział średnich miast we wpływach z podatków. W Bytomiu powstał Jerzakowy azyl.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie ma zielonego światła dla 130-metrowego wieżowca mieszkalnego w centrum Katowic. Jak twierdzi prezydent miasta Marcin Krupa, w proponowanej formie budynek nie spełnia warunków. Jak mówi, Katowice zasługują na wysoką zabudowę i bez wątpienia to ważny element prorozwojowy. Jednak w tym przypadku nie ma możliwości realizacji budynku o takich funkcjach i wysokości.
2: Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Należy wydać WZ-kę, a WZ-ka, która jest analizowana jeszcze w dalszym ciągu, nie zawiera w sobie możliwości realizacji budynku o takiej wysokości budynku mieszkalnego, bo musi być nawiązanie do budynku mieszkalnego, a jedynym wysokim budynkiem, który mieści się w analizowanym obszarze, jest budynek KTW, czyli budynek biurowo-usługowy.
0: Wieżowiec chce zbudować prywatny inwestor w miejscu, gdzie obecnie znajduje się budynek byłego banku. Inwestycja nie podoba się wielu mieszkańcom. Prezydent Marcin Krupa polecił swojemu zastępcy Maciejowi Biskupskiemu sprawowanie nadzoru nad dalszym biegiem procedury administracyjnej dotyczącej budowy wieżowca. Prezydent Świętochłowic apeluje o większy udział średnich miast we wpływach z podatku PIT i CIT. Daniel Beger ocenił na antenie Radia Katowice, że pozwoliłoby to m.in. na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i uzupełnienie drogowej infrastruktury. Efektem miałoby być przyciągnięcie nowych inwestorów i podniesienie komfortu życia mieszkańców.
3: Przede wszystkim powinny się zmienić wyliczenia tych dochodów, tak aby podatki PIT i CIT w inny, zrównoważony sposób wpływały do właśnie tych średnich miast i tutaj potrzebne są prace nad tym, aby ten algorytm zmienić. Oczywiście to będzie wymagało konsultacji, będzie wymagało większej wiedzy merytorycznej, natomiast musimy to zmienić tak, aby rzeczywiście mieszkańcy miast takich jak Świętochłowice i Katowice czuli, że żyją na tym samym poziomie.
0: Daniel Beger niedawno dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiedział, że w jego ramach trwają prace nad konkretnymi projektami ustaw, które mają zrównoważyć dochody samorządów i rozwiązać problemy prawne.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W całym kraju obchodzony jest dzisiaj Dzień Sybiraka. Przypomina o Polakach zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji w czasach carskich i socjalistycznych. W ramach obchodów w Katowicach złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą doktora Józefa Zemłę, współtwórcę pierwszego w Polsce Związku Sybiraków. W uroczystości wzięła udział m.in. młodzież z katowickich szkół.
4: No, bo było im ciężko, prawda? Bo temperatura i w ogóle prace były naprawdę ciężkie, no więc zostali tam wysłani jako więźniowie. No, po prostu wbrew ich woli.
5: Czy dzieci też były tam zsyłane?
4: Tak, były. Były i naprawdę na pewno wiele osób tam zginęło. Też dzieci po prostu z wycieńczenia nie dały rady tam wytrzymać.
5: Czy twoim zdaniem młodzi ludzie mogą zrobić coś, żeby ta historia się nie powtórzyła?
4: Na pewno pamiętać o tym, co się wydarzyło. Czcić te osoby i pamiętać o nich, o tych ofiarach.
5: Ty dzisiaj stoisz tu ze sztandarem podczas Dnia Sybiraka. Również chyba włączasz się w tę pamięć.
4: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Z młodymi ludźmi rozmawiała reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. W Bytomiu powstał Jerzakowy azyl. To nowo otwarta ekopracownia pod chmurką w szkole podstawowej numer 3. Nazwa nie jest przypadkowa. Zawdzięcza ją działaniom podjętym przez szkołę już w zeszłym roku, wyjaśnia dyrektorka placówki Jolanta Bazan.
6: Jerzakowy azyl powstał właśnie z myślą o takiej nowoczesnej edukacji ekologicznej. Nazwa naszej ekopracowni zobowiązuje. Zamontowaliśmy budki lękowe dla jeżyków już w zeszłym roku i tegoroczne wakacje sprawiły nam ogromną przyjemność, ponieważ te ptaki same wybrały nas i zamieszkały na budynku naszej szkoły.
0: Ekopracownia pod chmurką to konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionej edycji dofinansowanie otrzymało 95 placówek. Przed nami pogodna noc z temperaturą od 7 do 10 stopni. Jutro dużo rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 20 do 22 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. W Radiu Katowice przenosimy się więc na drogi regionu. Sytuację tam śledzi Wojciech Pacula.
8: Tak, wspomagam się także meldunkami śląskiej drogówki. Tych zgłoszeń o kolizjach mamy 112 jak do tej pory. Akurat statystycznie w odniesieniu do innych dni tygodnia to nie za dużo. Obym oczywiście teraz nie zapeszył. Ostatnie stuczki i akurat poważniejsze to w Chorzowie na ulicy Rynek. Tutaj doszło do zdarzenia autobusu komunikacji miejskiej z autem osobowym. Nie ma informacji, by ktoś z pasażerów został tutaj poturbowany z autobusu. Kolizję mamy też zgłoszoną w Katowicach. Chodzi o Aleję Roździeńskiego, ten wyjazdowy odcinek za węzłem Bagienna w stronę Sosnowca. W konsekwencji zatłoczona mocniej teraz prawa strona jezdni, mówimy o 86. O tej porze tłoczą także na wjeździe do Ochojca i do Ligoty, tutaj od centrum miasta i także nadjeżdżając od Alei Murckowskiej. Mówię też o 73. Pułku Piechoty, gdy się odbija właśnie od trasy 86. Za Murckami tutaj problem z dojazdem do Tychów, potem a za Tychami na wschód, kierując się w stronę Bierunia. Również w kilku miejscach ze względu na remontowe zwężenia utkniemy w korku. Na szczęście te korki są teraz coraz krótsze. Aglomeracja i spowolniona jeszcze jazda autostradą A1 między Bobrownikami a Siemonią. To także remontowany, a więc zwężony również odcinek. Luźniej natomiast już na A4 od Katowic do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach na krakowskim kierunku jazdy, ale postoje jeszcze na małopolskim fragmencie tejże autostrady. I dojazd do obwodnicy Krakowa też spowolniony. Alternatywa to trasa do A4 między aglomeracją a Krakowem, czyli 94, ale niestety spory fragment tejże trasy w Olkuszu rozkopany i tutaj tracimy co najmniej 20-30 minut na przejazd. Tyle od Autoradia na tę porę. Szerokości dla wszystkich, którzy w trasie.
7: W Radiu Katowice przed nami skrót najświeższych informacji. W studiu w tej sprawie Agnieszka Tatarczyk.
0: Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Tak mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu przedstawił najbardziej prawdopodobny scenariusz na kilka najbliższych miesięcy. Mogą jego zdaniem spadać na tereny Polski i innych krajów NATO drony czy rakiety, co Rosja będzie tłumaczyć pomyłką. Cel? Zastraszenie i zniechęcenie do pomocy Ukrainie. Dziś dron spadł 4 km od granicy polsko-ukraińskiej. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w sprawie wczorajszej dużej awarii na kolei w Katowicach. Jutro zostaną przesłuchani. To obywatele polscy w wieku około 50 lat. Mieli dokonać uszkodzenia i kradzieży infrastruktury kolejowej. Wiele pociągów było opóźnionych. Część odwołano. Zabrze zmienia zasady odbioru odpadów. Do końca roku ma zostać wyłoniony wykonawca usługi. Ma być większy zakres odbioru odpadów wielkogabarytowych. Nowe zamówienie uwzględnia również tekstylia jako wyodrębnioną frakcję. W każdej dzielnicy Zabrza pojawi się co najmniej jeden mobilny PSZOK. Miasto nie przesądza dziś jeszcze, czy od 2027 roku opłaty się zmienią. Na pewno chcielibyśmy uniknąć podwyżek dla mieszkańców, a jeśli nie będzie to możliwe, aby ich poziom był jak najmniejszy. Zaznacza

0: Na WF-ie w Katowicach odbyły się zajęcia w ramach programu Fantazja w ruchu. Wzięło w nich udział prawie 100 dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, by wspierać sprawność, koordynację i integrację z rówieśnikami.
1: Dążenia głową w prawą stronę. Dobra, teraz do przodu i do tyłu. Hop, góra.
2: Jesteśmy na hali sportowej AZS-u AWF Katowice, gdzie trwają zajęcia o jakże wyjątkowej nazwie Fantazja w ruchu. Na czym one polegają?
3: Są to zajęcia zarówno sportowe.
2: Nauczycielka szkoły podstawowej nr 7 w specjalnej w Katowicach, Roxana Rusinowska.
3: Jak i budowanie z klocków Lego.
2: Dotyczą one głównie młodszych uczestników.
3: Tak, są to uczniowie niepełnosprawni, więc są i klasy, jest i klasa siódma i również młodsi.
1: Okej, teraz pojedynczo, hop. Raz. Dwa, do tyłu, trzy.
2: Łapię was w trakcie ćwiczeń, wybaczcie, że przeszkadzam. No ale co tutaj robicie? Opiszcie nam.
4: Przyszliśmy poćwiczyć.
2: I tutaj na takim stepie, prawda?
4: Mhm.
2: Czyli jesteście gotowi na mocny trening?
4: No. Tak.
5: No ćwiczymy, jest bardzo fajnie, rozruszamy się.
2: Widzę, że macie różne atrybuty, bo tu i guma, i ciężarki, czyli taki prawdziwy trening.
5: Ciężko jest.
6: No, dzieci wykazywały bardzo duże zainteresowanie tym, bo pytały się, co tu będzie, jak to będzie wyglądało. Mówimy, jest to niespodzianka. Fundacja nie zdradziła nam tajemnicy żadnej.
2: Nauczyciel szkoły podstawowej nr 5 w Katowicach, pan Waldemar.
6: Więc były chętne do przyjścia. Miał przyjść 10 osób, ale okazało się, że jest więcej chętnych dzieciaków. Także są bardzo ciekawe w naszej szkole. W ogóle dzieciaki w szkole specjalnej bardzo lubią WF, bardzo lubią ruch. Mimo, że sprawność tych dzieciaków jest bardzo zróżnicowana, to mimo wszystko jednak starają się bardzo, że tak powiem, podchodzić do tego tematu z zaciekawieniem, zainteresowaniem. Kiedyś było urodzeń autystów, na 100 tysięcy było jedno. Teraz obecnie jest to już tylko w dziesiątkach, jest jedno na 10.

0: 10 tysięcy w zasadzie.
1: No, jeszcze 5, 4, 3, 2.
2: Pani tutaj jest prowadzącą ćwiczenia, program jest napięty, zajęcia rodzaju fitness. Jakie pani przewidziała tutaj ćwiczenia?
3: Jakie ćwiczenia? Tak naprawdę na początku, w każdym planie Fantazji w Ruchu, na początku jest rozgrzewka.
2: Koordynatorka projektu Fantazja w Ruchu, Małgorzata Wasińska.
3: Później prowadzam ćwiczenia cardio, pomieszane trochę z, tak jak pani widziała, czyli podskoki, trochę pajacyków, później są hantle, później mamy trochę rozciągania na macie. Ćwiczenia ogólno takie rozwijające, jeżeli chodzi o stawy, tak. Niektóre dzieci tutaj mają przykurcze. No niestety, stawy kolanowe, biodra, stopy, okrągłe plecy. Jest to podstawa niestety u dzieci, które mają problem z kręgosłupem. No i też nie ukrywajmy, ale dużo dzieci nie ma nawyku prawidłowej postawy. Więc ja zawsze mówię, tak jak pani widziała tutaj, proszę wyprostować plecy, ramiona do tyłu. Dużo też mamy tutaj ćwiczeń, które mają krążenia ramionami do przodu i do tyłu.
2: Cześć dziewczyny, jak macie na imię?
4: Julka.
5: Weronika.
2: Odpoczywacie sobie tutaj na boku, ale widziałam, że ćwiczyłyście. Zmęczone?
4: No, trochę.
5: Trochę?
2: Jakbyście miały opisać, co się działo, jaka była ta pierwsza część treningu?
4: No, były ciężarki, była taka guma.
2: A jakbyście miały wybrać ulubiony sport, to który?
4: Akrobatyka, no i może piłka nożna.
2: O, proszę.
5: Karate i boks.
6: Z całej Polski spływały do nas sygnały, że nasze dzieci, nasi podopieczni, niepełnosprawne dzieci nie mają gdzie ćwiczyć.
2: Członkini zarządu Fundacji Dziecięca Fantazja, Patrycja Wróbel.
6: Niestety w większości przypadków na lekcjach WF-u są proszone o siedzenie na ławkach albo nieprzychodzenie na lekcji WF-u, bo po prostu ćwiczą dzieci zdrowe, a te chore siedzą, tak? No i nie mieli gdzie ćwiczyć, więc postanowiliśmy ruszyć z nowym programem. Jeździmy po całej Polsce teraz ze stypami, z piłkami, z całym sprzętem i ktoś, kto nie zobaczy, nawet nie uwierzy, jak te dzieci się starają i jak ćwiczą. Zdrowe dzieci tak nie cisną jak te nasze chore. Naprawdę się starają, uśmiech z ust nie schodzi.
2: Ćwiczenia z fantazją, to w czym ta fantazja się przejawia?
3: Fantazja się przejawia? Powiem pani tak, to w ogóle jest super pomysł, bo tak naprawdę ja nie mam ustalonego planu. Ten projekt powstał w tym roku, jestem koordynatorem tego projektu i dla mnie ogólnie fantazją jest to, żeby...
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 i 17 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Specjalne wystąpienie premiera w Sejmie o zagrożeniach ze strony Rosji. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Król Karol III ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Premier zaapelował w Sejmie o jedność. Donald Tusk mówił do posłów, że możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach wzmożenia ataków Rosji w pobliżu naszej granicy z Ukrainą. W przemówieniu szefa rządu przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, na co premier zwrócił uwagę?
11: Premier Donald Tusk w niezapowiedzianym wcześniej przemówieniu apelował do posłów o jedność w obronie granicy.
12: Żeby mówić jednym głosem, podejmować wspólne decyzje, nie wahać się i pokazać, że wszyscy jesteśmy niezależnie od poglądów politycznych patriotami w chwili próby.
11: Premier wyjaśnił, że działania Rosji w kolejnych miesiącach mogą prowadzić do zniszczenia infrastruktury wokół przejść granicznych z Ukrainą.
12: Jestem pewien, że wojskowi inżynierowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby Polska była gotowa do natychmiastowej naprawy i przywrócenia użyteczności infrastruktury drogowej, kolejowej i, jeśli będzie trzeba, energetycznej.
11: Premier zaapelował też o niepodważanie przez polityków artykułu 5 traktatu NATO wobec innych sojuszników.
10: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Jeszcze jedna informacja z Wiejskiej. Zabrakło 27 głosów. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o zmiany składów orzekających. Zawiadomienie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka w sprawie bezprawnego wyznaczania tych składów, m.in. przez byłą prezes Julię Przyłębską, w celu osiągnięcia określonych korzyści. Jak wskazała we wniosku, na co najmniej 170 50 przypadków manipulowania składami orzekającymi Trybunału w latach 2015-2020. Według niej składy zmieniano w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygali sędziowie dający gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści. Król Karol III ostrzega, w niepowołanych rękach sztuczna inteligencja może być śmiertelnym zagrożeniem. Podczas szczytu poświęconego AI w Szkocji brytyjski monarcha zaapelował o kontrolowanie rozwoju technologii, nim będzie za późno. Karol III podkreślił, że twórcy coraz częściej ostrzegają, że sztuczna inteligencja może wykształcić mroczniejsze zdolności, być może nawet zdolność do odbierania życia. Jak dodał, potrzebne są odpowiednie mechanizmy kontroli, zanim będzie za późno. Szczyt odbywa się w siedzibie fundacji powołanej przez Karola w 1990 roku. Ma pomóc wypracować podstawowe zasady, które pomogłyby w bezpiecznym i etycznym rozwijaniu AI.
9: Klimat.
10: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć może być przeciążona od 19 do 20, dlatego warto w tym czasie ograniczyć zużycie energii. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jest 18.03, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
0: Za 27 minut 26 i 40 sekund. Do akcji wkroczą nasze piłkarki. Reprezentacja kobiet do lat 20 zagra w meczu 1/8 finału z Kolumbią. Dziewczyny palą się do gry, mówi obrończyni Magda Piekarska.
13: No ja osobiście nie mogę się już doczekać tego meczu, bo tak naprawdę wywołuje on we mnie na samą myśl no, ogromne emocje. Chcemy walczyć o jak najlepszy wynik i po prostu wygrać to spotkanie. Jesteśmy gotowe, myślę, że pod każdym aspektem, przygotowane po każdym treningu i po każdej analizie, także nie boimy się tego meczu i jak najbardziej jesteśmy gotowe. No to mam nadzieję, że będziecie głośno i będziecie nam kibicować i na pewno was nie zawiedziemy.
0: Będziemy głośno. Na stadionie i w domach. Pierwszy gwizdek w Bielsku-Białej o 18.30. Kwadrans później w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra Wisła Płock. Po porażce na inaugurację z Nantes we Francji dzisiaj we własnej hali na Wciarze postarają się zdobyć pierwsze punkty w starciu z MT Melsungen. W Lidze Mistrzów Piłkarskiej polskich drużyn brak, za to w Lidze Europy owszem są. Dzisiaj w pierwszym meczu fazy ligowej wystąpi Lech Poznań. Mistrz Polski zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace. Początek meczu w Londynie o 21.00. To jeszcze piłka nożna. Wszystko wskazuje na to, że także w najbliższym meczu Barcelony w bramce stanie Wojciech Szczęsny. Polak podczas wczorajszego meczu wygranego przez Dumę Katalonii 7-2 wskoczył między słupki za kontuzjowanego Juana Garcia. Wszystko wskazuje na to, że uraz kolana zmusi Hiszpana do kilkutygodniowej przerwy. A w sobotnim meczu z Sewillą wystąpi Szczęsny. Potem nastanie przerwa ligowa na mecze reprezentacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Temperatura od 8 do 12 stopni, tyle będzie w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro rano mgły, głównie na południu i wschodzie. Z kolei na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu możliwe będą burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni.
8: Sponsorem. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Na zegarach 19. Katowiccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z wczorajszą awarią na kolei. Poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury. Za rok ma być gotowa nowa siedziba Sosnowieckiej Jednostki Straży Granicznej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem na kolei. Opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, a kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano dwóch mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem. To obywatele Polski w wieku 50 i 55 lat, poinformował prokurator Dawid Szulik.
2: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczenie odbyło się w trakcie uroczystej gali w Galerii Sztuki Rzeczna. Indywidualnie uhonorowano 3 osoby, mówi Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.
3: Nagroda w tym roku wędruje dla pani Anety Gajos za stworzenie i rozwój Międzynarodowego Festiwalu Sztuki, dla Marcina Giby za spektakularne osiągnięcia w dziedzinie fotografii artystycznej i Marka Żyły za wieloletnie twórcze propagowanie teatru lalek oraz budowanie jego znaczenia w życiu kulturalnym miasta.
0: Nagrodę dla zespołu otrzymał chór mieszany Regina Apostolorum, działający przy parafii pod wezwaniem Królowej Apostołów w Rybniku.
3: Za wieloletnie upowszechnianie kultury muzycznej i podtrzymywanie tradycji śpiewu chóralnego.
0: Dodatkowo nagrodę specjalną otrzymała Galeria Handlowa Fokus za inicjatywę społeczną Rybniczanie.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Za ponad 30 milionów złotych przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu powstaje nowa siedziba miejskiej placówki Straży Granicznej. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Nowa siedziba powstaje w czasie, gdy placówka zwiększa skalę działań związanych chociażby z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. Budowa jest finansowana m.in. przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Interaktywna mapa lokalizacji defibrylatorów jest już dostępna w Siemianowicach Śląskich. Dzięki temu można szybko i łatwo znaleźć miejsce, gdzie znajduje się taki sprzęt. Jak mówi Rafał Jako, kto chce z biura prasowego siemianowickiego magistratu, obecnie w mieście znajduje się ponad 40 takich ratujących życie urządzeń.
5: Urządzenia te znajdziemy m.in. w szkołach, przedszkolach, urzędach, placówkach ochrony zdrowia, instytucjach kultury oraz obiektach sportowych. M.in. MOSIR dysponuje również mobilnym zestawem AED wykorzystywanym podczas wydarzeń plenarnych. Co ważne, nie trzeba być ani lekarzem, ani ratownikiem, by móc skutecznie użyć nowoczesnego defibrylatora AED. Po uruchomieniu urządzenie wydaje proste instrukcje głosowe i krok po kroku prowadzi nas przez cały proces.
0: Aby sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator, wystarczy wejść na stronę internetową aed.siemianowice.pl i wpisać ulicę, na której się znajdujemy. Wtedy poznamy lokalizację najbliższych urządzeń, a także godziny, w których są dostępne. Zdaniem meteorologów w nocy w regionie zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. W dolinach spodziewane są silne zamglenia, a temperatura minimalna od 8 do 10 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed agresywnymi działaniami Rosji ostrzega w specjalnym wystąpieniu w Sejmie premier. Europarlament chwali determinację Polski, państw bałtyckich, Finlandii i Grecji w ochronie zewnętrznych unijnych granic. Dzięki amnestii do jednej z amerykańskich bibliotek zwrócono wypożyczone w XIX wieku czasopismo. Rosjanie nie są zainteresowani negocjacjami pokojowymi z Ukrainą do końca zimy, mówi w specjalnym wystąpieniu w Sejmie premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał takie informacje w sprawie możliwych rozmów między Moskwą a Kijowem.
8: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów. Przede wszystkim ze względu na zablokowanie dostaw do Ukrainy. W zamyśle rosyjskim według tych analiz jest zniszczenie po stronie ukraińskiej, a poprzez incydenty także być może po stronie polskiej, przejść drogowych i kolejowych.
7: Premier dodał, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Donald Tusk podkreślał, że w tym czasie Rosja może przeprowadzać uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
8: I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
7: Zdaniem premiera Moskwa chce przekonać państwa NATO, że artykuł 5 pozostaje bardziej teoretyczny niż praktyczny. Jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium, ale nigdy nie odda swojej duszy, mówił w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę prezydent. Podczas apelu pamięci na cmentarzu wojennym we Włodawie Karol Nawrocki powiedział, że Hitler i Stalin pogubili się w jednym. Myśleli, że Polska przestanie istnieć.
6: Chcieli zabrać jeden ciało, a drugi duszę, ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium nawet na 123 lata albo na 6 kolejnych lat. Ale jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy.
7: 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Sowiecka napaść była realizacją układu Ribbentrop-Mołotow. Parlament Europejski wytknął błędy Hiszpanii w polityce migracyjnej, docenił wysiłki Polski. Deputowani przyjęli rezolucję dotyczącą niedawnego kryzysu w hiszpańskiej Ceucie. Pod koniec lipca szturmowało ją ponad 70 tysięcy Marokańczyków.
9: W rezolucji jest mowa o determinacji w ochronie zewnętrznych granic takich krajów jak Polska, państwa bałtyckie, Finlandia i Grecja. Jest też uznanie ich wysiłków w wojnie hybrydowej z wykorzystaniem nielegalnych migrantów. W Hiszpanii natomiast wytknięto, że masowa regularyzacja, czyli zalegalizowanie pobytu cudzoziemców, którzy przebywają w kraju bez ważnych dokumentów, to czynnik przyciągający i wysyła niewłaściwy sygnał. W rezolucji jest również apel o unijne sfinansowanie wzmocnienia infrastruktury na granicach zewnętrznych oraz zwiększenie zdolności Unijnej Agencji do Spraw Granic Frontex. Rezolucja została przyjęta głosami centroprawicy, prawicy i skrajnej prawicy. Przeciwko była lewa strona i część liberałów. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
7: Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co wystąpiła Prokuratura Europejska. Zagłosowało 422 posłów, przeciw było 3, a 5 wstrzymało się. Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie ponad miliona złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie, a także 27 tysięcy za pomoc w załatwieniu pracy w tramwajach śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych. Do prowadzenia sprawy o ich zbadanie zwrócił się do prokuratora generalnego. Po 132 latach zwrócono czasopismo wypożyczone z biblioteki w amerykańskim stanie New Hampshire. Zachętą była amnestia, jaką wprowadziła dla spóźnialskich placówka. Kara za rekordowe opóźnienie też była rekordowa.
10: 84-letni John Hanson odwiedził niedawno bibliotekę publiczną miejscowości Concord, by oddać zachowany w stosunkowo dobrym stanie egzemplarz miesięcznika ilustrowanego The Century z września 1894 roku. Teoretycznie Hansonowi groziła grzywna w wysokości $12,055 za 48 220 dni zwłoki w zwrocie. Jednak w momencie, gdy oddał egzemplarz, bibliotece obowiązywało zawieszenie naliczenia kar, dzięki czemu opłaty za przetrzymanie zostały anulowane. Czasopismo to ewidentnie stanowi własność biblioteki publicznej w Concord. Świadczy o tym wklejka z nazwą placówki oraz przypomnieniem dla czytelników, że egzemplarz można wypożyczyć na tydzień. Hanson, rodowity mieszkaniec Concord, poinformował, że po raz pierwszy natknął się na to czasopismo w 1966 roku podczas przeprowadzki. Nie wiedział wówczas i do dziś nie wie, w jaki sposób weszło ono w jego posiadanie. Czasopismo to było typowe dla swojej epoki i zawierało różnorodne teksty, w tym poezję, eseje oraz wiadomości. Jednym z aktualnych tematów poruszonych w tym wydaniu, który przykuł uwagę, była kwestia powstania placów zabaw przy miejskich szkołach publicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Minęła 20. 23 września Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w procesie Tomasza J., skazanego na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. 12 osób zasiądzie na ławie oskarżonych w związku z nielegalnym składowaniem odpadów. 26 projektów zgłosili mieszkańcy Lędzin w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W przyszłą środę Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w sprawie zabójstwa księdza Grzegorza Dymka. Dziś odbyło się posiedzenie drugiej instancji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę napadu na plebanię w Kłobucku z lutego ubiegłego roku. Przybyli na miejsce policjanci, znaleźli duchownego w garażu. Miał skrępowane ręce, a jego usta i nos były owinięte taśmą. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł wskutek gwałtownego uduszenia. Sprawca Tomasz J. zeznał, że chciał okraść księdza, ale nie planował zabójstwa. W marcu Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł karę 20 lat więzienia. Obrońca skazanego Rafał Kowalski podkreśla jednak, że ostateczna kwalifikacja czynu powinna zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci.
2: Co do tego, że nastąpił zgon, to jest oczywiste. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Pytanie, czy ten zgon był planowany, obejmowany świadomością i akceptacją tego stanu faktycznego. Tu jest w moim przekonaniu wątpliwość. My nie analizujemy samego faktu, że nastąpił zgon. Pytanie, dlaczego on nastąpił? Czy oskarżony podjął świadomie działania, które ten zgon spowodował.
0: Jako rodzina zgadzamy się ze stanowiskiem prokuratury, mówił po zakończeniu rozprawy brat ofiary Andrzej Dymek.
3: Mój brat zginął śmiercią bardzo męczeńską. Ja mam wyniki sekcji zwłok, gdzie jemu płuca pękły. Tu jest zero empatii. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby kogoś zabić. Jestem chrześcijaninem, nie mam do nikogo pretensji, ani do rodziny, ani do jego, ale on musi ponieść sprawiedliwą karę.
0: Po obserwacji Tomasza J. biegli lekarze wydali opinię, że mężczyzna w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa był poczytalny. Biegli stwierdzili także, że w czasie obserwacji podejrzany próbował symulować objawy zaburzeń psychicznych. Tomasz J. nie był wcześniej karany. Za powstanie 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów odpowiedzą członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, których oskarżyła prokuratura regionalna w Katowicach. Do sądów trafiły dwa akty oskarżenia, które obejmują łącznie 12 osób. Oskarżeni to osoby w wieku od 28 do 69 lat, głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego. 6 z nich zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Grozi im nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Bielska Policja, tym razem w ramach prowadzonej w całej Europie akcji, kontroluje, jak jeżdżą kierowcy w miejscach, gdzie z dróg korzystają też piesi bądź rowerzyści. Jak powiedział Radiu Katowice oficer prasowy Bielskiej Policji podkomisarz Sławomir Kocur, w tego typu wydarzeniach chodzi nie tylko o schwytanie i ukaranie, ale też o edukację. Dlatego przyłapani na za niewielkie wykroczenia mogli uniknąć mandatu oraz punktów karnych, wygłaszając pouczenia i ostrzeżenia edukujące innych kierujących.
4: Liczymy na pewno tutaj na inwencję osoby zatrzymanej do kontroli drogowej, ale zatrzymanej w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości, bo chciałbym też dodać, że to właśnie prędkość, ale też jeszcze jeden czynnik, czyli to nieutrzymywanie tej bezpiecznej odległości, która tutaj wchodzi w katalog tych zachowań agresywnych, jest przyczyną ogromnej ilości zdarzeń.
0: Akcja pod nazwą Road Pole Safety Days potrwa w całej Europie do 22 września. 26 projektów zgłosili mieszkańcy Lędzin w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród pomysłów są ławeczki w mieście, interaktywna pracownia w bibliotece, samoobsługowe stacje naprawy rowerów czy budowa boiska do gry w padla. Do wydania jest ponad 500 000 zł, a głosowanie wystartuje 1 października. Przed nami noc z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, ale w dolinach mogą pojawiać się silne zamglenia. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, pisze Donald Trump. Kolejny atak Rosji na Ukrainę, polskie myśliwce znowu w powietrzu. Koalicji rządowej nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Lokalizacja bazy armii amerykańskiej w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona, poinformował prezydent Donald Trump. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego amerykańsko-polskiego sojuszu. Tak napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Polska poderwała myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim uderzeniem na cele w centralnej części Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe. Także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. W związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie czasowo wstrzymały operacje lotnicze, tak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Posłom koalicji rządowej nie udało się zebrać wymaganej większości. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata na ten temat.
7: Długa debata pełna była emocji.
8: Panie i panowie posłowie, odrzućmy to haniebne weto. Zbudujmy wreszcie nowoczesną, solidarną Polskę, w której każda rodzina ma zagwarantowaną godność, szacunek i równe prawa.
7: Apelowała Joanna Wicha z Lewicy, ale prezydencki minister Paweł Szefernaker odpowiadał.
9: Ustawa rażąco jest sprzeczna z konstytucją, z artykułem 18 konstytucji. I żadne wasze krzyki, żadne tutaj wasze opowiadanie o tym, o własnym życiu nie zmieni tego.
7: I prawica w głosowaniu prezydenta i jego weto wsparła.
10: Dziękuję panu prezydentowi za zawetowanie.
7: Mówił Michał Wójcik z PiS.
11: Stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm nie uchwalił ponownie ustawy.
7: Do odrzucenia weta zabrakło blisko 30 głosów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Warszawa upamiętniła 87. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas uroczystości przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie podkreślił, że to historia, z której musimy wyciągnąć wnioski na dziś i na przyszłość.
12: Kiedy każdy z nas widział obrazki z Buczy, z tego, co dzieje się w Ukrainie, trudno nie było wspominać tych momentów z 17 września i z lat kolejnych, bo niestety wszystko znowu staje się tak boleśnie aktualne. I dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wyciągali z tego wnioski. Żebyśmy z jednej strony byli silni, silni sojuszami, ale również silni własnymi działaniami i żebyśmy byli w stanie demonstrować to, że nigdy nie pozwolimy, aby historia się powtórzyła.
6: 17 września 1939 roku Rosjanie wkroczyli do Polski, łamiąc pakt o nieagresji i realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro pochmurno, słońce pokaże się na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze od 19 do 22 stopni.
13: Tu Radio Dźwięk.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: się.
1: Męskie granie, orkiestra, teraz wy.

0: Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
1: Będę nudna, ale te ręce, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: Minęła 21. Podejrzany o korupcję poseł Wojciech Król może zostać tymczasowo aresztowany. Zgodę na to wyraził Sejm. Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który uszkodził samochód ładunkiem wybuchowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W głosowaniu za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla było 422 posłów. Przeciw było 3 posłów, a 5 wstrzymało się od głosu. Prezydent Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz podkreślił, że to dobra informacja dla wszystkich, także w kontekście obecnych zagrożeń. Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który uszkodził samochód ładunkiem wybuchowym. Do zdarzenia doszło wczoraj przy ulicy Franciszkańskiej. Eksplozja wybiła szyby, uszkodziła lusterko i karoserię. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
2: Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 45-latka, który umieścił ładunek na samochodzie marki Peugeot należący do jego byłej partnerki. Podczas przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez mężczyznę mundurowi znaleźli różnego rodzaju materiały oraz przedmioty przypominające broń.
0: Zabezpieczone przedmioty zostaną teraz dokładnie sprawdzone przez biegłych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 10 nowych łóżek dla rodziców ma od dziś szpital pediatryczny w Bielsku-Białej. To dar fundacji Ronalda McDonalda. 4 trafią na chirurgię dziecięcą, po 3 na oddział niemowlęcy i ogólnopediatryczny. Jak mówi naczelna pielęgniarka szpitala Donata Sawczuk, obecność bliskiej osoby podczas hospitalizacji ma dla małego pacjenta ogromne znaczenie.
3: Dzieci są dużo spokojniejsze. Wiadomo, że jak jest mama, czy jest tata, nawet czasami babcia lub dziadek zostają z dziećmi, jest to dla nas bardzo ważne i na pewno ten proces leczenia przebiega dla nich dużo spokojniej, w bardziej komfortowych, takich bezpiecznych warunkach są.
0: Wartość darowizny to ponad 17 tysięcy złotych. Fundacja przekazywała już takie wyposażenie bielskiemu pediatrykowi w poprzednich latach. Po wakacyjnej przerwie wznowił działalność klub mieszkańców i sympatyków dzielnicy Podjasnogórskiej w Częstochowie. Prowadzony jest on przez Fundację Ku Pełni Życia. Klub działa od kilku miesięcy i jest miejscem spotkań tematycznych, mówi prezes fundacji Grzegorz Nienartowicz.
4: O różnej tematyce, zaczynając od historii Częstochowy, historii dzielnicy Podjasnogórskiej, poprzez krajoznawcze tereny miasta i okolic. Były spotkania związane z literaturą, też i mamy spotkania takie wzmacniające osobowość, czyli spotkania z psychologiem, warsztaty.
0: Spotkania klubowe są otwarte i bezpłatne. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano uważajmy na mgły. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce coraz bliżej, sugeruje wpis Donalda Trumpa. Do końca tygodnia prezydent wniesie do Sejmu projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Budynek synagogi w Wuppertalu w Niemczech został obrzucony materiałami łatwopalnymi i podpalony. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Prezydent napisał, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
7: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Komisja Europejska chce zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. Polski rząd popiera kierunek działania komisji, ale przygotowuje swoje propozycje.
8: Polski rząd zgadza się na wprowadzenie zakazu dla dzieci korzystania z mediów społecznościowych, ale jak wskazuje ministra edukacji Barbara Nowacka, powinien on obowiązywać do 15, a nie 13 roku życia.
9: I będziemy takie rozwiązania promować i będziemy też namawiać Komisję Europejską do działania w tym kierunku.
8: Propozycją Komisji Europejskiej kibicuje również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W tym kontekście polityk zwraca uwagę na konieczność nałożenia na platformę obowiązku weryfikacji wieku.
10: Polskie państwo będzie prowadziło intensywne prace dotyczące wprowadzenia weryfikacji pozwalającej na to, żeby logować się do platform społecznościowych w taki sposób, żeby można było sprawdzić wiek w sposób anonimowy, ale odpowiedzialny.
8: Średnio dziecko w Polsce spędza przed ekranem telefonu 5 godzin dziennie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: Minister finansów Andrzej Domański krytycznie o propozycji prezydenta w sprawie cen paliw. Szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker zapowiedział, że do końca tygodnia wniesie do Sejmu projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Projekt ma się nazywać PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma w nim zostać zapisane pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. To wygląda na próbę powtórzenia braku paliwa na stacjach z czasów rządów PiS-u, mówi minister finansów Andrzej Domański. Jego zdaniem projekt jest niebezpieczny, jeśli byłby skonstruowany na tych założeniach.
11: Może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek i jego grupa. Pamiętają państwo wszyscy w czasie, kiedy nie było wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy ceny ropy zachowywały się stabilnie. Obajtkowi udało się doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach. I ten projekt, a właściwie te założenia, o których na razie słyszałem, one mogą potencjalnie doprowadzić do tego samego.
6: Minister przypomniał, że w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jak powiedział, w tej chwili spółki paliwowe generują, jak to określił, horrendalnie wysokie marże. Atak na synagogę w Niemczech na 3 dni przed najważniejszym żydowskim świętem Jom Kippur. Budynek świątyni w Wuppertalu na zachodzie kraju został obrzucony materiałami łatwopalnymi i podpalony. Policja zatrzymała podejrzanego.
12: Policja w Wuppertalu podała, że prawdopodobny sprawca ma 37 lat i afgańskie obywatelstwo. Miał działać w pojedynkę. Prokuratura sprawdza jednak motywację i powiązania Afgańczyka. Ogień pojawił się przy jednym z wejść, w pobliżu którego działa kawiarnia. Jej pracownicy szybko zareagowali i ugasili płomienie. Nikt nie ucierpiał, straty okazały się niewielkie. Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech wyraził jednak zaniepokojenie, tym bardziej, że do ataku doszło w środku dnia.

0: Dobra albo bardzo dobra, ze źródeł odnawialnych pochodzi 15% energii w krajowej sieci energetycznej. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Otwarcie Marika Górecka.
2: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki ręcznej. Orlen Wisła Płock wygrała z niemieckim Melsungen mecz rozgrywany w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów 25-24. To pierwsze grupowe zwycięstwo ekipy Czawiego Sabatę. W pierwszej kolejce wicemistrzowie Polski zaledwie jednym golem przegrali wyjazdowy mecz z Nantes. Każdy punkt jest tutaj na wagę złota, bo zgodnie z nowymi zasadami do kolejnej fazy tych rozgrywek awansują tylko dwie najlepsze drużyny z każdej z sześciu grup. Następny mecz Wisła za Atlantkami Kolumbii 0-1. Zwyciężczynie czeka w ćwierćfinale mecz z Nigerią. Nasi siatkarze pomimo porażki z Bułgarią na koniec zmagań w fazie grupowej Mistrzostw Europy wywalczyli sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Po spotkaniu głos zabrał były reprezentant biało-czerwonych Piotr Gruszka.
3: Jeżeli chcemy wygrać Mistrzostwo Europy, to ten mecz nam da bardzo dużo, bo uważam, że faktycznie te pierwsze spotkania, one były takim okresem niestety przygotowawczym do dalszej części tego turnieju. A tutaj przede wszystkim pełna hala, atmosfera bardzo gorąca, wymagający rywal, więc to wszystko było potrzebne. Szkoda oczywiście, że nie wygraliśmy, bo uważam, że dalej jesteśmy faworytem tych mistrzostw i ten mecz nic nie zmienił, ale pokazał nam, że trzeba być bardzo skoncentrowanym, bo małe dwie, trzy proste piłki w końcówkach mogą niestety nam odebrać coś dużego.
2: Teraz Polska zmierzy się z reprezentacją Łotwy. Ten mecz w sobotę o godzinie 15. Na koniec wracamy do

0: Minęła 21. Podejrzany o korupcję poseł Wojciech Król może zostać tymczasowo aresztowany. Zgodę na to wyraził Sejm. Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który uszkodził samochód ładunkiem wybuchowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W głosowaniu za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla było 422 posłów. Przeciw było 3 posłów, a 5 wstrzymało się od głosu. Prezydent Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz podkreślił, że to dobra informacja dla wszystkich, także w kontekście obecnych zagrożeń. Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który uszkodził samochód ładunkiem wybuchowym. Do zdarzenia doszło wczoraj przy ulicy Franciszkańskiej. Eksplozja wybiła szyby, uszkodziła lusterko i karoserię. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
2: Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 45-latka, który umieścił ładunek na samochodzie marki Peugeot należący do jego byłej partnerki. Podczas przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez mężczyznę mundurowi znaleźli różnego rodzaju materiały oraz przedmioty przypominające broń.
0: Zabezpieczone przedmioty zostaną teraz dokładnie sprawdzone przez biegłych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 10 nowych łóżek dla rodziców ma od dziś szpital pediatryczny w Bielsku-Białej. To dar fundacji Ronalda McDonalda. 4 trafią na chirurgię dziecięcą, po 3 na oddział niemowlęcy i ogólnopediatryczny. Jak mówi naczelna pielęgniarka szpitala Donata Sawczuk, obecność bliskiej osoby podczas hospitalizacji ma dla małego pacjenta ogromne znaczenie.
3: Dzieci są dużo spokojniejsze. Wiadomo, że jak jest mama, czy jest tata, nawet czasami babcia lub dziadek zostają z dziećmi. Jest to dla nas bardzo ważne i na pewno ten proces leczenia przebiega dla nich dużo spokojniej, w bardziej komfortowych, takich bezpiecznych warunkach są.
0: Wartość darowizny to ponad 17 tysięcy złotych. Fundacja przekazywała już takie wyposażenie bielskiemu pediatrykowi w poprzednich latach. Po wakacyjnej przerwie wznowił działalność klub mieszkańców i sympatyków dzielnicy Podjasnogórskiej w Częstochowie. Prowadzony jest on przez Fundację Ku Pełni Życia. Klub działa od kilku miesięcy i jest miejscem spotkań tematycznych, mówi prezes fundacji Grzegorz Nienartowicz.
4: O różnej tematyce, zaczynając od historii Częstochowy, historii dzielnicy Podjasnogórskiej, poprzez krajoznawcze tereny miasta i okolic. Były spotkania związane z literaturą, też i mamy spotkania takie wzmacniające osobowość, czyli spotkania z psychologiem, warsztaty.
0: Spotkania klubowe są otwarte i bezpłatne. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano uważajmy na mgły. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla. Wcześniej na to zgodził się Sejm. Skończył się rosyjski atak na Ukrainę. Polskie samoloty wróciły do baz. 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach pod Sieradzem. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wcześniej Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. Prokuratura Europejska zarzuca Królowi przyjęcie łapówek o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, informuje wojsko. Zagrożenie dywersją, szpiegostwem i sabotażem jest duże, ostrzega szef służby kontrwywiadu wojskowego. Jarosław Stróżyk mówił w TVP Info, że służby nie zawsze mówią o wszystkich zagrożeniach i nie zawsze chwalą się swoimi sukcesami.
5: Tych sygnałów mamy wiele i codziennie. O pewnych sygnałach jest cisza i bardzo dobrze. Dokładnie o próbach dywersji, o pewnych, powiedziałbym, próbach dywersji różnych zakładów naszych z przemysłu zbrojeniowego. To są działania, które prowadzimy po cichu również z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego. I oby ciszej czasami, naprawdę my nie chwalimy się każdym sukcesem, czyli niedopuszczeniem do pewnych zamachów.
6: Szef SKW dodał, że w tym i ubiegłym roku było kilka takich udaremnionych zamachów na największe zakłady. To działania na podstawie sygnałów służb nie tylko amerykańskich, ale także innych sojuszników. Europa jest bliżej wojny niż kiedykolwiek wcześniej, tak uważa premier Słowacji Robert Fico. Zapowiedział, że jutro uda się na Ukrainę, gdzie spotka się z przywódcami innych państw, w tym z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem.
7: Informując o wizycie na Ukrainie, Robert Fico wyraził obawy dotyczące możliwości rozszerzenia konfliktu na inne kraje. Ocenił, że wojna wymknęła się spod kontroli.
8: Sytuacja
7: nie była jeszcze nigdy tak poważna i napięta, jeśli chodzi o możliwość wybuchu ogólnoeuropejskiego konfliktu zbrojnego. Nie chcę, aby Słowacja stała się jego częścią z powodu jakiegoś artykułu 5. Owszem, jesteśmy w NATO, doceniamy to, zależy nam na współpracy i wypełnianiu zobowiązań. Ale jako premier zrobię wszystko, aby Słowacja nigdy nie została wciągnięta w wojnę. Szef słowackiego rządu podkreślił, że politycy powinni dążyć do pokoju. Dziś go mamy, ale jutro może nie być niczego, przestrzegł Fico. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Wznowienie poszukiwań polskich ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Do pogromu doszło w lutym 1945 roku. Śledztwo w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Tydzień trwały wrześniowe prace poszukiwawcze w Późnikach, a prowadzone były na terenie sąsiadującym z cmentarzem, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, która koordynuje te działania.
9: W 2025 roku ekshumowaliśmy i pochowaliśmy 43 osoby, więc jeszcze około 40 osób gdzieś powinno być. I tego właśnie doszukamy.
6: Prace poszukiwawcze w Późnikach finansowane były z programu ministra kultury. Być może zostaną wznowione w kolejnych miesiącach. 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach pod Sieradzem. W 2023 roku odebrano stamtąd około 500 zwierząt. Dziś w tej głośnej sprawie zapadł wyrok.
10: Setki głodnych psów, złe warunki, brak odpowiedniej opieki i leczenia. Tak według prokuratury wyglądała sytuacja w schronisku w Wojtyszkach. Dziś była właścicielka schroniska została skazana na 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Dostała też 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad nimi. Na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu skazano też drugą oskarżoną. Pracująca w schronisku weterynarz została uniewinniona. Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że każda ze stron może się odwołać. Joanna Karp, Radio Łódź.
6: Schronisko w Wojtyczkach nadal działa, ale teraz prowadzi je Instytut Ochrony Zwierząt. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro pochmurno, słońce pokaże się na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze od 19 do 22 stopni.
11: Autopromocja.
12: Szykuję. Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 22. Poseł Wojciech Król został zatrzymany przez CBA. Miał przyjmować korzyści majątkowe przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM-ie. Nie ma zielonego światła dla budowy 130-metrowego wieżowca mieszkalnego w centrum Katowic. Pijany kierowca, który w Piekarach Śląskich ciągnął za autem interweniującego świadka, trafił do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Poseł Wojciech Król został zatrzymany przez CBA, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wcześniej Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Nie ma zielonego światła dla budowy 130-metrowego wieżowca mieszkalnego w centrum Katowic. Jak twierdzi prezydent miasta Marcin Krupa, w proponowanej formie budynek nie spełnia warunków. Jak mówi, Katowice zasługują na wysoką zabudowę i bez wątpienia jest to ważny element prorozwojowy. Jednak w tym przypadku nie ma możliwości realizacji budynku o takich funkcjach i wysokości.
2: Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Należy wydać WZ-kę, a WZ-ka, która jest analizowana jeszcze w dalszym ciągu, nie zawiera w sobie możliwości realizacji budynku o takiej wysokości budynku mieszkalnego, bo musi być nawiązanie do budynku mieszkalnego, a jedynym wysokim budynkiem, który mieści się w analizowanym obszarze, jest budynek KTW, czyli budynek biurowo-usługowy.
0: W związku z trwającymi dyskusjami i obawami społecznymi prezydent Krupa polecił swojemu zastępcy Maciejowi Biskupskiemu sprawowanie osobistego nadzoru nad dalszym biegiem procedury administracyjnej dotyczącej budowy wieżowca.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy, który ciągnął za autem interweniującego świadka. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na ulicy Bednoża w Piekarach Śląskich. Zauważywszy kierowcę, którego styl jazdy wskazywał na spożycie alkoholu, 38-letni świadek postanowił zareagować. Zajechał mu drogę i próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki. Pijany kierowca zdołał jednak ominąć blokadę i ruszył, ciągnąc interweniującego mężczyznę przez kilkadziesiąt metrów. Dziś Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kierowcy, mówi aspirant Łukasz Czepkowski z Piekarskiej Komendy Policji.
3: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wyniki badań krwi wykazały u piekarzanina blisko 1,7 promila alkoholu oraz spożycie środków psychotropowych.
0: Aresztowanemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Gmina Żarki pozyskała dofinansowanie na realizację projektu Turystyczna Gmina Żarki. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest kompleksowe zagospodarowanie zielonego terenu na osiedlu 600-lecia. Nowa przestrzeń ma połączyć rekreację, aktywność, edukację i turystyczną przygodę, zapewnia Adam Zamora, burmistrz Żarek.
4: Powstanie wiata rekreacyjna wyposażona w ławy, stoły, palenisko, no ale również zostanie zbudowana ścianka wspinaczkowa wykorzystująca istniejący nasyp i nawiązująca swoją formą do jurajskiego ostrańca. Zostanie zbudowana zjeżdżalnia, elementy aktywnego wypoczynku.
0: Inwestycja ma kosztować ponad 400 tysięcy złotych. Gmina pozyskała niemal 350 tysięcy dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Piątek w regionie z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, choć rano lokalnie uważajmy na mgły. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk w Sejmie ostrzegł przed rosyjskim uderzeniem w państwa NATO. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król zatrzymany przez CBA zarzuca mu się korupcję. Weto prezydenta do ustawy o osobie najbliższej utrzymane koalicji rządzącej nie udało się zebrać większości. Rosja może uderzyć w państwa NATO i przedstawić te ataki jako przypadkowe, ostrzegł premier Donald Tusk. W Sejmie szef rządu mówił o zagrożeniach na najbliższe miesiące.
5: Rosyjskie drony i rakiety mogą zagrażać także Polsce. Donald Tusk mówił, że informacje wywiadowcze o planach Moskwy są coraz bardziej spójne i przekonujące.
7: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
5: Według premiera przedstawienie takich wydarzeń jako przypadkowych ma osłabić gotowość NATO do wspólnej odpowiedzi. Szef rządu ostrzegł też przed zaostrzeniem sytuacji w Ukrainie.
7: Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
5: Donald Tusk wskazał na coraz szersze wykorzystanie przez Rosję szybkich dronów odrzutowych. Podkreślił, że przygotowanie skutecznej obrony przed nimi jest zadaniem także dla Polski. Jan Oleński, Polskie Radio.
6: Rosyjskie ataki nabierają charakteru kaskadowego, ocenił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś po raz kolejny RCB rozesłało alerty związane z potencjalnym zagrożeniem ataku z powietrza. Dron spadł 4 km przed polską granicą. Minister obrony powiedział, że dzisiejsze zagrożenie wpisuje się w ciąg agresywnych działań Rosji.
8: Ze strony Federacji Rosyjskiej możemy spodziewać się dalszych prowokacji, szczególnie w okolicach przejść granicznych, ale naruszania przestrzeni czy akcje sabotażu dotyczą nie tylko Polski, dotyczą wszystkich państw NATO. To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, zniecierpliwienie po stronie państw Zachodu i społeczności Zachodu.
6: Rosja chce utrudnić zaopatrzenie Ukrainy przed zimą, ocenia podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj z Instytutu Flanki Wschodniej. Według eksperta temu służą ataki na ukraińskie zaplecze logistyczne w pobliżu granicy z Polską. Gość Pulsu Trójki dodał, że po uderzeniach na porty w Odessie i nad Dunajem Rosjanie przenoszą część działań w stronę polskiej granicy. Zmuszają przy tym ukraińską obronę do rozpraszania sił.
9: Natomiast co do operacji rosyjskiej, to ma przede wszystkim izolować Ukrainę przed sezonem zimowym, przed tymi działaniami zimowymi od zaopatrzenia i od jakości logistyki, która wspiera wysiłek obronny armii ukraińskiej.
6: Nie ma paniki, ale jest niepokój. Mieszkańcy Dorohuska mówią, że ostatnie dni są u nich bardzo niespokojne. Syreny, alerty, huk maszyn lotniczych, a nawet wybuchy. Dziś niektórzy z mieszkańców relacjonują, że słyszeli donośny huk. Inni mówią, że zaniepokoił ich raczej hałas śmigłowców.
10: Do tej pory to się nie zdawało, że syreny, no tam wyją, niech sobie wyją, nie? Myśmy już i szkolenia mieli, szykują tu schrony przecież w Dorohusku.
11: Jakiego schronu? Gdzie ten schron? To tylko głód szczęścia, no. Czy ktoś zabezpieczył tego schronu, zrobił ten schron?
10: Człowiek ma takie myśli, jest niepokój wielki. Było daleko, teraz coraz bliżej.
11: Jestem z Zanowienia, to także ja mam tutaj do Dorohuska jakieś 8 kilometrów. To właśnie słyszałem. Nie pani nie słyszała, bo było słychać. No, jeden wystrzał taki dosyć potężniejszy.
12: Śmigłowiec latał. A wybuchu to jako tako nie słyszałem, bo tak to poza tym to nie było słychać, bo akurat maszyny pracowały, także...
13: Schodziliście do tych schronów, czy nie?
12: Nie.
6: Dorohusk znajduje się tuż przy przejściu granicznym z Ukrainą. Dziś z powodu zagrożenia odprawa na nim czasowo została wstrzymana. Aktualnie przejście funkcjonuje bez zakłóceń, choć tworzą się kolejki. Na polecenie Prokuratury Europejskiej za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odpiera, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.
14: O zatrzymaniu jaworznickiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
6: O czym mówił Artur Zubek z Radia Katowice. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Posłom koalicji rządowej nie udało się zebrać wymaganej większości. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata na ten temat. Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Plus opowiedziały się za utrzymaniem weta. Poseł PiSu Michał Wójcik przekonywał, że przepisy ustawy są niezgodne z konstytucją, bo ta chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
15: Ta ustawa nie przejdzie, przejdzie weto. Dziękuję panu prezydentowi za zawetowanie i stanie na straży konstytucji, bo my rozmawiamy o przepisach.
6: Ta ustawa jest o godności, o bezpieczeństwie, o rodzinie, tak mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Podkreślała, że rodzinę tworzą kochające się osoby, a politycy powinni dawać ludziom prawo wyboru, a nie je odbierać.
16: Ta ustawa jest o tym, żeby dwie dorosłe osoby, które żyją w związku nieformalnym, mogły czuć się bezpieczne.
6: Do odrzucenia weta prezydenta potrzebna jest większość 3/5 głosów. Lokalizacja bazy amerykańskiej armii amerykańskiej w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona, poinformował prezydent Donald Trump. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Będzie to historyczny krok dla naszego

0: przegrał wyjazdowe spotkanie z angielskim Crystal Palace 0-4. Na listę strzelców wpisali się kolejno Jeremy Pino, Chris Richards, Jürgen Larsen i Edin Ketia. Kolejny mecz w ramach fazy ligowej Lech rozegra u siebie z Bayerem Leverkusen. Pozostajemy przy Lidze Europy, bo polski wątek pojawił się w meczu Juventusu Turyn z holenderskim Nijmegen zakończonym wynikiem 5-0. W bramce Starej Damy zadebiutował Kamil Grabara, a do udanego występu między słupkami dołożył asystę przy trafieniu Nicolasa Gonzaleza. To był udany wieczór także dla naszych pięściarzy. Od trzech zwycięstw Polacy rozpoczęli Mistrzostwa Europy w boksie odbywające się w Sofii. Swoje pojedynki jednogłośnie wygrali Nicolas Pawlik w kategorii 55 kg, Aleksiej Sowostianow w kategorii 90 kg oraz lider naszej kadry Damian Durkacz w wadze 70 kg. W stolicy Bułgarii przebywa 19-osobowa reprezentacja Polski. Jest o co walczyć, bo medaliści i ćwierćfinaliści otrzymają punkty do światowego rankingu, które będą mieć znaczenie przy rozstawieniu na Mistrzostwach Świata w Kazachstanie rozpoczynających kwalifikacje olimpijskie. A teraz piłka ręczna. Orlen Wisła Płock wygrała z niemieckim Melsungen w drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Emocjami po meczu dzieli się zawodnik Wisły Dawid Dawidzik.
1: Kolejny mecz Ligi Mistrzów, tym razem szczęście po naszej stronie, więc no, najważniejsze są punkty, a ten styl może trochę mniej ważny już teraz. Wydaje mi się, że my sami chyba sobie szukamy tych kłopotów. W obronie gramy na swoim poziomie, ale w ataku no, coś nam nie dojeżdża i musimy jak najszybciej znaleźć przyczynę tego wszystkiego. Najważniejsze jest zwycięstwo i teraz musimy się cieszyć. Teraz chwila regeneracji, 2 tygodnie przerwy od Ligi Mistrzów i jedziemy dalej.
0: W trzeciej kolejce Wisłę czeka starcie z Vardar z Macedonii Północnej. Na koniec tenis ziemny. Fani Rafaela Nadala ponownie będą mogli podziwiać wielokrotnego mistrza wielkoszlemowego na korcie. Hiszpan ogłosi, że wystąpi w pokazowym turnieju w rodzinnym Manacor na Majorce z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Tymczasem o awans do półfinału w Guadalajarze walczy z Iwą Jowicz Magdalena Fręch. W pierwszym secie jest 5-2 dla Amerykanki.
2: Jutro będzie pochmurno, słońce pokaże się na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, na wybrzeżu burze od 19 do 22 stopni.
3: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: dry like a damn vampire.
1: Tu radio dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Minęła 23. CBA zatrzymało posła z jawą Ciecha Króla sprawa dzieci majątkowych. 8 lat więzi dwóm mężczyznom, którzy mieli wczoraj. Tomasz Gancarek, zapraszam. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą. CBA zatrzymało posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Sprawa dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych. 8 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy mieli wczoraj doprowadzić do awaryzmu. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: O zatrzymaniu jaworznieckiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
1: Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem na kolei. Opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn mających z nią związek. To obywatele Polski w wieku 50 i 55 lat, poinformował prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
1: Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Za ponad 30 milionów złotych przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu powstaje nowa siedziba miejscowej placówki Straży Granicznej. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Nowa siedziba powstaje w czasie, gdy placówka zwiększa skalę działań związanych chociażby z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. Budowa jest finansowana m.in. przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
1: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Prezydent USA napisał, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
5: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
1: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.

0: Zdaniem meteorologów jutro w regionie słonecznie, o poranku jednak uważajmy na mgłę. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć, był między innymi wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.
1: O zatrzymaniu jaworznickiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek Europejskiego Prokuratora Generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
0: A tematem zajął się Artur Zubek z Radia Katowice. Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za jego zaangażowanie w rozwijaniu partnerstwa polsko-amerykańskiego. Dziękuję za miłe słowa, naszą przyjaźń i silne zaangażowanie na rzecz partnerstwa polsko-amerykańskiego, napisał prezydent. Jesteśmy gotowi kontynuować nasze działania na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie obronności, poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem, dodał Karol Nawrocki i zapewnił, że polski rząd dołoży wszelkich starań, by zapewnić najlepszą możliwą lokalizację dla bazy armii USA w naszym kraju. Wcześniej Donald Trump informował, że lokalizacja takiej bazy w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona. Podkreślił, że dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu uczyniono znaczne postępy w kierunku jej utworzenia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Nowe rosyjskie drony odrzutowe to większe straty po stronie ukraińskiej, mówił w Sejmie premier. Donald Tusk ostrzega, że wobec wzmożonej produkcji militarnej Kremla zima na Ukrainie zapowiada się katastrofalnie.
3: Poinformowali mnie nasi partnerzy w Ukrainie, że ostatnio miesięcznie to jest 27 tysięcy zabitych i rannych. I to są oczywiście niestety w najsmutniejszym tego słowa znaczeniu rekordy w tej wojnie.
0: Minionej nocy co najmniej 23 osoby zostały ranne wskutek rosyjskich ataków na Ukrainę. Wśród poszkodowanych są dzieci. Kilka osób trafiło do szpitali. Rosjanie przeprowadzili ataki pociskami balistycznymi i dronami m.in. na Kijów i Odessę. Rosyjskie drony spadły też kilka kilometrów od przejścia granicznego do Rochuskia Godzin. W aktualnościach przyjrzymy się teraz pracom Sejmu nad rządowym projektem wprowadzającym 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Takie rozwiązanie ma pomóc w sfinansowaniu kolejnych działań osłonowych związanych z wysokimi cenami paliw. Podatek nie będzie naliczany od całego zysku przedsiębiorstw, tłumaczy sprawozdawczyni Komisji Finansów Publicznych Katarzyna Kierzek-Koperska.
4: Opodatkowany ma być nie cały przychód firmy, ale nadzwyczajny zysk. Podstawą będzie różnica między faktycznymi przychodami ze strony sprzedaży paliw, a przychodami, jakie firma osiągnęłaby przy swojej normalnej, historycznej marży. Nowy podatek ma zatem objąć tylko zysk ponadstandardowy.
0: To już kolejna próba wprowadzenia tego podatku. Poprzednio uchwaloną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd chce, by wpływy z podatku pomogły sfinansować kolejne działania mające ograniczyć wzrost cen paliw. Na koniec Szwecja. 7 mężczyzn zostało rannych w wyniku eksplozji na strzelnicy na wojskowym poligonie w pobliżu Karlsborga. 4 osoby odniosły poważne, ale nie zagrażające życiu obrażenia. Do wybuchu doszło krótko po 16. Na miejsce wezwano policję, pogotowie ratunkowe oraz służby ratownicze. Wszyscy ranni mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat trafili do szpitala. 3 osoby odniosły lekkie obrażenia. 4, które przebywają na oddziale intensywnej terapii, mają poważne, ale nie zagrażające życiu obrażenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie eksplozji i traktuje ją jako wypadek przy pracy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy lokalnie opady deszczu, na termometrach przeważnie kilkanaście stopni. Popada też w ciągu dnia, głównie na północy i zachodzie, a temperatura maksymalna w większości regionów wyniesie od 19 do 22 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Dzięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. CBA zatrzymało posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Sprawa dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych. 8 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy mieli wczoraj doprowadzić do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: O zatrzymaniu jaworznickiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
0: Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem na kolei. Opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn mających z nią związek. To obywatele Polski w wieku 50 i 55 lat, poinformował prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Czynności ze zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Za ponad 30 milionów złotych przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu powstaje nowa siedziba miejscowej placówki Straży Granicznej. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Nowa siedziba powstaje w czasie, gdy placówka zwiększa skalę działań związanych chociażby z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. Budowa jest finansowana m.in. przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Prezydent USA napisał, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Zdaniem meteorologów jutro w regionie słonecznie, o poranku jednak uważajmy na mgłę. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni.